0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie. Może

0: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
1: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
2: Za panią, bynajmniej za panią.
1: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
2: Przez panią, bynajmniej przez panią.
1: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
2: Przystanią, bynajmniej

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię w cichej

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało.

młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jacek Braciak.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Wyroglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

siódma cztery, jakaś podyta, ósma dziewięć, ktoś coś czyta, podyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza siódma, trzecia piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już, zaraz wezmę.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, być

Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potem kino, kawiarnia, spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda.

0: słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.

0: się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać, bez snów, sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: 6 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i na początek najważniejsze wiadomości. Dziś przesłuchanie nożownika ze szkoły w Ostrołęce. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała stopy procentowe na razie bez zmian. Zmieni się natomiast pogoda i to już od dzisiaj.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Miriam Lipińska, dzień dobry.
5: 19-letni Jakub Z., który wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem, ma dziś zostać przesłuchany. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne, które sprawca zaatakował, uciekając ze szkoły. W plecaku 19-latka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć, prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili plecak przez okno. Na razie nie są znane motywy napastnika, ale o tym, co mogło nim powodować, mówiła jedna z uczennic.
6: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
5: Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latek był dotąd znany policji tylko z posiadania niewielkiej ilości narkotyków. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny KO i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Raty kredytów na razie nie wzrosną, ale na przełomie roku to może się zmienić. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wczoraj stopy procentowe bez zmian, ale ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, które teraz są bardzo niskie, mówi Jarosław Sadowski z portalu Rankomat.pl.
7: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1-1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
5: Promocje dotyczą jednak głównie nowych klientów. Jesień za chwilę zmieni swoje oblicze. Nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
8: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
5: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, twierdzą synoptycy. Elise Mertens będzie rywalką Iggy Świątek w jutrzejszym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1 i do 3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i 2 razy wygrała.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
9: Największych utrudnień spodziewajcie się pod Poznaniem na trasie S5, gdzie z powodu remontu między Strumianami a węzłem Poznań Wschód zamknięto jedną jezdnię i ruch odbywa się wahadłowo. W samym mieście ekipy drogowe pracują na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Piątkowską. Tam też bądźcie czujni.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
9: Poranek w Poznaniu nie będzie najcieplejszy. Na chwilę obecną nasze termometry wskazują nie więcej niż 6 stopni. Dopiero po południu zrobi się cieplej. W drugiej połowie dnia synoptycy przewidują też dużo słońca. Warto więc skorzystać z takich warunków pogodowych. Na razie jednak musimy założyć ciepłą kurtkę lub sweter. Wiatr na ten moment jest słaby.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
10: 4 po 6, dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy, Michał Pierzchała.
11: I Asia Kruk, dzień dobry, witamy w czwartek, 8 października. To 281 dzień roku, 84 dni do końca roku, a do końca jesieni tych dni 74.
10: No i nie wiem, co? Ja wiem, że jest jesień, a nawet październik. No. Wiesz, Michale, wiedzą Państwo, co ja wczoraj zauważyłam na balkonie? Mhm. Już miałam wyrzucić, ale myślę sobie, nie, jeszcze zostawię, może jeszcze dojrzeją. Na moim balkonowym pomidorku pojawił się nowy kwiat.
11: I że będzie...
10: No ja nie wiem, no...
11: Nowy wysyp?
10: No zapędzelkowałam, zapyliłam coś tam.
11: A ile to rośnie w ogóle?
10: No nie, dosyć długo. Ale zobaczymy, co się wydarzy. One po prostu nie chciały zejść z balkonu, to nie będą schodzić, zostawię na dłużej.
11: Przyroda nieraz jeszcze nas zaskoczy.
10: Prawda? No właśnie. Może o pomidorkach, a może nie. W każdym razie teraz jest czas na pobudkę przy najpiękniejszych melodiach. Anna Jurksztowicz, za chwilę Marek Grechuta.

0: No proszę, proszę, ja o pomidorkach, a tutaj też najpiękniejsza melodia z kręgu tych botanicznych, w dzikie wino, zaplątani, 70. rok. 11 minut po godzinie 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co w porannej prasie, Michale?
1: To na początek Gazeta Wyborcza i to na pierwszej stronie o protestach we Francji. O tym dużo mówimy też w wiadomościach w Radiu Pogoda. Ich krytyka powtarza się w całym kraju. Brak nauczycieli, przepełnione klasy, odwoływane lekcje, zły stan budynków i dni spędzane w szkole od rana do wieczora. Zaczęło się w regionie paryskim, a dzisiaj protestują uczniowie w całej Francji. Cała analiza tej sytuacji właśnie. Dzisiaj duży artykuł w Gazecie Wyborczej. Z kolei w Dzienniku Gazecie Prawnej informacja na pierwszej stronie o tym, że ponad 100 tysięcy mieszkań znajduje się w budynkach stojących na gruntach, do których spółdzielnie nie mają tytułu prawnego.
0: O.
1: Rząd przyjął projekt, który ma uporządkować ich sytuację prawną, ale spółdzielnie się boją, że nowe przepisy niewiele zmienią. Ja tylko wyjaśnię, to chodzi na przykład o takie sytuacje, gdzie no, faktycznie są pobudowane bloki, natomiast grunt nie należy do spółdzielni, ponieważ ma, nie wiem, spadkobierców, dawnych właścicieli. Takie mieszkania na ogół nie mają księgi wieczystej, więc trudno na nie uzyskać kredyt bankowy.
0: Tak.
1: Za gotówkę, no w sensie bez
0: można
1: kredytu
0: kupić.
1: Oczywiście można kupić, ale też bez prawa właśnie wpisu do księgi wieczystej, bo tej najczęściej po prostu nie ma. No zobaczymy, jak to się potoczy. Dzisiaj artykuł o tym w Dzienniku Gazecie Prawnej. A jeszcze w Super Ekspresie informacja, o której też mówiliśmy chyba parę tygodni temu w Radiu Pogoda, że warszawskie zoo zbiera różne dary
0: dla
1: zwierzaków.
0: Tak, że to są żołędzie i orzechy.
1: A no
0: jasne.
1: Właśnie. No już mają co przegryzać między posiłkami. Wielka jesienna zbiórka żołędzi i orzechów zakończona. Żołędzie są absolutnym przysmakiem żubrów. Chętnie zajadają je również jelenie czy żyrafy. Orzechy to z kolei hit wśród małp i papug. Ara hiacyntowa ma dziób działający jak naturalny dziadek do orzechów. Czytam dalej w Super Ekspresie. Orzeszki smakują też gorylom i pawianom.
0: To ja nie wiem, czy jestem małpą, czy papugą, też bardzo lubię orzechy, tylko bardzo chętnie byśmy, ja już to mówiłam, ale powtórzę, przyjęli takie dary też, jak zoo już ma wystarczająco, tylko dla nas już potłuczone, znaczy wyciągnięte ze skorupki, prawda?
1: Tak, bo wiesz...
0: Bo my nie mamy dziobów.
1: Dziobów i tanich stomatologów też nie mamy.
0: O, zdecydowanie. Ojejku, to i jeszcze więcej w prasie. Będziemy pewnie jeszcze zaglądać w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda, a teraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Scott McKenzie, 13 po 6.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a w nim gang Marcela. Kto jeśli nie ty? Nie wiem, jak ty się zapatrujesz na to, Michale, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest taka piosenka do śpiewania w samochodzie, że nie dość, że się śpiewa na całe gardło, nawet jak się do końca nie zna, to jeszcze później łzy lecą, bo się człowiek wzrusza. Ale mówiła mi to dziewczyna, więc może to dlatego. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Państwo z różnymi sprawami do nas telefonują o poranku 22 444 40 04. Powiedziałam, że u mnie na balkonie pomidor kwitnie. I
1: tak
0: odezwał.
1: Było.
0: I odezwał się nasz słuchacz.
2: Dzień dobry, kochani. U pani Asi pomidorki kwitną na balkonie, a w naszych sercach, że będzie ciepło, nadzieja płonie. Pozdrawiam serdecznie, Bogdan z Warszawy. Dziękuję.
0: Dziękujemy, panie Bogdanie. Jak płonie, to już jest ciepło. Nie, żebym była złośliwa, ale z takimi pytaniami, czy będzie ciepło, to do Michała.
1: Tak, tak, to ja powiem po godzinie 7, ale tutaj tak poetycko się zrobiło trochę. A literacki Nobel to jutro chyba, tak?
0: Czy dzisiaj? Dzisiaj. Panie Bogdanie! Prorok? Dziękujemy bardzo, niech pan się dobrze miewa.
3: Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? Tak. To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.

0: Ależ to piękne. 1952 rok. Niby musical, niby tylko piosenka z filmu. Ale naprawdę, jak to mówią młodzi, siedzi i się nie rusza. Gene Kelly przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 27 minut będzie godzina 7. A o czymż to ważnym będzie dzisiaj mowa w wiadomościach, Michale?
1: No, sporo tematów, nad którymi pracują nasi reporterzy. Zbieramy informacje dotyczące ataków w szkole w Ostrołęce. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób. To uczniowie i nauczyciele. Napastnik miał w plecaku ładunek wybuchowy. Także myślę, że dzisiaj poznamy więcej szczegółów. Proszę słuchać wiadomości. Sejm także się pojawi, bo dzisiaj debata nad projektem przyszłorocznego budżetu. Powiemy też o końcu z zabiegową turystyką lekarzy. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie w oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. No to jest ta sytuacja z tymi lekarzami, co nagle zjawiali się w jakimś szpitalu i w sobotę przyjmowali hurtowo pacjentów. Tego ma już nie być. Powiemy też o tym, że jest coraz większe zainteresowanie szkoleniami wojskowymi. To te szkolenia w gotowości. Na nie cały czas można się zapisywać. Przypomnę.
0: Zapraszamy. Wiadomości tylko sprawdzone i bardzo ważne, jak Państwo słyszą. Co godzinę w Radiu Pogoda, te najbliższe o godzinie 7, że takie rzeczy się dzieją na świecie, że trzeba się odwrócić choćby na moment w kierunku pięknej jesieni, pięknej pogody, pięknej muzyki. To nam tak, no sami Państwo wiedzą, dobrze zrobi. Jacek Chmielnik wśród najpiękniejszych melodii, za chwilę Tadeusz Woźniak z Violettą Villas, a to wszystko w Radiu Pogoda.

No i pięknie to brzmi. Za 20 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Przeglądam korespondencję od Państwa, tą messengerową na Facebooku Radia Pogoda. I we wtorek, kiedy mówiliśmy o dyni, ja nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale zadzwonił do nas jeden słuchacz i powiedział, że z dynią ma takie wspomnienia, że w latach 80. był dyniowy dżem o smaku ananasowym. Jak oni to robili? Ja to pamiętam, jadłabym taki dżem dzisiaj. No i odezwała się pani Monika. Co do dżemu z dyni o smaku ananasowym, to galaretka nadawała mu ten smak i aromat. Wiem, bo robię z galaretką brzoskwiniową i pozdrawiam serdecznie. No, pani Moniko, to takie proste. To ja sobie też zrobię. Pozdrawiam serdecznie. Radio

0: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: Została ostatnia reklama.
11: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
12: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.
0: Drogowskaz Radia Pogoda.
13: Przez zwężenie na trasie S5 pod Poznaniem tworzą się już pierwsze poważne zatory w stronę Gniezna. Ciasno powinno być też na wjeździe od Buku oraz na moście Lecha. Zachowajcie tam szczególną ostrożność i zdejmijcie nogę z gazu.
0: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Córka rybaka o poranku i od razu jakoś tak jaśniej. Zobacz, no tam za okno.
1: To wschodzi.
0: No jaśniej, jaśniej.
1: Mało słońca jeszcze, nie wiem, może już mniej będzie.
0: Nie, jeszcze dzisiaj ma być.
1: Tak? No to poczekajmy.
0: Poczekamy pewnie, a Państwa razem z nami, mamy nadzieję. Za 8 minut 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jak to się dzisiaj spało, jak to się dzisiaj wstało?
2: Ja wstałem już 5 z minutami. Po prostu wczoraj na działce więcej popracowałem. Do siódmych potów, jak to się mówi. Mhm. I efekt taki, że spałem spokojnie i dobry sen był. Także praca uszlachetnia i leczy. Człowiek stworzony jest do pracy.
0: Oj.
2: Dobrego dnia życzę.
0: Oj, dobrego dnia.
1: A dobry sen był, czyli nie śnił się panu na przykład kret na działce.
0: No i dzisiaj pewnie powrót na działkę. No i ja wczoraj byłam u dentystki mojej i tak mnie znieczuliła, że najpierw przez pół dnia, przez cały dzień właściwie nic nie mówiłam i nie jadłam, bo się bałam, a później tak spałam, nie pracując, ale tak spałam. Nie wiem, co lepsze, chyba wolałabym jednak na działce popracować.
1: No to ciekawe, jak ja będę dzisiaj spał, ponieważ idę do kina, na lalkę.
0: Ale w kinie, nie.
1: Nie, nie to, że w kinie.
0: Po kinie.
1: Po kinie.
0: Jutro wszystko opowiesz, Michale.
1: Jak wstanę.
0: Tak jest.

0: w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 7. Czas leci, nie wiadomo kiedy. No właśnie, co w wiadomościach za chwilę?
1: O Noblach, no bo poznaliśmy wczoraj laureatów z dziedziny chemii i jak co dzień w wiadomościach tłumaczymy, co ten Nobel oznacza.
0: Nie, naprawdę, to z dziedziny chemii, za co ten Nobel był przyznany, to dla mnie zabrzmiało jak coś w języku, no mniej więcej inuickim, tak bardzo obcym.
1: Nieliniowe efekty i autokataliza w asymetrycznej syntezie organicznej. Czego nie rozumiesz?
0: Niczego.
1: To się dowiemy wszyscy.
0: No to zapraszamy. Za chwilę wiadomości. Radio.

0: Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a Twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
7: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza i na stadiony, a właściwie jeden konkretny stadion sportowy po godzinie 7. A teraz wiadomości.
8: Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju RCB wysłało alert. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Wczoraj ogłoszono laureatów z chemii.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
7: Miriam Lipińska.
8: 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne zostało rannych we wczorajszym ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 2 postronne osoby, 19-letni Jakub Z, ranił podczas ucieczki. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. 19-latek to uczeń tej szkoły. Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku.
10: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
8: 19-latek miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Gdy obecni w klasie nauczycielka i uczniowie zauważyli dym wydobywający się z plecaka, wyrzucili go przez okno. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy, ale według nieoficjalnych informacji 19-latek miał grozić, że w dniu jego urodzin usłyszy o nim cała Polska. Dziś chłopak ma zostać przesłuchany. Śledczym udało się już natomiast przesłuchać nożownika z opactwa benedyktynek w Jarosławiu i Chora M. 31-letni Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Przyznał się do winy, ale nie chciał składać wyjaśnień. Na jego przesłuchanie zgodzili się biegli. Wcześniej nie pozwalał na to stan psychiczny mężczyzny. Ichor M. został aresztowany. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Pożar dachu Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju doszło do niego wczoraj wieczorem. Wszyscy obecni w środku opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Paliła się część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. W związku z pożarem i zadymieniem RCB wysłało alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
11: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
8: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suaya za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydają się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
12: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Pąsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
8: Tydzień noblowski trwa. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla.
7: A o polskim kandydacie do literackiego Nobla i o wszystkich innych poczytają Państwo na stronie www.radiopogoda.pl.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Tenisowy turniej kobiet w Pekinie wchodzi w fazę ćwierćfinałów. W najlepszej ósemce jest już Iga Świątek. W Szanghaju za to rywalizację zaczęli panowie. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnał się już Kamil Majchrzanka. Za kilkanaście minut na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. To był mecz o fotel lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W pojedynku mistrzów Polski Niemiec górą szczypiorniści z Magdeburga, którzy wygrali 35-30 z Industrią Kielce. Okazja do rewanżu za tydzień w Niemczech.

0: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: Kierowcy mogą już odetchnąć z ulgą. Zakończył się remont ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Na odcinku od Bukowskiej do skrzyżowania z Matejki i Schellinga pojawiła się nowa równa nawierzchnia. Remont objął ponad pół kilometra drogi. Prace wykonano także na fragmencie ulicy Bukowskiej.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
1: 5, maksymalnie 6 stopni, tyle na ten moment wskazują termometry w Poznaniu. Poranek w naszym regionie nie jest zatem najcieplejszy. Temperatura będzie się jednak zmieniać wraz z upływem czasu i po południu wzrośnie nawet do 23 stopni. Wiatr jest słaby, deszczu raczej nie zobaczymy. Dopiero wieczorem możliwe są drobne opady.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry Państwu i taka oto niespodzianka, bo nie Zygmunt Heiser, którego dzisiaj nie będzie, a
3: Michał Pieszkała.
2: Dzień dobry i Asia Kruk.
3: Kłaniamy się Państwu dzisiaj, czwartek, 8 dzień października. I dzisiaj jest tak, Światowy Dzień Wzroku. Widzisz mnie?
2: Widzę cię.
3: A tak mniej więcej, czy dosyć dobrze?
2: Muszę umyć okulary, żeby było lepiej, bo nie zrobiłem tego dzisiaj rano jeszcze.
3: Właśnie.
2: I to zrobię zaraz.
3: Dobrych widoków na cały dzień Państwu życzymy. Dzisiaj jest też Światowy Dzień Ośmiornicy. Jadałam kiedyś, ale odkąd obejrzałam taki wzruszający film, który chyba zresztą Oscara dostał, to jakoś nie mogę. Uważam, że ośmiornicy są takie jak my.
2: Nie wiem, ja nigdy nie jadłem i nie zjem.
3: I bardzo
2: dobrze. I to jest moje postanowienie.
3: I bardzo ci dziękuję za to właśnie. Kochajmy ośmiornicę, proszę Państwa, i najpiękniejsze melodie. Majka Jeżowska, od rana mam dobry humor. Na jak? Dzień.

0: I teraz. I to był Frank Sinatra w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, prawie 14 po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A świętują na pewno co najmniej 3 osoby o imionach Ludwik, Marcin i Pelagia. To dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego. No i teraz jeszcze sprawdzamy, co przed laty wydarzyło się 8 października. W 1943 roku urodził się Bronisław Cieślak, aktor i dziennikarz.
2: Wiemy, że zagrał wiele wspaniałych ról, ale ponieważ znowu telewizja przypomina i to taki, jak to się ładnie nazywa, zremasterowany chyba film, to znaczy odcinkowy film, czyli serial, wiadomo który, no to przypomnijmy sobie porucznika Borewicza, bo jakżeby inaczej.
3: Jak pan chce mandat, niech pan sobie idzie do tyłu i zapisze mi numer samochodu. I po drugie, niech pan powie koledze, żeby się jutro zgłosił o godzinie 8.30 do naczelnika Kowalczyka. I żeby sam zameldował, jak się odnosi do kierowców.
2: Tak się szkoli policjantów.
0: Nie do podrobienia.
2: Milicjantów, przepraszam.
0: W 1945 roku Percy Spencer, amerykański inżynier i wynalazca, otrzymał patent na kuchenkę mikrofalową, ale zaznaczmy, kuchenkę, bo technologia już istniała. Tak. Po prostu on jako pierwszy pomyślał, że w sumie to można w czymś takim gotować.
2: A nie tym walczyć, tylko bo to była technologia wojskowa. A teraz ręka w górę ci, którzy otwierają mikrofalówkę, zanim wydobędzie się z niej ten dźwięk. No właśnie,
0: ja to robię, ale wiesz dlaczego? Bo nie chcę, żeby on pikał. I otwieram na sekundę albo na 2 sekundy wcześniej.
2: Rozumiem. No. Ja pozbyłam się mikrofalówki, bo się zepsuła po prostu i miałam sobie kupić i to było tak z rok temu, jeszcze nie kupiłam. No, można żyć bez mikrofalówki.
0: Się okazuje. Dobrze, to jeszcze jedno wydarzenie. W 1976 roku oddano do użytku trasę Warszawa-Katowice, czyli tak zwaną gierkówkę.
2: Która w ramach czynów społecznych była właściwie budowana także przez pracowników zakładów z całej Polski. Były opóźnienia, były ograniczenia finansowe, były ograniczenia produkcyjne, ale otwarcie oczywiście z pompą, no i jakżeby inaczej z udziałem pierwszego sekretarza.
4: Budowaliście tą trasę, towarzyszu? Myście też budowaliście tą trasę.
2: Myśmy też, tak.
4: Chodźcie, przeczytajcie. Nasi wyście tutaj są bohaterami.
2: I dzieci też były.
0: I wszyscy szczęśliwi, proszę.
2: Tak.
0: W latach 70. w Polsce krążył taki żart mówiący, że istnieją 3 drogi do socjalizmu. Mhm. Droga benzyna, droga wędlina i droga towarzysz Gierek.
2: Bardzo ładne. Dziękujemy.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

Hanna Banaszak i Pogoda Ducha. To jest jeden z hymnów Radia Pogoda. Bardzo piękna piosenka i tak się uśmiecham, bo ostatnio przez telefon jeden słuchacz mi powiedział, że nas słucha od 10 lat i na początku myślał, że to będzie radio, które będzie podawało prognozy pogody z różnych regionów Polski, a później usłyszał najpiękniejsze melodie. Co my tutaj wyrabiamy z Zygmuntem i przez cały dzień? I pomyślał sobie, o jacie, to też pogoda, ale ta nie atmosferyczna, czyli ducha. No więc właśnie, język polski jest przepiękny i bardzo pojemny. Proszę Państwa, słuchacze Radia Pogoda na antenie pojawiają się, no po prostu jak do nas telefonują, tak się z Państwem kontaktujemy, ale także w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie. Jeśli są Państwo klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi, to można na antenie Radia Pogoda w każdą niedzielę opowiedzieć o 6 swoich ulubionych piosenkach, ale w ogóle są to rozmowy też o życiu i całej reszcie. W ten weekend będzie pan Łukasz, który jest jedną nogą we Wrocławiu, drugą nogą w Wałbrzychu, a trzecią jeszcze w górach. I o różnych rzeczach sobie porozmawiamy, to ja już bardzo serdecznie zapraszam.

0: oby promocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Viva seniorzy! Już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Jesteśmy w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2 w Komornikach.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie.

0: Za 28 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Zazwyczaj w poranku o 7 i o 9 mamy dla Państwa informacje sportowe, czyli mówimy o tym, co się dzieje, no jeśli chodzi o na przykład piłkę nożną, na boisku głównie. A teraz Państwu powiemy, co się dzieje poza boiskiem, ale niedaleko, bo na widowni.
1: Tak, i przeniesiemy się na taki stadion klubu piłkarskiego niemieckiego VfL Bochum. To jest klub grający tam w Niemczech w drugiej lidze i on ma stadion. Mhm. Ten stadion może pomieścić około 26 tysięcy widzów.
0: Sporo.
1: To jest dużo, bo to jest tak mniej więcej jak połowa stadionu narodowego w Warszawie.
0: Właśnie.
1: No i ten klub piłkarski zakazał kibicom podskakiwania.
0: Jak to? No jak się cieszą, drużyna wygrywa, to jak
1: nie mogą podskakiwać. Albo nie mogą równocześnie podskakiwać, ponieważ okazało się, że no, konstrukcja trybun jest no, tak źle zrobiona, aha, że jak wszyscy jednocześnie podskakują,
0: aha, to się telepie.
1: To się telepie i teraz cytuję, złe samopoczucie jest u kibiców.
0: No tak, bo to błędnik wariuje.
1: Podobno jak na trampolinie wszyscy się czują.
0: Aha, wyobrażam
1: tak to wygląda.
0: Sobie. No ale jak tu nie podskakiwać, kiedy drużyna wygrywa? No można się tego nauczyć niewygrywania od jednej takiej drużyny. Ja już nie będę głośno mówić, ale chyba wszyscy nie, no, państwo
1: słuchajcie,
0: wiedzą.
1: Jak nasi grają, to ja na przykład z radości nie podskakuję i tyle. No.
0: Ty to powiedziałeś, Michale, tak, ale lepiej bym tego nie ujęła. Pogodny poranek w Radiu.

0: Louis Armstrong. No właśnie tego artystę państwo wczoraj typowali jako autora piosenki, którą nucił Robert Janowski. No nie, nie, to nie był Louis Armstrong. Już państwo wiedzą, że to była Edyta Geppert i Jaka róża, taki cierń. A jaka piosenka będzie dzisiaj w naszej zabawie Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda? No to się oczywiście okaże gdzieś tam... No, w sumie to od państwa zależy, kiedy się okaże. W każdym razie Robert Janowski wpada nucić po raz pierwszy po godzinie 9:00 do pogodnego poranka w Radiu Pogoda. I wtedy proszę być z nami. Do wygrania w tej zabawie, czyli Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda, jest bardzo fajny radioodbiornik.
1: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Została ostatnia reklama.
17: Jesteśmy w Toyota Sady Poznań, przy Poznańskiej 10, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10 w Sadach.
18: Reklama.
19: Drogowskaz Radia Pogoda. Kierowcy, uwaga na całkowicie zamkniętą od dzisiejszego poranka ulicę Opolską. Aquanet prowadzi tam awaryjną naprawę kanalizacji na odcinku od Jesionowej do Jarzębowej. Służby odcięły przejazd o 6 rano, więc jeśli jedziecie od strony Lubonia i Dębca, omijajcie ten rejon szerokim łukiem.
16: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
20: Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda i coraz bliżej do otwarcia wystawy poświęconej Jerzemu Połomskiemu, który przed chwilą w Radiu Pogoda zaśpiewał Sali Babkami, bo z dziewczynami to już 19 listopada. Szykujemy się na Opole, bo to w Opolu. A tymczasem telefonują Państwo do nas w różnych sprawach, między innymi zachwycamy się jesienią, czy jednak nie?
1: Ja lubię jesień, ale tylko wtedy, kiedy jest słonecznie i są grzyby. Niestety ten weekend pojechałam w lasy lubelskie do rodziców i no nic. Niestety tam jest tak sucho, że znalazłam tylko kilka grzybów. A jeszcze chciałam się zapytać, czy może w prognozach wiadomo, czy będzie słoneczna polska jesień, ponieważ u mnie na krzakach moje pomidory mają jeszcze mnóstwo owoców i nie wiem teraz, czy te owoce będą dobre do jedzenia, czy już muszę się pozbyć tych krzaczków. Pani Jasieńko, a jak sytuacja z pani pomidorkami? Ma pani jeszcze zbiory? Czy już pani przeszła na ogród zimowy?
0: Nie, nic z tych rzeczy. Ula. Pozdrawiamy pani Urszulo. No ja mówiłam dzisiaj rano, że moje pomidory kwitną. I jeszcze coś tam na nich dojrzewa.
2: Coś może z tego będzie.
0: Natomiast a co z tą pogodą?
2: Właśnie, wracając do pytania o to, co będzie w najbliższym czasie. Sprawdziliśmy. No i ja bym był optymistyczny, jeśli chodzi o te domowe uprawy, bo teraz rzeczywiście było sucho, ale popada w najbliższych dniach i to nawet tutaj synoptycy mówią o załamaniu pogody, no po prostu będzie ulewnie. Natomiast potem znowu w drugiej połowie października ma pojawić się słońce i takie, uważam, przyjemne temperatury typu 14, 15, 16 stopni. No więc wiedzą Państwo, jak nie padało, to grzybów nie było, teraz popada, a potem będzie przyjemnie, no to cóż tu mówić więcej.
0: I grzyby będą, więc ja bym się na nie jeszcze wybrała, a pomidorki bym zostawiła, pani Urszulo. Nic złego się z nimi nie stanie.

0: Dilidam, pupupidup. 4,5 minuty i będzie 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę wiadomości, a w nich?
1: A w nich informacje o tym, że może warto zatankować, bo paliwa staniały o parę groszy, ale zawsze coś, także dzisiaj to jest dobry moment. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 8.
0: I pozdrawiamy kierowców oczywiście. A po 8 nasza zabawa z nagrodami, czyli szybka piątka. Polecamy się 22 444 4004. Jeśli Państwo chcą wziąć w niej udział w tej zabawie, to proszę na automatycznej sekretarce nagrać swoje imię i numer telefonu do siebie. Mamy dla Państwa książkę Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu. Autorka zresztą będzie gościem dzisiaj wieczorem w Radiu Pogoda, o czym będziemy mówić.
1: To jest nagroda gwarantowana. A do wygrania i o to Państwo powalczą nasz granatowy kubek.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Big deal. Multi deal. Big deal. Multi deal w deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz nas będą budzić Karin Stanek i Czerwono-Czarni, chłopiec z gitarą. Taka piosenka zaraz po wiadomościach.
5: Zajęcia z psychologiem po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. za śmiertelny wypadek. Warto dziś zatankować. Ceny paliw spadły o kilka groszy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
4: Miriam Lipińska.
5: Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł ze sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, który na szczęście nie eksplodował, ale w wyniku ataku nożem rannych zostało 9 osób. Uczniowie, nauczyciele i osoby postronne. Ich stan jest stabilny. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. W szkole, w której doszło do ataku, zostaną dziś zorganizowane specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
6: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
5: Mieszkańcy Ostrołęki nie kryją emocji po tym, co się stało.
7: Przerażona, mi się płakać chce, bo mój wnuczek tutaj chodzi. Mam informację od niego, bo ja z nim piszę. No to strasznie. On miał toporek, meczetę, no i że ładunek wybuchowy miał w plecaku.
5: Wczoraj wieczorem policja przeszukała mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców bloku. Nie znaleziono substancji niebezpiecznych. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Wczoraj przed piotrkowskim sądem obie strony wygłosiły mowy końcowe w procesie. W trakcie rozprawy głos zabrała matka jednej z ofiar wypadku, Małgorzata Duda.
8: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego, najkochańszego Rusia.
5: Obrona chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w tym kraju. Chorym jest kolejny pracownik Instytutu Badawczego z Irkucka na Syberii. Wcześniej zachorowała i zmarła inna pracowniczka tego instytutu, która według lokalnych mediów stłukła probówkę z bakterią dżumy płucnej. Rosyjskie władze nie potwierdzają ani jednego przypadku dżumy. A do tych twierdzeń trzeba mieć jednak ograniczone zaufanie, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
9: Wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
5: Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. Paliwa są dziś tańsze niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,83 zł, a oleju napędowego 7,74 zł za litr.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Ulica Opolska jest całkowicie wyłączona z ruchu. Przypominamy, że Aquanet łata tam pilną awarię kanalizacyjną na odcinku między Jesionową a Jarzębową. Dodam też, że trudniej może być na wjeździe od wschodu i na trasie S5 między węzłami Poznań Wschód a Strumiany.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Poranek w Poznaniu ma być pochmurny. Tylko gdzieniegdzie możemy liczyć na przejaśnienia. Temperatura też nie jest najwyższa. Termometry wskazują od 8 do maksymalnie 9 stopni. Wiatr na razie pozostaje słaby. Osiąga prędkość w porywach do 12 km na godzinę. Nie ma też większego wpływu na temperaturę. Pogoda w naszym regionie będzie się zmieniać dopiero w drugiej połowie dnia.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, zaglądam właśnie na Facebooka radiowego.
2: No i co tam?
1: A tam pan Marek pisze: nastroje w Radiu Pogoda, ekipa nie do zdarcia, z nimi każdy dzień zaczyna się od dobrego wsparcia. Bardzo serdecznie dziękujemy, ale dzisiaj akurat nas dwoje. Michał Pierzchała.
2: I Jasia Kruk, bo to prawda, Zygmunta Hajzera nie ma, pojawi się ponownie i jutro. Mamy czwartek, 8 października, 281 dzień roku, do końca roku dni 84, a do końca jesieni 74 dni. I ole, jeszcze godzinę temu w pogodnym poranku wspominałem, że za naszymi oknami no dzień już wstał, ale tego słońca nie było. Tak teraz zerkam i piękne słońce nam przez okno zagląda. No i tak pomyślałem sobie, że to słońce przez radio muzycznie będziemy Państwu przez cały pogodny poranek przekazywać.
1: Ale co? Ze wszystkich sił, Karin Stanek z czerwono-czarnymi. Proszę bardzo, za chwilę Mireille Mathieu i Acropolis Adieu, a później będzie szybka piątka.

0: wcale nie adie, tylko dzień dobry Państwu. I teraz nasza zabawa z nagrodami, 12 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry Panie Andrzeju.
3: Dzień dobry Pani.
2: I Panu. Znaczy,
0: dzień dobry Panie państwu. Andrzeju.
3: A, dzień dobry bardzo,
2: tak.
3: Przepraszam.
2: Nie ma za co.
3: Troszkę jesteśmy... trema to robi.
2: Panie Andrzeju, proszę się nic nie denerwować. My Pana najpierw rozbawimy, a później przepytamy na okoliczność. Przede wszystkim, skąd Pan do nas telefonuje?
3: Ja dzwonię z Opola.
2: Dobrze, to ja Pana w takim razie bardzo serdecznie, osobiście chciałabym zaprosić 19 listopada na otwarcie wystawy Jerzego Połomskiego w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
3: No świetnie. No,
2: będziemy tam z programem, więc mamy nadzieję, że się tam spotkamy.
0: Jak się spotkamy, to też poprosimy Panie Andrzeju Pana, żeby potem do nas Pan zatelefonował i opowiedział, jak było innym słuchaczom.
2: Ale to
0: wiadomo,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, to wiadomo. A na razie Panie Andrzeju, na dobry początek takiej znajomości mamy dla Pana książkę Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu. Lubi Pan spacerować?
3: Oczywiście.
2: Ekstra. No to się dobrze składa.
3: Bardzo.
2: No to w takim razie jest ten prezent. 30 sekund będzie Pan miał natomiast, żeby zdobyć główną nagrodę, czyli granatowy kubeczek Radia Pogoda. I w ciągu tych 30 sekund będzie nam Pan musiał powiedzieć 5 różnych wyrażeń w różnych kategoriach na tę samą literę.
0: A tą literą dzisiaj jest litera L, jak...
2: Leokadia.
0: Albo lody.
2: O.
3: Przyjąłem, tak.
0: Taka piękna pogoda jesienna, to lody są moim zdaniem w porządku. Panie Andrzeju, czy jest Pan gotowy? Możemy zaczynać?
3: Jestem gotowy.
0: No to zróbmy to. Czas, start. Miasto.
3: Łódź.
2: Nie, na L.
0: Lublin. Dobrze. Na obiad.
3: Lane kluski.
2: Tak.
0: Lektura.
3: Lalka.
0: W salonie.
3: W salonie. Leżanka.
0: Dobrze, tak. Aktor.
3: Lubaszenko.
2: No! Zrobił Pan to jeszcze przed czasem.
0: Zrobili Państwo.
2: A tak słyszałam.
0: Panie Andrzeju, to teraz proszę nam tutaj wszystkim powiedzieć, kto podpowiadał.
3: A no oczywiście moja małżonka.
2: Serdecznie pozdrawiamy małżonkę. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Z małżonką zapraszamy tego 19 listopada oczywiście do Muzeum Polskiej Piosenki.
3: Super, dziękuję serdecznie. Cieszę się, że się do Państwa dodzwoniłem.
2: A jak my się cieszymy, Panie Andrzeju.
3: Ale ja Was słucham, tylko wstanę, już idę radio, włączam. Jesteście wspaniali, kochani.
2: Ekstra, ekstra, ekstra. To Pan jest wspaniały także, Panie Andrzeju.
0: Czyli co, jesteśmy umówieni, że słyszymy się również jutro.
3: Dobrze. Miłego dnia.
2: Miłego dnia. Jaki radosny Pan Andrzej, fajnie. Proszę Państwa, no tak, miłego dnia i jutro się słyszymy między innymi w Szybkiej Piątce. Szybka

0: Sławomira Przybylska, jak dobrze z balladą wędrować, a mnie się ta piosenka kojarzy z takimi wędrówkami jesiennymi właśnie. Złote liście, jeszcze trochę ich na drzewach, nie za ciepło, ale też jeszcze nie za zimno z tą piosenką na ustach.
1: I teraz wyobraź sobie, wędrujesz w takim właśnie klimacie, w takiej aurze i do tego na przykład masz na głowie piękny kapelusz. A ja na przykład idę też, bo to wchodzimy sobie do radia, a ja mam cylinder.
0: Co ty powiesz? A skąd takie rzeczy?
1: I o tym państwu powiemy za chwilę w Radiu Pogoda.
0: A, czyli to możliwe, że tak będzie. Świetnie, proszę zostać z Radiem Pogoda koniecznie.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
4: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
3: Lalka Bolesława Prusa.
4: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czyta lektor AI.

0: Wiarygodny poranek w Radiu Pogoda za 28 minut, 9. Michał dzisiaj idzie na lalkę i troszkę mu wszyscy zazdrościmy, ale to jutro koniecznie opowiesz, jak było, jak wrażenia.
1: Ale mam mówić, jak się skończy?
0: Tak.
1: Mogę.
0: No dobrze, ale kręcimy się wokół tych tematów lalkowych, bo to jest temat jesieni kulturalny. No i kolejny taki kamyczek do tych tematów.
1: Opowiadaj, Michał. Bo w Warszawie otwarto wystawę, na której można zobaczyć około 30 prac artystów z epoki Prusa, ale są tam też obiekty z najnowszej kinowej lalki.
0: Czyli rekwizyty po prostu.
1: Ubrania sobie są? Pójść i popatrzeć. Oczywiście,
0: ja
1: że
0: idę.
1: Są. To jest na przykład suknia Eweliny Janockiej albo suknia hrabiny Rzeżuchowskiej. Przepiękne suknie. Jest też cylinder Wokulskiego. Jest kapelusz Izabeli Łęckiej. Jest laska barona Dalskiego.
0: To dlatego o tych spacerkach z tymi rekwizytami.
1: Z tym cylindrze, czy na przykład tobie proponowałem kapelusz. No ale właśnie, to jest wystawa bez

0: bezpłatna. Jeszcze przez kilkanaście dni można, jak ktoś będzie z Państwa albo jest, albo będzie w Warszawie, no to zachęcamy. Ale niektóre z tych rekwizytów można będzie nabyć, ponieważ trafią na aukcję. Znamy ceny wywoławcze. Ten wspomniany cylinder Wokulskiego, w tej chwili cena to jest 600 zł. Ja nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Nigdy nie kupowałem sobie cylindra.
1: Cylindra, prawda? No właśnie.
0: Więc nie wiem, ale tyle kosztuje. Kapelusz Łęckiej to jest 1300 w tej chwili cena. Ale na przykład laska Barona Dalskiego za 100 zł jest obecnie wystawiona. Wspominałaś o tych strojach przepięknych. No tak, suknia Eweliny Janockiej, cena wywoławcza 30 tysięcy. Podobnie jak suknia hrabiny Rzeżuchowskiej, za tyle samo.
1: Ja tam nie wiem, 600 zł cena wywoławcza. Tak patrzę tutaj na producenta cylindrów takiego światowego. No, no. Okazuje się, że ktoś to produkuje. Ponad 2000 zł.
0: No wiesz, to jest cena wywoławcza, te 600 obecnie, więc być może to pójdzie w górę. Za kilkanaście dni ta aukcja się zaczyna, a do tego czasu wszystkie te rekwizyty można po prostu sobie obejrzeć.
1: No to ja sobie obejrzę, a ty obejrzysz film i wymienimy się poglądami na ten temat.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Cicha woda i Zbigniew Kurtycz, jeśli mnie pamięć nie myli, a to ledwie kilka dni. Ta piosenka też była w naszej zabawie Zgadnij tę melodię. Nocił ją Robert Janowski, państwo odgadywali i gdzieś tak w drugiej połowie dnia dopiero państwo odgadli. Dzisiaj nowa zagadka, nowa wizyta Roberta Janowskiego po godzinie 9:00 po raz pierwszy, a do wygrania fantastyczne radio. Radio Pogoda. Jak to wygląda, mogą państwo zobaczyć na naszej stronie i na mediach społecznościowych Radio Pogoda. Sama bym takie chciała, bo jest po prostu bardzo ładne. Zapraszamy do zabawy.
1: I to wszystko już po godzinie 9:00, a teraz odbieramy nasz telefon 22 444 40 04, bo okazuje się, że sprawa pomidorów
0: jesiennych
1: jest istotna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, szanowny Radio Pogoda. Piękny poranek, zapowiada się. Ja chciałem wypowiedzieć się w kwestii pomidorków, o których mówiła jedna ze słuchaczek.
0: Pani
2: ja też
0: Ula.
2: Jestem wielbicielem pomidorów, a właściwie własnych upraw pomidorów. Mhm. I zdecydowałem się na to, żeby je wszystkie już pozrywać, pomimo tego, że są zielone. One dojrzeją. Mam doświadczenia z lat ubiegłych, wystarczy je zostawić w jakimś ciepłym, komercyjnym miejscu.
0: Tak.
2: One po kilku tygodniach nabiorą właściwego kształtu. Natomiast nie chcę ryzykować zostawić je na krzakach, ponieważ też kiedyś zdarzyło mi się, że zostawiłem je, przyszedł przymrozek, no i całe zbiory niestety poszły na kompost. Życzę wszystkim słuchaczom i prowadzącym Radio Pogoda dobrego, pięknego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.
0: Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Także pani Urszulo, odwołujemy zostawianie na krzakach. Słuchacz ma doświadczenie i dobrze radzi, żeby je jednak zerwać, powstawiać w pudła i w słoneczne miejsce, to one dojrzeją.
1: Ale poczekaj, tutaj była mowa o przymrozku. To jest słowo klucz. My sprawdzaliśmy najbliższe prognozy na najbliższe kilka tygodni i tych przymrozków no nie ma. No chyba, że nocami rzeczywiście
0: coś się może wydarzyć.
1: Coś się wydarzy.
0: No. Trzeba dmuchać na zimne, jak to mówią. W razie czego. A jeszcze mi się przypomniało, że mi mama ostatnio mówiła, że moja babcia, która była też znaną w okolicy hodowczynią pomidorów, można tak powiedzieć, i wszelkich innych tak, roślin, no właśnie, wyrywała razem z krzakami te pomidory, jak one jeszcze były na tych krzaczkach, wieszała je gdzieś tam pod sufitem w takim przewiewnym miejscu i one mogły bardzo długo być w cieniu, to nie dojrzewały, a kiedy trafiły właśnie w jakieś słoneczne miejsce, to dojrzewały i były świeże pomidorki. Także taka historia, proszę państwa. No powodzenia w uprawach.
3: Radio Pogoda.
4: Autopromocja.
3: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
5: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
3: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Psał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. A koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Jesteśmy w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2 w Komornikach.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
6: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
7: Reklama.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Kierowcy w Poznaniu mogą już jeździć nową ulicą Grunwaldzką. Remont objął ponad pół kilometra drogi od Bukowskiej do skrzyżowania z Matejki i Szylinga. Prace prowadzono także na fragmencie Bukowskiej. Stara połatana nawierzchnia została sfrezowana i zastąpiona nowym asfaltem. Na koniec odmalowano oznakowanie poziome.
8: Radio Pogoda. 103,4 FM.
10: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, oh yeah.

0: te cymbałki na końcu. W ogóle doskonałość. W pogodnym poranku Radia Pogoda słuchali Państwo Bobiego Wintona i Blue Velvet przed momentem. Wracamy do najpiękniejszych melodii zaraz po godzinie 9 po wiadomościach. A co w nich, Michale?
1: A między innymi informacja o tym, że w naszym kraju buduje się coraz więcej mieszkań. Była wcześniej zapaść, no a teraz lokali przybywa. Szczegóły z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego poznają Państwo już za kilka minut w Radiu Pogoda.
0: Ciekawe, czy to przybycie będzie związane ze spadkiem cen. A co? Żartuję. No więc właśnie, to taki trochę śmiech przez łzy. Po godzinie 9 także pierwsza odsłona naszej zabawy. Zgadnij tę melodię, czyli będzie Robert Janowski, który już się tutaj zza szyby uśmiecha.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
3: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
2: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
4: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowy 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeżdżą Państwo pociągami? No wiemy, czasem się spóźniają. Wiemy, przeważnie nie ma wagonów restauracyjnych, ale na kolei czeka nas jeszcze jedna rewolucja, po której możemy się trochę nie pozbierać. Proszę słuchać uważnie Radia Pogoda, tak mniej więcej 10 po 9. A teraz wiadomości.
5: Był typem samotnika, mówią uczniowie o nożowniku z Ostrołęki. Śledczy o saloniku VIP w Szpitalu Południowym. W Polsce przybywa nowych mieszkań, za chwilę dane GUS-u.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
4: O szczegółach Miriam Lipińska.
5: W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie doszło wczoraj do ataku nożownika, dziś odbędą się specjalne zajęcia z psychologiem zamiast lekcji. 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z., ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne. A w plecaku miał bombę domowej roboty, która dzięki przytomności nauczycielki i uczniów nie wybuchła. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły pchnąć go do ataku. Napastnik, jak wynika z relacji innych uczniów, miał być typem samotnika.
6: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy, taki można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
5: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca ma usłyszeć zarzuty. Wyjaśnienie afery w warszawskim Szpitalu Południowym potrwa kolejne miesiące. Na razie zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał lekarz milioner Dawid K., który kierował SOR-em w placówce. Chodzi o faktury na ponad 500 000 złotych, które wystawił za pracę w szpitalu w czasie, gdy w rzeczywistości był poza placówką, a nawet poza Polską. Według śledczych nie potwierdziły się natomiast doniesienia, że na terenie szpitala działał salonik VIP. Choć byli tacy, którzy byli na SOR-ze przyjmowani bez kolejki, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
7: W tym zakresie wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu, można to tak powiedzieć, osoby, które są rozpoznawalne, osoby, które będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni zarówno przez prokuraturę, jak i CBA.
5: Oskarżony lekarz Dawid K. ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Musiał też wpłacić 200 000 złotych poręczenia majątkowego. W Sejmie powinno właśnie ruszać zwołane w trybie pilnym posiedzenie komisji, która ma rozpatrzyć projekty dotyczące prawa aborcyjnego. Komisja miała 2-letnią przerwę w obradach, a rozpatruje kilka projektów, w tym ten przewracający stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, co drastycznie ograniczyło możliwości wykonywania legalnej aborcji. Teraz koalicja rządząca wraca do tematu.
8: Państwo ma obowiązek kobiecie pomóc i w tej trudnej decyzji, w opiece przy tej trudnej decyzji. Nawet bardzo konserwatywne państwa mają liberalne prawo, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży. I tak samo powinno być w Polsce.
5: Mówi Grzegorz Napieralski z KO. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
9: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
5: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Błażej Kulesza, zapraszam. 10 miesięcy po finale Pucharu Narodów Afryki Trybunał Arbitrażowy w Lozannie może rozstrzygnąć, kto faktycznie został zwycięzcą turnieju. Senegal co prawda wygrał 1-0, ale kilka tygodni później stracił tytuł na rzecz Maroka. Posiedzenie rozpocznie się za pół godziny i będzie prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Włoszki Sofia Goggia i Federica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Zölden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie.
1: Pogoda.
11: W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotnie będzie dzisiaj padał deszcz. W Karpatach możliwe również burze. Na termometrach w ciągu dnia od 19 stopni na północnym zachodzie do 25 stopni na południu i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami w górach i nad morzem, około 18 stopni.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda.
11: 5 minut po godzinie 9. Dzień dobry, Asia Kruk.
4: Michał Pierzchała.
11: Mamy czwartek, 8 października. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 27 minut. A tak w ogóle to mamy 281 dzień roku, 84 dni do końca.
4: Dzisiaj jest Światowy Dzień Wzroku. Proszę pomyśleć, kiedy ostatnio byli Państwo u okulisty i ewentualnie się wybrać. I jak tam Państwo widzą, z bliska, z daleka? Ja z bliska to w ogóle.
11: Ja wiem, że muszę pójść do okulisty i zrobić sobie nowe okulary, jakoś to odwlekam. Ale może trzeba będzie.
4: No, to może się zapisz, tak.
11: Bo reguluje ostrość przybliżaniem się do ekranu i wiesz, 70 centymetrów i ani bliżej, ani dalej, bo no inaczej właśnie. Jest niedobrze. No.
4: To chyba nie za dobrze.
11: No właśnie.
4: Poza tym dzisiaj Światowy Dzień Ośmiornicy i chciałam Państwu z tej okazji polecić dwa doskonałe filmy. Jeden to Mój ukochany, czego nauczyła mnie ośmiornica, płaczę od początku do końca. A drugi, który zamierzam właśnie dzisiaj obejrzeć, to Niezwykle szlachetne stworzenia. Też opowiada o ośmiornicy. Jest to film fabularny, bo ten pierwszy dokumentalny, w którym naprawdę występuje ośmiornica. To o kinie, a my wracamy do najpiękniejszych melodii. Hermans Hermits już teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: 11 minut po 9. To pogodny poranek. W radiu Pogoda. Wały Jagiellońskie popełniły kiedyś taki utwór słowno-muzyczny, z którym się identyfikujemy.
1: Uwaga!

0: został za zaginiony.
1: To, że pociąg zaginie, to się do tego przyzwyczailiśmy.
2: I to się nic nie zmienia.
1: I to się nic nie... Chociaż w tym roku na 3 złożone reklamacje dostałam 3 zwroty rozpatrzone pozytywnie.
2: No dobrze, ale one wynikały z tego, że właśnie pociąg może nie zaginął, ale no
1: spóźnił
2: trochę się spóźnił.
1: Na przykład 126 minut, tak dokładnie. Natomiast będą się gubić pasażerowie. Tak to widzimy, ponieważ mamy dla Państwa informację, której naprawdę warto posłuchać, bo to dotyczy każdego z nas, jeśli jeżdżą Państwo pociągami.
2: No właśnie, z jednej strony mogą się gubić, ale Kolej twierdzi, że w końcu się przestaną gubić, więc sami Państwo ocenią, jak to będzie, ponieważ mała taka rewolucja nastąpi na dworcach kolejowych, małymi krokami, powoli, nie od razu na wszystkich. Okazuje się, że Kolej chce, aby miejsce odjazdu pociągu było identyfikowane tylko poprzez numer peronu, a już nie toru. No bo do tej było tak, pory, że...
1: Peron drugi, tor czwarty.
2: Ten czwarty na przykład.
1: Tak. I z tego odjedzie pociąg, tak.
2: A mi się zdarzyło kiedyś pójść na peron czwarty, tor drugi, bo źle usłyszałem, no i to było mylące. I teraz ma być tylko peron, więc jak torów w ogóle ma nie być. Więc pociąg odjeżdża z peronu drugiego.
1: No ale...
2: Albo z peronu piątego, koniec.
1: No ale, ja bardzo przepraszam, ale każdy peron ma dwa tory, znaczy no, w większości.
2: No to
1: tak
2: będziesz
1: jest.
2: Miała strzałka na przykład w lewo, peron drugi i trzeci. I jak na ten peron trafisz, to po lewej peron drugi, po prawej peron
1: na jednym
2: trzeci.
1: Peronie dwa perony?
2: Na jednym peronie dwa perony.
1: I to mam ułatwić zadanie?
2: No tak. Najpierw stacja Mysłowice, tutaj 25 października ruszy pilotaż. W grudniu, w połowie grudnia ten pilotaż będzie rozszerzony o stację Milówka, Sól, Rajcze, Skarżysko-Kamienną i Środę Wielkopolską. W międzyczasie PKP będzie zbierać ankiety od pasażerów. No i zobaczymy, czy się spodoba, czy nie.
1: Czy to wejdzie w ogóle?
2: Czy to będzie pociąg zaginiony, jak w piosence, czy pasażer zaginiony?
1: A raczej to drugie właśnie. Ja tam nic nie chcę mówić, ale sceptycznie podchodzę, bo to sami Państwo wiedzą. Dwa perony na jednym peronie. Trochę dziwnie brzmi.
2: No, ale to w lewo albo w prawo.
1: Oczywiście,
2: to,
1: Asia, pożyjemy, no, zobaczymy. No nie, ja jestem zagubiona, no.

0: 19 minut po godzinie 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przypomnijmy sobie, jaki prezent gwarantowany dostają Państwo w tym tygodniu w Szybkiej Piątce.
1: A to jest książka Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu.
0: I jak czytamy w internecie, to jest książka dla tych, którzy lubią się zgubić, skręcić nie tam, gdzie trzeba, zatrzymać się po drodze, żeby popatrzeć w niebo. Wypisz, wymaluj o nas, Michale. Tak się akurat składa. Musimy przeczytać...
1: Ja to bardziej pod nogi patrzę, by ty tak wiesz.
0: Żeby się nie wywrócić.
1: Tak, ale w niebo też. Przepiękne. Dzisiaj cudowne.
0: No dobrze. Dlaczego my o tym mówimy? Proszę Państwa, dzisiaj Agata Romaniuk, autorka tej książki, z której dowiemy się między innymi, że mamy trzeszczki.
1: Tak? Co to są trzeszcze?
0: No właśnie, to posłuchaj wieczornej rozmowy, to będziesz wiedział. Dzisiaj po 18:00 Agata Romaniuk w rozmowie z Tamarą Pawlik-Lipską. Dzień dobry, Tamaro.
2: Dzień dobry. Będziemy dzisiaj po 18:00 rozmawiać o książkach, właściwie o jednej, wyjątkowej, poświęconej chodzeniu i nie tylko. Mam nadzieję, że już Państwo wiedzą, o czym mówię. Otóż moim gościem będzie Agata Romaniuk, autorka książki Na nogach. To wspaniały esej, polecam Państwu, ale jeśli jeszcze Państwo się wahają, no to najpierw polecam naszą rozmowę. Zapraszam dziś do Alei Sław.
0: Będziemy oczywiście po godzinie 18:00 Aleja Sław w Radiu Pogoda. A Państwo wiedzą, gdzie mają trzeszczki?

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Została ostatnia reklama. Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mniej!

0: Grażyna Świtała w pogodnym poranku w radiu. Pogoda 9:32.
1: Zgadnij tę melodię w radiu Pogoda.
2: Tak, tak, państwo czekali, pytali kiedy, dlaczego nie 10 po 9. No dobrze, dobrze, trochę cierpliwości odrobinkę. I jest już Robert Janowski, który będzie nucił, a państwo za rozpoznanie, co nuci Robert Janowski, mogą zdobyć fajne radio.
3: Dzisiejsza zagadka brzmi następująco.
2: Żart.
3: Nie żartowałem. Nie żartowałem. Tyle. Do usłyszenia, bo wam się nie uda pewnie po dwóch.
0: Znaczy mówił do nas, bo słuchacze, kto wie, może.
2: Nam się na pewno nie uda. Gdyby państwu coś przychodziło do głowy, proszę dzwonić oczywiście 22 444 4004, można próbować, ale to nie wystarczy podać tytułu noconej przez Roberta najpiękniejszej melodii.
0: A no właśnie, bo oprócz tytułu proszę jeszcze opowiedzieć, jakie jest państwa najlepsze wspomnienie z tą piosenką.
2: I dlaczego państwo ją lubią po prostu. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Do wygrania także dzisiaj fajny radioodbiornik. Jeśli nie będzie poprawnej odpowiedzi, to będzie kolejne nucenie, troszeczkę dłuższe od Roberta Janowskiego, za jakieś 2 godziny, po godzinie 11:00. Warto z nami zostać.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: Maria Koterbska i Karuzela w pogodnym poranku Radia Pogoda. Karuzela z zagadkami się kręci. Państwo próbują do nas telefonować pod 22 444 4004. Znaczy telefonują i próbują zgadywać, co to przed chwilą nucił Robert Janowski.
1: Ale co, na razie...
0: Jakby to po Państwu powiedzieć? Nie. Kolejna zagadka po godzinie 11. Po prostu proszę z nami zostać, a za chwilę też będzie pięknie, bo Jolanta Zykun zaśpiewa Ja się boję sama spać.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
14: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
15: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mamo, źle się czuję.
17: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
19: Została ostatnia reklama.
18: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
20: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

spać. Nie wiem dlaczego, ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc, gdy jestem sama.

A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No niech pan.

0: 11 minut i będzie godzina 10. Słoneczna pora. To jeszcze dzisiaj, przynajmniej w niektórych regionach kraju, u nas akurat pięknie, prawda, Piotrze? Dzień
1: prawda.
0: Dobry. Piotr Sporakowski w
1: pięknie,
0: studiu.
1: Lecz chłodno.
0: O!
1: No co zrobisz? Jesień mamy, prawda?
2: Ale trzymajmy się tego, że pięknie.
1: No, tak,
2: a nie, że chłodno.
1: Też bym się tego trzymał, że pięknie. Tak.
0: Bardzo cieplutko będzie po godzinie 10.
1: To prawda.
0: Różne fajne informacje.
1: I jedna kwestia do rozstrzygnięcia. A? Jeszcze przed 11. Aha. I to przez Michała.
2: Przeze mnie?
0: Mhm. Czyli?
1: Bo ty podałeś tę informację, że,
2: ja?
1: Ktoś, tak, że ktoś dostał mandat za to, że mrugał światłami. Czy że można dostać mandat?
2: Było tak.
1: No właśnie, no właśnie. I są konsekwencje.
2: Tak?
0: No proszę.
2: Oho.
0: Znaczy to... proszę zostać z Radiem Pogoda. Oczywiście po godzinie 10. Zwłaszcza kierowcy, ale nie tylko oczywiście. Dziękujemy. Michał Pierzchała.
2: I Jasia Kruk.

0: informacje.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka. Codziennie.
15: Właśnie mija 10, więc teraz w Radiu Pogoda posłuchamy wiadomości, a po nich usłyszymy przeboje Jacka Lecha, Bądź dziewczyną z moich marzeń i Urszuli Sipińskiej, Chcę wyjechać na wieś.
16: Wiadomości z Poznania.
17: Kamil Bekier. Reklamy znikają z ulic Poznania. Do końca września usunięto ich blisko 160. Akcja porządkowania przestrzeni ruszyła we wrześniu na ulicy Obornickiej. To miejsce od lat uchodziło za jedną z bardziej chaotycznych reklamowo ulic w mieście. Problemy widać nie tylko na powierzchni. W całym kraju notowany jest wyjątkowo niski poziom wód gruntowych. Państwowy Instytut Geologiczny wydał ostrzeżenie o zagrożeniu hydrogeologicznym dla 15 z 16 województw. Dotyczy ono pierwszej warstwy gleby, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
18: To oznacza, że jeżeli ktoś ma studnię, to musi się liczyć z tym, że w tej studni może zabraknąć już wody.
17: Dlatego zaleca się mieszkańcom terenów wiejskich, także w naszym regionie, oszczędzanie wody. Na koniec powiemy o nietypowej akcji charytatywnej. 12 października Kacper Baczyński ruszy pieszo z Poznania do Kołobrzegu. Przed nim ponad 200 kilometrów, które pokona w różowej spódniczce i blond peruce jako Grażynka. W ten sposób chce nagłośnić zbiórkę Fundacji Supersprawni.
19: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
17: Dziś w Poznaniu spodziewajmy się raczej pogody w kratkę. Od rana obserwujemy dużo chmur, za to temperatura jest całkiem przyjemna. W drugiej połowie dnia termometry wskażą od 20 do 21 stopni. W nocy chmury zostaną z nami, podobnie jak przelotny deszcz, choć z czasem opady będą słabnąć. Temperatura spadnie z kolei do 8-9 stopni.
19: Radio Pogoda 103,4 FM.
15: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Popołudnie zacznie się, no, przedpołudnie nawet zacznie się za moment wypełniać największymi melodiami. Troszkę mi się strefa czasowa przestawiła. Na początek posłuchamy przebojów Jacka Lecha, Urszuli Sipińskiej i zespołu 2+1. Potem zajmie nas to, co Robert Janowski zanucił dzisiaj, niedawno zresztą, w zabawie Zgadnij tę melodię. A za około pół godziny wróci pewna kwestia związana z przepisami ruchu drogowego, która bodajże wczoraj dała niektórym z Państwa do myślenia. No i jestem ciekaw zdania innych słuchaczy Radia Pogoda.

0: Hej, dogonię lato zespołu 2 plus 1. Kto może z czystym sumieniem zaśpiewać takie słowa? Oczywiście wystarczy poczekać i lato samo wróci w przyszłym roku. Ale w tym roku jeszcze można dogonić lato, jadąc na jesienne wakacje do cieplejszych krajów. I nawet tam można słuchać Radia Pogoda dzięki naszej bezpłatnej aplikacji zainstalowanej w Państwa telefonie. No dobrze, to teraz zabawa Zgadnij tę melodię. Robert znów dziś nie przesadzał z długością nucenia pewnej najpiękniejszej melodii, ale Państwo próbują odgadnąć, co to była za piosenka.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan Robert zanucił Parostatek Krzysztofa Krawczyka?
2: Mi się, że tak powiem, kojarzy ten zanucony utwór z muzyką z filmu Różowa Pantera.
3: Czy piosenka, którą nuci pan Robert, to Noce i Dnie?
4: Mnie się kojarzy ta piosenka dzisiejsza z Una Paloma Blanca z 1975 roku.
5: Czy pan Robert nucił utwór Bananowy Song?
6: Moim zdaniem piosenkę, którą nucił dziś pan Robert, to była piosenka Parostatek Krzysztofa Krawczyka. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam i życzę dobrej zabawy, bo przecież głównie o to nam chodzi. A że przy okazji można zdobyć przenośne radio z limitowanej serii Radia Pogoda, to też prawda. Tymczasem żadna z tych odpowiedzi, które państwo, tych prób, które państwo słyszeli, nie zawierała prawidłowego rozwiązania zagadki. No, tak myślę, że nie ma nad czym płakać, dlatego że Robert jeszcze przed południem przedstawi drugą podpowiedź, nie, przepraszam, tuż po południu przedstawi drugą podpowiedź w naszej zabawie. Już nie pamiętam, co mi powiedział. W każdym razie Robert w ciągu najbliższych 2 godzin pojawi się osobiście w studiu Radia Pogoda i zaśpiewa troszkę więcej niż dotychczas. Także proszę uważnie słuchać Radia Pogoda. Będzie do tych 2 nutek dodane jeszcze kilka.

Reny Rolskiej słuchaliśmy w piosence ze słowami Mariana Hemara, chciałabym, a boję się. Próbuję sobie wyobrazić sytuację, kiedy targały mną równocześnie oba te uczucia, właściwie przypomnieć sobie taką sytuację. Chyba kiedy zdawałem na prawo jazdy i chciałem to mieć za sobą. I jednocześnie bałem się, że będę musiał jeszcze raz zapłacić za egzamin, co jak wiadomo wcale nie jest tanią imprezą. Na szczęście zdałem, ale ile mnie to kosztowało, to tylko ja wiem. Za chwilkę w Radiu Pogoda pojawi się pytanie dotyczące przepisów drogowych, ale najpierw usłyszymy najpiękniejsze melodie grupy No to co i Andrzeja Dąbrowskiego.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
14: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1967. Ten rok zaczął się premierą filmu Stanisława Barei Małżeństwo z rozsądku z Elżbietą Krzyżewską, Danielem Olbrychskim i Bohdanem Łazuką w głównych rolach oraz z całą plejadą znanych aktorów w pozostałych rolach.
2: Pan szanowny sobie życzy?
3: Koszulkę, ale taką ekstra.
2: Może być w stylu Marco?
3: A jaki to jest styl Marco?
2: No polo.
3: A, Marco Polo, może być. Właśnie o takiej myślałem.
4: Za jedne 100 złotych prawdziwe dzieło sztuki. Podpisem gwarantowanego artysty. Wymiary przy tym w sam raz znormalizowane dla naszych mieszkań. Czego nie da się powiedzieć o hołdzie pruskim, ani o bitwie pod Grunwaldem.
1: Co prawda, to prawda. Usłyszeliśmy tu Hankę Bielicką, Wojciecha Pokorę i Jeremę Stępowskiego w roli marszanda z Różyca. 25 stycznia Leonid Teliga wyruszył z marokańskiego portu w Kasablance w samotny rejs dookoła świata na swoim jachcie Opty. Rejs trwał 2 lata i 2 miesiące. 15 września swoją premierę miał jeden z ulubionych filmów Polaków, Sami swoi.
5: Tato! Nasi są! Nasi!
6: Nasi?
5: Aha. Widzicie tę łaciatę?
6: No krowa jak krowa.
5: Toż to swojska krowa, tatko. Na całym świecie takiej nie ma, tylko w Krużewnikach. Przecież to Murćka. Kargulowa, kargule tu są.
6: Bandyty. Odznaczy się, znaleźliśmy swoje miejsce.
1: 5 listopada czechosłowacka telewizja wyemitowała pierwszy odcinek animowanej dobranocki przygody rozbójnika Rumcajsa.
7: Wiczynie, w małym kramiku pod wieżą, uprawiał swoje rzemiosło szewc Rumcajs. Na małym kopytku, małym młoteczkiem zelował trzewiczki panienkom. Dla pań i panów miał większe kopyta i o wiele większy młotek.
1: Tak się ta bajka zaczynała. 5 grudnia w audycji telewizyjnej po 6 zadebiutowała grupa skiflowa No to co?

0: słodkie fijołki Sławy Przybylskiej osłodziły nam trochę atmosferę, a przed nami dość dziecięce, najpiękniejsze melodie, bo najpierw dozwolone do lat 18 czerwonych gitar, a potem wszystkie dzieci będą śpiewać z Mireille Mathieu.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Kształt też wrześniowy, 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań, 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Kształt też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP, 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
18: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
19: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Masz na dachu Eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
22: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
1: Reklama.

0: autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
1: Została ostatnia reklama.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
15: Już taki jestem zimny drań, przyzna za parę minut Bohdan Łazuka. Potem w Radiu Pogoda usłyszymy przebój Krzysztofa Krawczyka, Rysunek na szkle. Teraz mija południe, więc mamy dla Państwa wiadomości.
1: Wiadomości z Poznania.
16: Kamil Bekier. Zaczynamy od zmiany na torach. Od 13 grudnia nie pojedziemy już bezpośrednim pociągiem z Kostrzyna przez Gorzów do Poznania. Będzie więcej pociągów pośpiesznych, ale część pasażerów czeka przesiadka. Do Poznania więc dojedziemy, tylko nieco bardziej okrężną drogą. Zmian spodziewajmy się też w naszym mieście. Ruszyło głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim 2027. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się ponad 150 projektów, mówi Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu.
17: Trzeba trochę poświęcić czasu przejrzeć tą listę. Mamy na to trochę czasu.
16: Mamy na to trochę czasu, bo głosowanie potrwa do 30 października. Do tej pory w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego zrealizowano 371 projektów. Czas na sport. Jest kolejne zwycięstwo koszykarek Enea AZS Politechniki Poznań. Akademiczki wysoko pokonały w Bydgoszczy Artego. 67-37. W sobotę poznanianki zagrają u siebie z Zagłębiem Sosnowiec.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
16: Dziś w Poznaniu będzie jeszcze całkiem przyjemnie, szczególnie w drugiej połowie dnia. Temperatury mają być wysokie, ale to niestety ostatnie takie chwile, przynajmniej według synoptyków. Pogoda szykuje nam zmianę, będzie mokro i wietrznie. Co więcej, na jednym załamaniu się nie skończy. W przyszłym tygodniu deszczu może spaść jeszcze więcej. Czyli korzystajmy z dzisiejszej pogody, bo jesień najwyraźniej ma już własny plan.
2: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry. Zabawa Zgadnij te melodie trwa. Państwo próbują odgadnąć, co też nuci dzisiaj Robert Janowski i wrócimy do tej zabawy po 13. Natomiast za chwilkę będziemy świętować urodziny i to okrągłe. Za kilka minut powiem, kto dzisiaj obchodzi, a za około pół godziny wrócimy do tematu mrugania światłami przez kierowców i konsekwencji tej czynności. Natomiast teraz mam dla Państwa popołudniowe najpiękniejsze melodie. Już taki jestem zimny drań w wykonaniu Bohdana Łazuki, potem rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka i jeszcze małe gigolo zaśpiewane przez Hannę Orsztynowicz.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

Dzisiaj swoje 80. urodziny obchodzi gitarzysta i wokalista Marek Kulisiewicz, muzyk chyba najbardziej znany z gry z zespołem Wawele, ale wcześniej grywał z zespołem Szwagry, grał także w zespole Dżamble, ale to w Wawelach grał najdłużej. Dołączył w 71 roku, kiedy po niedługiej przerwie Wawele wystartowały z nowym repertuarem, można by powiedzieć, i wtedy pojawiły się na przykład w radiu też pojawiły się Żółte Plaże.

Pierwsze przeboje nowych Waweli pojawiły się bardzo szybko, ale na longplay trzeba było troszkę zaczekać do 1974 roku. Z tym, że kolejne przeboje pojawiły się już wkrótce, na przykład Szperacze z 1975 roku.

Takie wesołe piosenki zespół Wawele wtedy nagrywał, ale po nagraniu Longplaya Daj Mi Dzień w zespole doszło do rozłamu. Marek Kulisiewicz zorganizował konkurencyjne Wawele, który to zespół w połowie 1977 roku przyjął nazwę Telegram, natomiast grupa Jana Wojdaka na dobre wróciła do swojej nazwy. Tymczasem Telegramowi wiodło się no tak sobie, więc Marek Kulisiewicz wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dziś, ciągle prowadząc działalność artystyczną. Życząc wszystkiego najlepszego artyście w dniu jego 80. urodzin, posłuchajmy przeboju Waweli z początków ich popularności pod tytułem Nie odchodźcie, gitarzyści.

0: królowa polskiego twista Helena Majdaniec i chyba najbardziej awangardowy wtedy zespół polskiej muzyki rozrywkowej Czerwono-Czarnia. Piosenka to oczywiście polska wersja przeboju Nila Sedaki One Way Ticket. A skoro już przy królowych jesteśmy, to za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy królową swingu Ewę Bem i jej piosenkę Miłość jest jak niedziela.
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak?
2: Tak.
4: To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Psst. Cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania. Po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Została ostatnia reklama.

Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Neil Diamond w Radiu Pogoda i jego piosenka pełna słodyczy, czyli Sweet Caroline. Za chwilkę Wały Jagiellońskie w piosence Grusza, a sprawa polska. Wcześniej Światła, a sprawa polska, czyli pytanie, czy to, że policja chce nam wlepić mandat za mruganie światłami, jest w porządku? Państwa zdaniem.
1: Szanowny panie Piotrze, kierowcy, do których też należy, robią tyle głupot różnych, lekceważą przy tym rowery, rowerzyści w lesie lekceważą innych.
0: Tak.
1: I ogólnie rzecz biorąc, nie liczymy się z kimkolwiek, za kierownicą szczególnie. I za to można by troszeczkę pokarać, żeby dyscyplinować kierowców. Natomiast tak, uważam, że za to mrygnięcie światłami przy robieniu tylu różnych głupot, jak można niechcący na przykład klakson uruchomić i parę rzeczy, więc można śmiało bronić wtedy, że akurat mi się tak zdarzyło. Albo chciałem coś innego komuś pokazać,
0: kto nadjeżdżał
1: naprzeciwka. Nie widzę tutaj powodu do karania i podstaw do karania kierowców. Jeżeli już, to bym miał dużo większe wymagania od policji, żeby się nie odwracała plecami, tylko

0: Korowód w wersji 3-minutowej z pierwszej płyty Grechuty z zespołem Anawa. Za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy tańczące Eurydyki w wykonaniu Anny German, potem Albano i Romina Power zaśpiewają nam swój przebój z 87 roku. Liberta.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
4: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
5: Lalka Bolesława Prusa.
4: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Neonet, Neonet,
10: to korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
11: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
9: Neonet.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
18: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwin swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: została ostatnia reklama.
1: Szykujcie się, Orły Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.

Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
12: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
13: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deal.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Została ostatnia reklama.
23: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
24: Codziennie niskie ceny.
25: Papierowy księżyc z nieba spadnie w piosence Haliny Frąckowiak. Potem usłyszymy, jak Wojciech Gąsowski opowiada o żalu w piosence, którą nagrał z zespołem Tajfuny. Teraz w Radiu Pogoda proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
26: Maksymalne ceny paliwa jutro wyższe, co w weekend. Decyzja także jutro. Seria napaści nastolatków w polskich szkołach. Premier zwołał ministrów. Hubert Hurkacz już w drugiej rundzie w Szanghaju zagra z legendą tenisa. Nam mówi, jak czuje się przed tym spotkaniem.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
26: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. Według komunikatu litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 7,77, oleju napędowego 7,82. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś przez ucznia w szkole podwyżkowym, a dwie inne osoby są ranne. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia kobiety. 15-letni były uczeń placówki zaatakował w Leszczy-Dole, Nowinach. A 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj w dniu swoich urodzin ranił nożem 9 osób, najpewniej dziś po południu zostanie przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie, mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
0: Ten mężczyzna był ranny, dokonał samookaleczenia. Przewieźliśmy go z miejsca zatrzymania, które trwało kilkadziesiąt sekund, do jednego ze szpitali. Po opatrzeniu on ten szpital opuścił, został osadzony w naszym policyjnym areszcie. Wiem, że w najbliższym czasie będą z nimi prowadzone czynności przez prokuratora.
26: Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. W związku z atakami w polskich szkołach szef rządu w trybie pilnym rozpoczyna właśnie naradę z wezwanymi do siebie szefami resortów spraw wewnętrznych, cyfryzacji, zdrowia i edukacji, a także z komendantem głównym policji i koordynatorem służb specjalnych. Tomasz Fęska zajmuje się tym tematem.
2: A na razie szef MSWiA zapewnia, że służby wyjaśniają wszystkie sprawy. Ze strony szefowej resortu edukacji padły zapewnienia, że będą dodatkowe szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych w szkołach. Szef Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka dr Konrad Ciesiołkiewicz sugeruje, że czarna seria ataków ze strony nastolatków może nie być zbiegiem okoliczności.
3: Bardzo wieloma tego rodzaju działaniami, gdzie młodzi ludzie są wykorzystywani właśnie jako broń do atakowania, do siania zamętu, chaosu, no stoją także państwa trzecie, w tym wskazywana Rosja.
2: To czy przypadki przemocy z ostatnich dni coś łączy, sprawdzają służby, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
4: Tu wielka rola Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dlatego że najczęściej w tego typu przestępczości nieletnich, nastolatków, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo, tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. W ten sposób chcą, no jakkolwiek to okrutnie i strasznie, żeby nie uzyskać fajnie.
2: A skoro tak, to może warto zastanowić się, jak informować o takich przypadkach, a być może czy w ogóle informować.
26: Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
5: Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast no zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
26: To spotkanie jutro w południe.
1: Pogoda.
26: Najwięcej słońca dziś na wschodzie i w centrum, w pozostałych regionach trochę więcej chmur, a na zachodzie możliwe nawet przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze. Ciepło, od 19 do 25 stopni przeważnie.
25: Po wiadomościach wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Przed nami przeboje Haliny Frąckowiak oraz Wojciecha Gąsowskiego z Tajfunami, a potem chwilkę zajmie nam zabawa Zgadnij tę melodię. Natomiast za pół godziny wrócimy do problemu mrugających świateł, który zainteresował Państwa na tyle, że zadzwonili Państwo do Radia Pogoda z własnymi spostrzeżeniami.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
25: Bardzo serdecznie zapraszam.

0: Robert na początku troszkę się ociągał z zaśpiewaniem pierwszej nutki, zaśpiewał dwie, potem jeszcze dodał dwie nutki z najpiękniejszej melodii, którą dziś Państwo odgadują, ale po drugiej podpowiedzi coś się jednak zmieniło. Telefony rozdzwoniły się, a tam...
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Tytuł tej piosenki: Tata Marynarz albo Mój Tata Marynarz.
0: Nie.
2: Myślę, że to jest piosenka grupy Bonnie M. Rzeki Babilonu.
0: Nie.
3: Fragmentem nuconym przez Roberta Janowskiego myślę, że jest Bananowy Song zespołu Vox.
4: Piosenką nuconą przez pana Roberta to piosenka Niedziela będzie dla nas zespołu Niebiesko-Czarnej.
0: Fajne, ale nie.
5: Piosenkę, którą nuci pan Robert Janowski, to jest Albano i Romina Power, Liberta.
0: Nie, to nie ta,
6: piosenka. To W drodze do Fontainebleau, Bogusława Meca.
7: To też będzie nie. Kochaj mnie choć kilka chwil, śpiewa Krzysztof Cwynar.
4: Pan Robert nucił piosenkę pana Wiesława Miśnikowskiego z Kabaretu Starszych Panów, Addio Pomidory.
8: Wydaje się, że to jest piosenka Ray Charlesa, Hit the Road Jack. Pozdrawiam, mam nadzieję, że trafiłem.
0: Niestety nie dziś, ale proszę próbować. Będzie jeszcze trzecia podpowiedź Roberta dziś po południu, bo żadna z tych piosenek nie jest prawidłowym rozwiązaniem dzisiejszej zagadki. A przypomnę tylko, że w tej zabawie oprócz samego rozwiązania zagadki nuconej, ważne jest też Państwa skojarzenie czy wspomnienie związane z tą zagadkową melodią. Bez tego ani rusz. Bez tego po prostu nie da się wygrać tego fantastycznego, przenośnego radyjka z limitowanej serii Radia Pogoda. Kolejna podpowiedź po 14, a teraz ciepło wspomnijmy Bronisława Cieślaka w 83. rocznicę jego urodzin.

0: Radio Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii, a wśród nich pojawiła się Czum Balalajka Haliny Kunickiej. Za chwilkę znajdziemy się w krainie łagodności dzięki piosence o mojej ulicy grupy Pod Budą, a potem Elvis Presley pojawi się z amerykańską wersją pewnej bardzo znanej piosenki rodem z Neapolu.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
4: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
5: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Została ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: No to wróćmy do mrugających światłami i pomysłu policji, by za tę czynność karać mandatem kierowców. Czy to dobry, czy zły pomysł państwa zdaniem? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, to zły pomysł. Powinni wyłapać tych właśnie różnych, którzy nie robią przeglądów jak należy samochodów i jeżdżą smrodzi samochodem. Wielokrotnie już spotkałem takie samochody i zastanawiałem się, jak on przeszedł przegląd techniczny, ten pojazd. Po kumpelsku załatwiona sprawa.
0: Pewnie tak.
1: Chyba. Dobrego dnia. Zbyszek z Mińska Mazowieckiego.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Zbyszku, i życzę dobrego dnia. Tak podejrzewałem właśnie, że raczej będziemy się zgadzać z tym, że to zły pomysł. A teraz jeszcze jeden powód, dlaczego to kiepski pomysł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam na imię Janusz. Dużo jeżdżę samochodem. Może to, co powiem, będzie trochę dziwne, ale jeżeli ja migam światłami, to samochód, który jedzie z naprzeciwka i jedzie, załóżmy, 100 na godzinę, a jest 50, to zwolni,
0: no
2: bo
0: tak.
2: Się boi, że zostanie złapany i nie spowoduje wypadku. Może to jest jakiś plus. Dziękuję.
0: To ja dziękuję, panie Januszu. Też tak uważam, ale w policji widocznie wróciły te stare praktyki, które zakładają wyrobienie jakiejś normy miesięcznej liczby wystawionych mandatów. A policja powinna raczej zwrócić uwagę na nasze bezpieczeństwo, a nie na to, ile mandatów wystawi.

0: Warto wybrać się na spacer, niekoniecznie po to, by gonić kormorany od razu, ale po to, by zażyć świeżego powietrza. Radio Pogoda można zabrać w aplikacji na telefon, na przykład po to, żeby słuchać Moniki Tarki, która od 14 będzie grać Państwu najpiękniejsze melodie i wręczać pogodne radio z naszej kolekcji oraz przyjmować do klubu ludzi życzliwych, do klubu ludzi pogodnych. A ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
4: garść inspiracji,
5: szczypta ciekawostek
4: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
18: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
21: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
22: Dużo dobrego.
23: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
3: Została ostatnia reklama.
24: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Została ostatnia reklama.
5: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
6: Reklama. To jest Radio Pogoda. Za chwilę zaczynamy czwartkowe, pogodne popołudnie. Od pięknej piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Znajdziesz mnie znowu, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 14.
7: Policja będzie patrolować każdą szkołę, ogłosił premier Donald Tusk. W związku z atakami nożowników szef rządu zwołał pilną naradę. Telefon z informacją o Noblu odebrała aż na Islandii kanadyjska poetka.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. O zwiększenie liczby patroli wokół szkół zaapelował do policji premier Donald Tusk podczas spotkania z ministrami, szefami służb i kierownictwem Komendy Głównej Policji w kancelarii premiera. Spotkanie szef rządu zwołał w trybie pilnym po serii aktów przemocy w szkołach. Nastoletni nożownicy zaatakowali wczoraj w Ostrołęce, a dziś w Wyszkowie, gdzie przed południem w wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna. Premier poinformował, że zwrócił się o objęcie opieką rodziny zmarłej kobiety, którą w szkole podwyżkowym zabił 15-letni napastnik.
8: Jej życia mimo starań nie udało się uratować. Pozostawiła dwójkę dzieci. Już poprosiłem ministra spraw wewnętrznych i mojego szefa kancelarii, żeby bez żadnej zwłoki roztoczyć pełną opiekę nad rodziną zabitej pracownicy szkoły. Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki. Cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie.
7: Jak ujawnił premier, 15-letni agresor wtargnął dziś do szkoły w kasku z kamerką, a jego intencją było filmowanie całej akcji. Natomiast 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj ranił nożem 9 osób, jeszcze dziś po południu ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem mu zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. Kanadyjska poetka Anne Carson została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla. 76-letnia autorka, odbierając telefon z informacją o wyróżnieniu, miała nie kryć zaskoczenia, a telefon odebrała podczas swojego pobytu na Islandii. Szwedzka Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Zaskoczenie w Warszawie: z czarnego na biały zmieniły się plany elewacji największej i najnowocześniejszej sceny teatralnej w Polsce, jaka powstaje w samym środku stolicy, bo władze Warszawy postanowiły zmienić projekt zarówno fasady, jak i przeznaczenia budynku. W placówce tuż obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej miała znaleźć się siedziba teatru TR z czarną elewacją kontrastującą z bielą muzeum. Zamiast czerni będzie szkło i światło. Budowę nowego teatru odwiedził Błażej Kulesza.
9: 20 milionów złotych, tyle trzeba było dołożyć na przeprojektowanie, chociaż miasto woli mówić o oszczędnościach z tytułu niezrealizowanej pierwotnej koncepcji, mówi Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury w Warszawie.
10: Czarna elewacja budynku była dla nas potencjalnym wyzwaniem związanym również z utrzymaniem. Koszty klimatyzacji budynku na pewno byłyby bardzo trudne do zniesienia.
9: Teatr TR Ratusz chce połączyć z pawilonem tańca. Na razie jednak trwa spór o nazwę, mówi Magdalena Sroka, dyrektor koordynator do spraw Kultury.
11: My proponowaliśmy nazwę Scena Centralna dla tego budynku.
12: Że trochę nam się nie mieści w głowie nazwa Scena Centralna.
9: Odpowiada Anna Herbut z Teatru TR. Być może, jak twierdzą władze miasta, trzeba nowy teatr nazwać po prostu Warszawa Centralna, a wszelkie pomyłki wśród mieszkańców i przyjezdnych na dobre by wyszły kulturze.
7: Niezależnie od nazwy, teatr ma być gotowy za 3 lata.
4: Pogoda.
7: Sporo dzisiaj słońca, trochę więcej chmur w zachodniej części kraju i tam możliwe po południu przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwa nawet burza. Na termometrach od 19 stopni na północnym zachodzie do 25 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i nad morzem do 19.
6: Trzy, dwa, jeden, start. Zaczynamy nasze dzisiejsze pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami, no i oczywiście z konkursem Zgadnij tę melodię. Państwo próbują odgadnąć, jaką melodię nuci dzisiaj Robert Janowski. Proszę słuchać uważnie pogodnego popołudnia, bo pojawi się kolejna podpowiedź dotycząca tej dzisiejszej zagadki. No i oczywiście potem, mam nadzieję, dowiemy się już, kto zdobędzie główną nagrodę, czyli radio z logo Radia Pogoda. A kto nas dzisiaj pozdrawia? Słuchamy. Halo, halo.
13: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
13: Damian z Białych. Dawno mnie tu nie było. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Ahoj.
6: Dziękujemy pięknie. Przypomnę, że takie pozdrowienia można zostawiać na naszej automatycznej sekretarce. Nasz numer 22 444 4004.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
6: Jestem. Dzień dobry.

serca biciem. Andrzej Zaucha w Radiu Pogoda. To był październikowy wieczór, kiedy Andrzej Zaucha został zastrzelony w Krakowie. Za dwa dni, 10 października, 35. rocznica tej jego tragicznej śmierci. Dlatego ten rok, proszę Państwa, jest takim rokiem właśnie wspomnień o panu Andrzeju, o jego muzyce. Wiele wydarzeń z tej okazji się dzieje i wiele jeszcze przed nami, właściwie dopiero tego początek. W czerwcu miał miejsce drugi memoriał imienia Andrzeja Zauchy w kajakarstwie, bo jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, pan Andrzej Zaucha jako młody chłopak właśnie uprawiał ten sport. Odsłonięto w sierpniu mural z wizerunkiem artysty przy ulicy Mogilskiej w Krakowie, a teraz przyszedł czas na koncertową jesień. Rusza Zaucha Fest właśnie w dniu tej 35. rocznicy śmierci artysty. Zacznie się galowym koncertem w Operze Krakowskiej z udziałem m.in. Renaty Przemyk czy Andrzeja Dąbrowskiego. I to będzie taka właśnie muzyczna jesień z piosenkami Andrzeja Zauchy w różnych postaciach i w różnych miejscach. Jak mówi dyrektor tego festiwalu, Zaucha Fest, Andrzej Zaucha to postać niezwykła, wielowymiarowa, muzyczny samouk z ogromnym talentem, który jak nikt potrafił łączyć style i eksperymentować z brzmieniami. Wprowadził do Polski powiew zza wielkiej wody, ten w klimatach jazzu, soulu oraz rhythm and bluesa. Powiedzieć, że inspiruje do dziś, to tak jakby nic nie powiedzieć. Więc program tegorocznego festiwalu jest bardzo bogaty. No, przygotowując jesienne koncerty, zadbaliśmy o to, żeby wspomnienie Zauchy było jak najbardziej żywe, mówi dyrektor festiwalu Zaucha Fest, który, przypomnę, rusza już 10 października.

0: Tom Jones i Delilah. Pora obiadowa w Radiu Pogoda, więc czas przyjrzeć się chociażby diecie Toma Jonesa. Na jego stronie internetowej opublikowano na przykład przepis na jedno z jego ulubionych dań. To jest duszona w piwie oraz ziołach golonka podawana na boczku i brązowej soczewicy i to wszystko jeszcze z dodatkiem śmietany. No, ja już bym z tego dodatku zrezygnowała i z tego boczku pewnie też, ale no, Tom Jones lubi takie, a nie inne danie. Podejrzewam, że ponieważ jest dosyć tłuste, to je dosyć rzadko i tak od tak zwanego wielkiego dzwonu. A co dzisiaj u Państwa na obiad? Czym możecie zainspirować innych słuchaczy Radia Pogoda? 22 444 40 04 to jest nasz numer.
1: Autopromocja.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
6: Neonet.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
16: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
17: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
18: Jesteśmy w Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10 w Sadach.
2: Została ostatnia reklama. W
19: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Reklama.

0: porady, bo odchodził od takich sztywnych norm zachowania się przy stole, stawiając na jakąś taką naturalność, komfort, na życzliwość, a właściwie oczywiście to nie był pan redaktor, tylko pani redaktor Janina Iwchorska, która pod tym pseudonimem się kryła. No to a propos obiadu, co dzisiaj u państwa na obiad? Słucham.
1: Pani Moniczko, pani pyta o obiad. No, ja tak dzisiaj na jako zupę mam barszczyk czerwony, parę łóżek tam do tego, a na drugie danko zrobiłem kartóweczkę w sosie cebulowym z kartofelkami. No, a to wszystko takie swoje, swojskie, tak powiem. No i czekam na żonę, jak wróci z pracy za godzinkę, to wjeżdżam z tym na stół. Dziękuję, pozdrawiam gorąco, Stanisław.
0: Dziękuję, no to życzę państwu smacznego. Już mi zapachniało tą karkóweczką w sosie cebulowym. Co tam jeszcze u państwa?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: No to więc, pani Moniku, na dzisiejszy obiad mam taki zestaw surówkowy z wielu warzyw, por, kapusta czerwona, jabłko, marchewka i tak dalej, ziemniaczki. No i muszę pani powiedzieć, że dziś rano upolowałem kaczkę.
0: Jak to?
2: Kaczka była upolowana w pewnym sklepie, w cenie promocyjnej, więc mówię, co czemu nie? Mogę i kaczkę zjeść na obiad.
0: Słusznie.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam Sławek z Warki.
0: Dziękuję, pozdrawiam. No gdybym wiedziała, to bym puściła kaczuszki, a tymczasem Zdzisława Sośnicka, Uczymy się żyć bez końca. Mam nadzieję, że słuchacze zainspirowani tymi pomysłami obiadowymi na dziś.

0: No i też pojawiła się kolejna propozycja obiadowa, czyli naleśniki, które smaży Alicja Majewska. Przy okazji podpowiem Państwu, że nie chodzi dzisiaj o piosenkę Alicji Majewskiej w konkursie Zgadnij tę melodię. Takie pytanie od Państwa się pojawiło.
1: Dzień dobry, chciałam zapytać, kiedy można odpowiadać na pytanie dotyczące piosenki, którą zaśpiewał pan Robert Janowski.
0: Dziękuję. Można odpowiadać oczywiście cały czas, dzwoniąc do Radia Pogoda 22 444 4004. Przypomnę, że należy podać i wykonawcę, i tytuł tego utworu, no i na dodatek powiedzieć, z czym ta piosenka państwu się kojarzy, czy macie z nią jakieś wspomnienia. A w ogóle to najlepiej poczekać na kolejną podpowiedź od Roberta, która pojawi się już po 15.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: sałatki kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Masz na dachu Eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
9: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
14: Reklama.
12: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: promocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
19: Radio Pogoda w czwartkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut Sława Przybylska. Taka jestem zakochana. Będzie też piosenka Mieczysława Foga. Ale na razie wiadomości o 15.
20: Szok podwyżkowym po śmiertelnym ataku nożownika w szkole. Czy będzie burza przed ciszą? Kraków szykuje się do wyborów. Tegoroczna literacka noblistka już w ubiegłym roku doceniona w Polsce.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
20: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nadal trwa akcja policji i straży pożarnej w szkole w Leśno-Dolenowinach po tragicznym ataku 15-letniego nożownika. Rodzice, mieszkańcy miejscowości i sąsiedzi tragicznie zmarłej 37-letniej kobiety są w szoku. Rozmawiał z nimi na miejscu Szymon Kępka.
21: Wczoraj w Ostrołęce, dzisiaj tutaj, to jest masakra. To jest jedna wioska, no to się wszyscy znają, no.
22: Nasze klasy są na wycieczce. Gdzie to się wszystko wydarzyło, to tam dzieci tych nie było.
23: A starsze klasy są zamknięte? I podobno puszczają im bajki.
22: Tam jakąś bajkę, muzykę, żeby po prostu ich nie traumatyzować. Ale dzieci są niewypuszczane jeszcze.
20: Policja sprawdza hipotezę dotyczącą internetowego wyzwania, które miało nawoływać młodzież do agresji. Premier, który zwołał pilną naradę ministrów i szefów służb, mówił, że 15-letni napastnik miał mieć na sobie kask i nagrywać atak. Mazowiecka policja na razie tego nie potwierdza. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Zmarła wybitna programistka Margaret Hamilton, która przyczyniła się do sukcesu misji NASA Apollo. Amerykanka odeszła w wieku 90 lat. Historyczny program lotów na Księżyc, w którym brała udział, był przełomem w odkrywaniu kosmosu, ale także sukcesem propagandowym Stanów Zjednoczonych. Ostatni lot programu Apollo odbył się w 1972 roku. Obecnie trwają przygotowania do ponownego wysłania człowieka na Księżyc. Początek misji NASA Artemis 3 zaplanowany jest na przyszły rok. Jednak termin już kilka razy był przekładany. Do ciszy wyborczej zostały 2 dni, ale w Krakowie wciąż nie wiadomo, czy to już koniec sądowej odsłony kampanii. Drugi tydzień rywalizacji o fotel prezydenta miasta upłynął niemal w całości na wnioskach w trybie wyborczym, rozprawach i zażaleniach. Łukasz Gibała przyznaje, że sam jest zdumiony takim przebiegiem kampanii, o czym Katarzyna Mynarczyk.
2: Tłumaczy jednak, że to jego sztab i prawnicy decydują o składaniu wniosków.
3: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ilekroć pada w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja ich nie zachęcałem do żadnego z tych pozwów, też ich nie zniechęcałem. Powiedziałem, róbcie co uważacie za właściwe. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami.
2: Kolejnych wniosków żadna ze stron nie wyklucza i choć kampanii wyborczych Kraków przeżył już wiele, taką liczbę sądowych sporów w ciągu zaledwie kilku dni trudno sobie przypomnieć.
20: Tegoroczną Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Anne Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Carson znana jest z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia szczegółów.
4: Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza i siebie ze ścieżki czytelnika, aby mogła objawić się oryginalna myśl.
20: Mówiła Anne Carson w Polsce rok temu, podczas gdy odbierała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta.
6: Co jest grane w Poznaniu?
24: Kamil Bakier. Zaczynamy od klasyki w wersji 2.0. Teatr Polski zaprasza na głośną, nowoczesną lalkę. Spektakle ruszają w piątek i sobotę o 19, a w niedzielę już o 18. Przemieszczamy się kawałek dalej do Świętego Marcina. FCK Zamek czeka na Was totalna nowość i artystyczny eksperyment, czyli festiwal opera. Zapomnijcie o sztywnych garniturach i wieczorowych sukniach. To nowoczesne, immersyjne formy, instalacje i dyskusje o sztuce przyszłości. Główny blok wydarzeń startuje zarówno w sobotę, jak i niedzielę od 16. A jeśli macie ochotę na dawkę gamingowej nostalgii, koniecznie wpadnijcie na nocne retrogranie. To wyjątkowe spotkanie pokoleń, gdzie stare komputery, klasyczne konsole i klimat retro łączą się z pasją. Wydarzenie startuje w sobotę i niedzielę od 13 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda.
20: Dziś ciepło, do 19 stopni na północnym zachodzie, do 25 na południu, trochę chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam do maksymalnie 18 stopni. Zachmurzenie umiarkowane i duże, natomiast najwięcej słońca dziś na wschodzie i w centrum. Na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu.
19: Godne czwartkowe popołudnie z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami, no i z naszą zabawą. Zgadnij tę melodię. Za kilka minut kolejna podpowiedź Roberta Janowskiego. Tym razem zanuci dłuższy fragment i mam nadzieję, że już wszystko będzie jasne. Przypomnę, do wygrania radio z logo Radia Pogoda. Po 15 spotkamy się też z Krystyną Giżowską, która opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii. I jeszcze pozdrowienia od Państwa.
25: Witam, słucham Radio Pogody, właśnie jadąc z Szwajcarii do Genewy. Chciałem pozdrawić wszystkich z Raciborza i polecić Waszą stację, bo od wielu, wielu lat chodzi za nami, jak za mną, tak i z żoną. Pozdrawiam, Dariusz z Raciborza.
19: Pozdrawiam również, panie Darku. Jak jeszcze nie ma Państwa w Klubie Pogodnych Ludzi, to zapraszam. A parafrazując pewien polski film, Szwajcaria. Tam się oddycha.
6: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: Czyli proszę Państwa, nasz nowy konkurs, w którym Państwo, mam wrażenie, bawią się znakomicie, odgadując właśnie melodię nucone przez Roberta Janowskiego. Były już dwie podpowiedzi. Jaki jest ich skutek? No, tak Państwo odpowiadają na to pytanie, o jaką dzisiaj melodię chodzi.
2: Zgłaszam piosenkę Puste plaże, śpiewa Irena Santor.
3: Wydaje mi się, że jest to moje jedyne Anny Jantar.
4: Wydaje mi się, że jest to piosenka Wspomnienie z repertuaru Czesława Niemena.
5: Wydaje mi się, że pan Robert nuci piosenkę Aleja Gwiazd pani Wisławy Sośnickiej.
6: Czy pan Janowski nuci piosenkę Tyle słońca w całym mieście pani Ireny Jarockiej?
1: Proszę Państwa, przy dwóch telefonach serce mi mocniej zabiło, bo było bardzo, bardzo blisko tej dobrej odpowiedzi, ale jeszcze jej nie mamy, więc tutaj Robercie, no kolejną poprosimy, te kolejne dodatkowe nutki.
2: Głaszam piosenkę.
1: Halo, Robercie.
7: No dobra.
1: No właśnie.
7: Lubię podwójne nutki. Ta piosenka właśnie się dosyć chyba tym charakteryzuje. Ta-ra, ta-ra, ta. Ta-ra, ta-ra, ta. Ale ją przyciąłem, co? Ostatnio.
1: No, przyciąłeś, ale myślę, że już wiadomo, o co chodzi. A ja przypomnę, że trzeba podać dobre imię i nazwisko wykonawcy tego utworu, dobry tytuł tej piosenki i na dodatek jeszcze proszę powiedzieć, jakie wspomnienia wiążą się właśnie z tym utworem. Nasz numer 22 444 4004. Czekam na Państwa odpowiedzi, a do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

Wojciech Młynarski, po co babcię denerwować, a za chwilę przykład na to, czy można prawdę o sobie wyśpiewać w piosence, czyli kolejna najpiękniejsza melodia Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
17: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Została ostatnia reklama.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.

Europe 1.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda, Krystyna Giżowska. Dzisiaj piosenka, która nosi tytuł Jaka jestem dziś. No to ja tak zacznę z takim pytaniem. Jaka jesteś dziś, Krysiu?
2: Ja sama nie wiem, jaka ja jestem dziś. Ja zawsze byłam sobą. Nie umiałam nigdy grać. Moje emocje widać było na mojej twarzy. Jak kogoś lubiłam, to było widać. Jak nie lubiłam, też. Proszę Państwa.
1: Największa wada twoja?
2: Największa wada? Jaka? Ja mam na pewno wady i to nie mało. Na pewno trochę lenistwa, bo czasami lubię poleniuchować. Tak powiedzieć sobie nie, dzisiaj nic nie robię. Tak jak ostatnio, kiedy wyjeżdżaliśmy na koncerty właśnie z moją kochaną grupą, którą teraz rokrocznie gdzieś ruszamy do Hiszpanii na tydzień, żeby totalnie się odizolować od pracy i być na tym luzie, o którym mówiłam wcześniej. No to dylemat, co wziąć ze sobą. I jak wypakowałam wszystko, żeby zobaczyć, co ja mam. No, nareszcie się okazało, co ja mam w końcu z tych szaf. Tak to leży do dzisiaj. Nie chce mi się, proszę Państwa, absolutnie tego chować do szaf. Chyba nawet dobrze, że to leży, bo mam wgląd, jeden pokój zawalony oczywiście tymi rozłożonymi rzeczami, bo mam wgląd na to, co w ogóle mam. I łatwiej mi coś wybrać.
1: No to może przejdźmy do zalet.
2: Ale zarazem przerażenie, że jest tego tak dużo, przez lata się uzbierało.
1: A zaleta twoja?
2: A zalety? Jestem pracoholikiem.
1: W tym tekście jest też o tym, że czasami chcesz zakląć, klniesz czasami.
2: Oj, klnę czasami. Ale to pomaga, serio. Jak mi... Szczególnie ostatnio, kiedy jestem taka, ja to już mówię, że już z biegiem lat coraz częściej coś odłożę coś i zapominam, gdzie odłożyłam. I zaczynam tego szukać i jak nie zaklnę, to nie znajdę. A jak zaklnę momentalnie, to nie znajdę. A jak zaklnę

0: Na śniadanie rogaliki, no i oczywiście pogodny poranek z Radiem Pogoda, nie może być inaczej, zwłaszcza, że w szybkiej piątce, w pogodnym poranku, codziennie po 8:00 można wygrać i książkę do poczytania w te szykujące się, nadchodzące, długie, jesienne i zimowe wieczory. Książka Agaty Romaniuk Na nogach, opowieść o chodzeniu, a dodatkowo można też wygrać granatowy kubeczek Radia Pogoda na kawkę, herbatkę, do tych rogalików oczywiście. Już niedługo Bill Withers, Lovely Day w Radiu Pogoda. Słuchamy też grupy Bizony ze Stanem Borysem.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: To promocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
20: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
21: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
22: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
23: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
24: Została ostatnia reklama.
0: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Reklama.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
1: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
0: Tak.
1: Nie.
0: Tak.
1: Tak? To ja już puszczam sobie.
0: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
10: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgo.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. A koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
2: Reklama.
18: Na zegarach 16, czas więc na wiadomości w Radiu Pogoda, a tuż po nich posłuchamy Piotra Szczepanika.
19: Premier chce przepisów o blokowaniu mowy nienawiści w sieci. Umacnia się podium liderów w rankingu zaufania do polityków. A na koniec poszukamy w księgarniach tomików ogłoszonej dziś tegorocznej noblistki w dziedzinie literatury.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
19: Agnieszka Trojanowska, BIS. Wprowadzenia przepisów umożliwiających natychmiastowe blokowanie mowy nienawiści w internecie chce premier Donald Tusk w związku z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Dziś w Leszczy-Dole, Nowinach Podwyżkowym, po ataku byłego ucznia zmarła 37-letnia woźna tej szkoły. Wczoraj w szkole w Ostrołęce zranionych zostało 9 osób. Także wczoraj policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak. Sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku, 15-latek, jest w rękach policji, ale nie wiadomo jeszcze, czy będzie odpowiadał jak dorosły, czy jak nieletni, mówi prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
20: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
19: Sprawca to były uczeń szkoły w Leszczy-Dole, Nowinach i mieszkaniec tej miejscowości. I jeśli będzie odpowiadał jako dorosły, może mu grozić maksymalnie 25 lat więzienia. Jeśli jako nieletni trafi do ośrodka poprawczego do momentu ukończenia 21 roku życia. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Oba ataki badają m.in. policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze sprawdzają, czy ataki w szkołach związane są z rzekomym internetowym challenge'em. Mazowiecka kurator oświaty apeluje z kolei do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, jeśli mają jakieś podejrzenia, kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych przedmiotów, mówi kurator Wioletta Krzyżanowska.
21: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym. Żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych. Żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
19: Mazowiecka kurator zwołała na jutro naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół z terenu województwa. Narada będzie dotyczyć obowiązujących procedur bezpieczeństwa w placówkach. Liderem rankingu zaufania do polityków wciąż pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Jak wynika z sondażu CBOS, we wrześniu prezydentowi ufało 53% badanych. Kolejne miejsca zajmują wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz 45% i Radosław Sikorski 43%. Wszyscy politycy z podium zaufania uzyskali wzrost zaufania w stosunku do sierpnia. Kanadyjska poetka Ann Carson została tegoroczną laureatką Nagrody Nobla z literatury. Bartosz Kądziołka próbował dziś kupić w Łodzi jej książki, niestety bez skutku.
22: Ewa Grudzińska, Antykwariat Silberu. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło. Gratuluję serdecznie, oczywiście.
23: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
24: Anna Witczacz z Księgarni Światowit.
25: Jeśli ktoś dostaje literacką Nagrodę Nobla, wzrasta zainteresowanie tym autorem?
24: Tak. Niestety muszę tylko powiedzieć tyle, że na bardzo krótko.
19: W ubiegłym roku Ann Carson została doceniona w Polsce Międzynarodową Nagrodą Literacką Zbigniewa Herberta.
15: Co jest grane w Poznaniu?
26: Kamil Bakier. Zaczynamy od Wielkiego Święta Ogrodnictwa w samym sercu wielkopolskiej przyrody. Palmiarnia Poznańska organizuje jesienną wystawę orchidei i sukulentów. To niesamowita okazja, by zobaczyć setki egzotycznych, kwitnących okazów z całego świata. Wystawa jest dostępna w piątek i sobotę od 9 do 17, a w niedzielę od 9 do 16. Teraz coś dla fanów czarnego humoru i dobrej zabawy. W piątek o 19 Kinoteatr Apollo zaprasza na hitowy spektakl Przesyłka z Zaświata. Zapomnijcie o sztywnej atmosferze teatru. To nowoczesna, lekka sztuka. Z kolei na stadionie przy Bułgarskiej rusza Brick Arena, czyli wielkie fanowskie święto klocków. Czekają na Was niesamowite wystawy autorskich modeli oraz strefy, w których sami możecie puścić wodze fantazji. Bramy areny otwierają się w sobotę i niedzielę o 10.
15: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda.
19: Najpogodniej dziś w centrum i na wschodzie Polski. Na zachodzie z kolei możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach na północnym zachodzie do 19 stopni, w pozostałej części kraju do 20-22 stopni, a na południu do nawet 25.
18: Pięć minut po godzinie 16:00. Pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Przyda się kilka odstresowujących piosenek. No to będą Puste koperty, Piotra Szczepanika będzie Ach jak przyjemnie, Ireny Santor będzie wesoła, Cuppa Romana, Szrochnach Acht, ale pojawi się też utwór grupy Wawele, bo dzisiaj urodziny jednego z muzyków tego właśnie zespołu. No i przyjdzie też czas na rozwiązanie naszej dzisiejszej zabawy. Zgadnij tę melodię.
15: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

to lipa, na za chwilę Wawele, bo dzisiaj 80. urodziny obchodzi Marek Kulisiewicz, gitarzysta, ale także wokalista, od czasu do czasu również perkusista, no i radiowiec, ale o tym za chwilę, który swoją przygodę ze śpiewaniem zaczął już w czasach gimnazjalnych, urodził się w Krakowie, dokładnie 80 lat temu. Najpierw była grupa Piasty, taki młodzieżowy zespół działający na początku lat 60. Konkurencja dla Czarnych Pereł, w którym muzykowali Jacek Kafel i Zbigniew Wodecki, no a potem był zespół Wawel, który z czasem stał się znaną przez nas wszystkich grupą Wawele. Na początku było muzykowanie po wieczorkach tanecznych, w parkach, przy różnych okazjach towarzyskich, a tam ktoś nas zauważył. Zauważył, że mamy fajne piosenki, że zespół dobrze brzmi i postanowiliśmy z kolegami, że dokonamy pierwszych nagrań radiowych. Tak to wspominał w jednym z wywiadów pan Marek Kulisiewicz, który w 1980 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam mieszka do dziś. Tam oczywiście spotykał wszystkich tych, którzy tam przyjeżdżali koncertować do Chicago, i Niemena, i Klęczona, i Krawczyka, i Połomskiego, i Koconia, i wielu innych, ale także prowadził radiową audycję Za kulisami na antenie Polskiego Radia. Także też i kolega po fachu, proszę państwa. Wszystkiego najlepszego dzisiaj dla pana Marka i słuchamy oczywiście Waweli.

filmy z okresu międzywojennego. Ta piosenka pochodziła akurat z filmu Zapomniana melodia, oryginalnie śpiewana przez Helenę Grosówną i Jadwigę Andrzejewską. To był koniec lat 30., no a potem w latach 60. przypomniała ją pięknie Irena Santor. Już niedługo między innymi Jerzy Połomski, no i rozwiązanie dzisiejszej zabawy. Zgadnij tę melodię. Zadzwonię do kogoś z Państwa, kto wygra dzisiaj radio z logo Radia Pogoda.

0: Mają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.

0: te melodie w Radiu Pogoda.
1: Dzisiaj od samego rana oczywiście Państwo odgadują melodię, którą Robert Janowski nuci. Było bardzo dużo dobrych odpowiedzi, zwłaszcza po tej ostatniej podpowiedzi Roberta Janowskiego, ale przypomnę, że nie chodzi tylko o to, żeby podać imię i nazwisko wykonawcy tej piosenki i jej tytuł, ale także uzasadnić, z czym ona się Państwu kojarzy, z jakimi wspomnieniami. Dzisiaj w redakcji wybraliśmy taką odpowiedź. Proszę posłuchać.
2: Krzysztof z Warszawy. Jest to Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar. I kojarzy mi się ta piosenka z tym, jak chodziłem do szkoły i uczyłem się grać na cymbałkach. To była jedna z nauczonych się na cymbałkach.
1: Robercie, stawiamy kropkę po tej odpowiedzi?
3: I już kropkę nad i stawiam, uwaga. Tara, tara, tara. No, tyle słońca w całym mieście. Nie widziałaś tego jeszcze, popatrz. Anna Jantar, Tyle słońca w całym mieście. Super, fajnie się bawiłem dzisiaj z wami. Gratuluję.
1: Gratulujemy, panie Krzysztofie, bo pan Krzysztof oczywiście z nami na linii.
2: Dziękuję.
1: Witam serdecznie. A jak to było z tymi cymbałkami? Czy to była piosenka najlepiej grana, czy właśnie taka, z którą było najwięcej kłopotów?
2: Anna Jantar, to ja kilka utworów, Astamaniany na przykład, tylko się pojawiła w radio, ja od razu ją zacząłem grać.
1: No tak, no bo to był po prostu szał wtedy, prawda, na Annę Jantar, to była, no, można powiedzieć spokojnie, największa gwiazda tamtego okresu.
2: A ja miałem cymbałki dwurzędowe, także.
1: Aha, no to rzeczywiście, ja myślałam, że takie zwykłe szkolne, takie malutkie, co każdy z nas miał.
2: Jako jeden w szkole miałem dwurzędowe.
1: No proszę.
2: Chopina nawet grywałem.
1: Panie Krzysztofie, no ja po prostu mam dobrą wiadomość. Gratuluję, bo dzisiaj to pan wygrywa radio z logo Radia Pogoda. Także mam nadzieję, że się pan cieszy.
2: No tak, ja pracuję w ochronie. Ja bez radia to jestem bez ręki. No.
1: Wszystkiego dobrego. Dzięki serdeczne za udział w konkursie.
2: Dziękuję, dziękuję i pozdrawiam.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: No, jutro oczywiście kolejna zagadka na antenie Radia Pogoda. Pierwsza podpowiedź po godzinie 9 w pogodnym poranku. No a teraz słuchamy Anny Jantar, Tyle słońca w całym mieście. Dzień!

0: Czyli Sara, jeden z przebojów Albano i Rominy Power, oczywiście ten najsłynniejszy, to zdecydowanie Felicita, to utwór, który towarzyszy im niemal od początków ich wspólnej kariery i cały czas jest grany na koncertach. Mało tego, Albano ma też głowę do interesów, bo właśnie tak, czyli Felicita nazwał swój luksusowy hotel, który otworzył w Apulii, oczywiście we Włoszech, czterogwiazdkowy, więc dosyć luksusowy, otoczony winnicami, gajami oliwnymi, ma 50 pokoi, a w tym głównym holu taki sufit z XVII wieku w tej głównej posiadłości, bo to, proszę Państwa, nie jest jeden budynek, jest tych budynków kilka i wygląda to tak troszeczkę jak taka mała wioska. Oczywiście no wszystkie te takie atrakcje typu jacuzzi, basen, sauna, zabiegi relaksacyjne, to wszystko też, ale też i winiarnia Albano z oczywiście sygnowanym przez niego winem zbieranym w okolicach. To wszystko, proszę Państwa, no, świadczy o tym, że ma niezły zmysł do robienia interesów. Felicita to ten hotel Albano, a za chwileczkę coś jesiennego. Już mniej myślimy o wakacyjnych wyjazdach, więc pojawi się Żółty Liść Janusza Laskowskiego.
1: Autopromocja.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.

Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepie.

0: na leroymerlin.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie Kawalii powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
8: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na twoją markę.
7: Lokale usługowe na sprzedaż. Drugi etap Kawalii. Poznań, ulica Ułańska, kawalia.pl. Centrum twojego Poznania.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Została ostatnia reklama.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Reklama.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Popołudnie i wieczór z wyraźnym podziałem na mapie. Najwięcej słońca w centrum i na wschodzie. Na zachodzie oraz na południu kraju przybywa chmur i przelotnego deszczu, a w Karpatach mogą pojawić się burze. Wieczorem mocniej powieje, także w Karpatach i na zachodnim wybrzeżu. A nogę z gazu zdejmujemy na S6 w zachodniopomorskiem, między węzłami Borkowice i Dobre zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Gdańska.
21: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
15: Muzyka i głos.

0: od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm. Reklama.
3: Czas w Radiu Pogoda na najnowsze wiadomości, bo na zegarach 17, a tuż po nich Marek Grechuta.
4: Po atakach w szkołach rząd chce zaostrzyć blokowanie treści w internecie. Śledczy chcą przesłuchać matkę ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Powstała kontynuacja Mikołajka. Dalsze losy francuskiego chłopca napisali nowi autorzy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Mazowiecka kurator oświaty zwołała na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie. Na zwołanej w trybie pilnym naradzie online chce rozmawiać na temat procedur bezpieczeństwa. To odpowiedź na dwa ataki z dziś i wczoraj, do których doszło w dwóch szkołach na Mazowszu. Dziś w placówce podwyżkowym z rąk 15-latka zginęła woźna. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Jest już też reakcja rządu na wczorajsze i dzisiejsze ataki w szkołach w Mazowieckim. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Premier Donald Tusk twierdzi, że to konieczność, bo sprawcy mogli być inspirowani tym, co oglądali i czytali w sieci. Premier podkreślił też, że trzeba zrobić wszystko, by uniknąć naśladownictwa. Nie lekceważmy grypy. Infekcja u zdrowego i wysportowanego 17-latka miała dramatyczny przebieg. Kacper przeszedł właśnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczep płuc, a obecnie po 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu, o czym Grzegorz Kozioł.
5: Grypa zniszczyła płuca, potem doszło ciężkie zakażenie, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa. Pacjent walczył o życie na ECMO, czyli aparaturze zastępującej pracę płuc, opowiada kardiochirurg i transplantolog dr Maciej Urlik.
6: Prawe płuc było dziurawe, no otwór wielkości chyba 10 cm, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów.
5: Ryzykowna transplantacja płuc zakończyła się sukcesem i Kacper świętował 18 na oddziale.
7: No, nie spodziewałem się tego. Nie typowa 18, ale udana bardzo i bardzo mi się podobała.
5: Kacper podkreśla, że chce przede wszystkim wrócić do szkoły. Jego mama jest dobrej myśli.
8: Ludzie się musiał nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. To jest fajter.
5: Chłopak wciąż przechodzi rehabilitację, ale zdaniem lekarzy ma duże szanse na powrót do pełnej sprawności.
4: Polska prokuratura wystąpiła do Ukrainy o przesłuchanie matki i chora M podejrzanego o zabójstwo duchownego w Jarosławiu i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. Polscy śledczy liczą też na uzyskanie dokumentacji dotyczącej jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Materiały mają pomóc w ocenie poczytalności. 31-letni Ukrainiec pod koniec września zaatakował nożem na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt wykonywany na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. We francuskich księgarniach można już kupić od dziś kontynuację przygód Mikołajka, serii opowiadań o uczniu francuskiej szkoły i jego paczki kolegów. Współautorami są Anne Goscinny, córka twórcy Mikołajka René Goscinniego i Jean-Philippe Aron-Vignon, autor książek dla młodzieży. Nowa książka nosi tytuł Mikołajek wracam. W 12 opowiadaniach powracają ci sami bohaterowie, ale jest kilka zmian, bo ulubieńcy czytelników tym razem uczą się w klasie mieszanej razem z dziewczynkami. Akcja książki przeniesiona została o dekadę do lat 70., a mama Mikołajka jest aktywna zawodowo. Autorzy starali się jednak zachować język jak najbardziej zbliżony do oryginału.
1: Pogoda.
4: Końcówka tygodnia szykuje nam się z lekkim ochłodzeniem, bo jutro od 12 do 15 stopni, przeważnie chłodniej na obszarach podgórskich, tam od 7 do 11 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, bez opadów na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze jeszcze więcej chmur i przelotne opady deszczu.
3: Pogodne popołudnie dla pogodnych słuchaczy Radia Pogoda. No i będzie klub pogodnych ludzi po godzinie 17. Ja już przygotowuję dla kogoś z Państwa legitymację członkowską, radiopogodową przypinkę. No ale myślę, że przede wszystkim taka świadomość bycia w klubie z osobami pogodnymi, z innymi słuchaczami Radia Pogoda w takiej paczce naszych przyjaciół, to jest przede wszystkim coś fajnego. Przypomnę, że można się zgłaszać wypełniając formularz na stronie radiopogoda.pl. Zapraszam serdecznie. We'll be right back.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

To była Maria Koterbska, za chwilę romantyczny duet Julio Iglesias i Diana Ross. Jak proszę Państwa wylansować dwa albumy dwóch zupełnie innych artystów, no może nie aż tak bardzo innych, bo trafiających do trochę podobnej publiczności, czyli Julio Iglesiasa i Diana Ross. Otóż w 1984 roku producent muzyczny Richard Perry wpadł na pomysł, że skoro Julio Iglesias ma zamiar promować swoją nową płytę 1100 Bel Air Place oraz Diana Ross ma promować swoją nową płytę Swept Away, to może by i na jednym i na drugim krążku zamieścić ten sam duet i wypuścić bardzo taki intymny, soczysty teledysk, który od razu podsyci plotki o tym, że ci, którzy w nim występują, mają ze sobą romans. No i tak właśnie się stało. Takie były początki nagrania tego przeboju All of You, no i powstania tego teledysku, bardzo takiego przytulaśnego, po którym faktycznie te plotki o ich romansie się pojawiły, ale oni sami potem, już dopiero później oczywiście zaprzeczyli, że cokolwiek było na rzeczy, bo wcześniej oczywiście milczeli po to tylko, żeby sprzedać jak największą ilość egzemplarzy swoich albumów. Co ciekawe, przed nagraniem tego przeboju oni w ogóle się wcześniej nigdzie ze sobą nie spotkali i nie znali, spotkali się dopiero w studiu nagraniowym, no i potem na planie tego teledysku. 1984 rok, All of You, Julio Iglesias i Diana Ross.

0: Niebiesko-czarni, Jada Rusowicz, za daleko mieszkasz miły. To jest taka piosenka, która można powiedzieć łączy pokolenia, dlatego że kiedy córka Jady Rusowicz, Ania Rusowicz, postanowiła zacząć swoją karierę muzyczną, to był rok 2011, wydała swój debiutancki album Mój Big Beat, to właśnie od tej piosenki zaczęła, nagrała swoją wersję właśnie tego przeboju Za daleko mieszkasz miły. A już za chwilę w Radiu Pogoda Bogdan Łazuka, będzie Renata Zaremska, no i otworzę dla kogoś z Państwa klub pogodnych ludzi. Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie.
20: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
21: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
22: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
23: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
24: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
23: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
25: Została ostatnia reklama.
26: W Skodzie nadjechał czas odkrywców.
0: Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Jak tak patrzę, proszę Państwa, na tę listę osób, które już należą do klubu pogodnych ludzi Radia Pogoda, to widzę tam niejedną Renatę, a nawet widzę jednego Renato na tej liście. A jeżeli Państwa jeszcze na niej nie ma, no to w każdej chwili można do nas dołączyć, zgłaszając się do klubu poprzez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc po prostu pod numer 22 444 4004. A ja do Państwa oddzwaniam i wręczam legitymacje członkowskie. Dzisiaj łączę się z panią Krystyną i z panem Arturem.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam. Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka.
2: Witam panią,
0: Klub Pogodnych Ludzi, pani Krysiu.
2: Tak.
0: Pani razem z Arturem słuchają Radia Pogoda i chyba można powiedzieć, że są naszymi fanami, tak? Dobrze mówię?
2: Oczywiście. Bardzo, bardzo długo was słuchamy. Cały czas. I no przyjdziemy z pracy, od razu włączamy Radio Pogoda.
0: No to fajnie. A Artur to jest mąż, czy nie wiem, partner?
2: Nie, to jest mój partner.
0: Rozumiem. Długo już jesteście ze sobą?
2: Tak, 5 lat.
0: Od tych 5 lat słuchacie Radia Pogoda, czy po prostu któryś kogoś zaraziło?
2: Nie, ja też wcześniej
0: zaraziło?
2: Słuchałam, jak nie byliśmy razem, wie pani. Aha. On też słuchał wcześniej, jak nie był jeszcze ze mną. Bardzo was lubimy.
0: To też was łączy, prawda? Taka miłość do tych piosenek sprzed lat.
2: Tak, miłość nas bardzo łączy. No. Do piosenek i w ogóle.
0: I w ogóle. No właśnie, a co jeszcze was łączy?
2: No, jesteśmy razem, wie pani, no.
0: Pomagacie sobie po prostu.
2: Na jakieś wycieczki. Ja jestem taką osobą, że lubię nawiązywać kontakty, wie pani. Ja pracuję w szpitalu, to tam nawiązuję z ludźmi kontakty.
0: A Artur, gdzie pracuje pan Artur?
2: Artur pracuje na uniwersytecie, na Wydziale Farmacji.
0: To macie ze sobą coś wspólnego, bo szpital i Wydział Farmacji to też jest
2: no,
0: coś, co was łączy.
2: Powiem pani tak, że pracujemy tak zaraz niedaleko od siebie, także ja jak skończę nieraz wcześniej, to idę do niego, wracamy sobie razem.
0: Ja wam życzę w takim razie szczęścia bez końca, cały czas razem. No i oczywiście mam dla was taką oto wiadomość dotyczącą tego zgłoszenia do Klubu Pogodnych Ludzi. Posłuchajcie.
1: Tak. Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
2: Ojejku, ja się cieszę.
0: A pan Artur się też cieszy?
2: No, myślę, że tak, mogę go tam na chwilę dać.
3: Halo? Dzień dobry pani.
0: No dzień dobry, panie Arturze, czy pan też się cieszy, że dostaniecie legitymacje członkowskie Klubu Pogodnych Ludzi?
3: No bardzo, bardzo. Krysia się rozpłakała.
0: Ojejku. No to właściwie to się cieszę, no bo to takie ze wzruszenia, więc to przyjemne, naprawdę.
3: Emocje.
0: To teraz proszę ją przytulić, dobrze?
3: Dobrze,
0: pozdrawiam.
3: Dobrze.
0: Wszystkiego dobrego.
3: Do widzenia.
0: Raz jeszcze.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: To jest Radio Pogoda, a na naszej antenie za kilka minut piosenka, którą często Państwo proszą w swoich telefonach. Cygańska wróżba Jacka Lecha, ale wcześniej Tamara Pawlik-Lipska, która opowie o tym, co się będzie działo dzisiaj po godzinie 18.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj po 18 rozmawiać o książkach, właściwie o jednej, wyjątkowej, poświęconej chodzeniu i nie tylko. Mam nadzieję, że już Państwo wiedzą, o czym mówię. Otóż moim gościem będzie Agata Romaniuk, autorka książki Na nogach. To wspaniały esej, polecam Państwu, ale jeśli jeszcze Państwo się wahają, no to najpierw polecam naszą rozmowę. Zapraszam dziś do Alei Sław.
0: Bo o godzinie 18 przypominam, a książka to jest nagroda gwarantowana w tym tygodniu w Szybkiej Piątce, w pogodnym poranku, także jeżeli Państwo chcą ją mieć na swojej półce, ale przede wszystkim przeczytać, no to warto zagrać w Szybkiej Piątce, na przykład jutro z samego rana. My słyszymy się jutro po 14, więc zapraszam serdecznie. Monika Tarka, do usłyszenia.

0: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Wieczorem parasole przydadzą się w zachodniej połowie Polski i na południu. Tam przelotne opady, a w górach możliwe burze. Centrum i wschód najdłużej utrzymają pogodne niebo. W nocy opady obejmą kolejne regiony, a wysoko w Tatrach deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem i śnieg. Uwaga na bardzo silny wiatr nad Bałtykiem. W nocy porywy osiągną od 85 do nawet 100 km na godzinę. A co na drogach? Zwalniacie na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia w Kostomłotach. Tam pracują drogowcy.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją do

lecz serce moje się nim bada, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, bada, pozwolisz sama mi, bada, miast

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikate za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Wow, wow, wow! Viva seniorzy! Już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap. Nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Jesteśmy w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2 w Komornikach.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
16: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
0: Reklama.
17: Skoro 18 na zegarach, to zaczynamy. Wiadomości. Potem prognoza pogody, a potem Aleja Sław.
18: Dlaczego uczniowie atakują w szkołach? Dziś zginęła kobieta. Sejm próbuje przegłosować ustawę kontrolującą treści w internecie. Polski sąd podwyższył wyrok za współpracę z rosyjskim wywiadem.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
18: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień po dniu, dwa ataki uczniów w szkołach. Dzisiejszy tragiczny w Leszczy-Dole Nowinach. Na Mazowszu zginęła 37-letnia kobieta. O tym, że ktoś jest zdolny do takich czynów, mogą świadczyć różne sygnały, które są bagatelizowane, mówi pedagog resocjalizacyjny profesor Marek Konopczyński.
11: To nie jest tak, że młody człowiek budzi się rano i mówi, ja pójdę i kogoś zamorduję. Taka decyzja, czy takie myślenie rośnie w głowie przez tygodnie, miesiące, może lata i zmienia się zachowanie takiego człowieka. Są symptomy zachowań. I dlaczego nikt nie reaguje, że nagle ktoś się staje bardziej agresywny, że nagle ktoś przynosi noże do szkoły?
18: Mazowiecka kurator oświaty na jutro zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedury bezpieczeństwa. A jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. To reakcja rządu na ataki w szkołach. Sprawcy mogli się inspirować również tym, co oglądali i czytali w sieci. Ustawa już raz została zawetowana przez prezydenta. Trzeba ją przyjąć, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
19: Konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne. Odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia drugiej ustawy cyfrowej, która umożliwi zgłaszanie przez użytkowników treści nielegalnych, a urzędom i sądom możliwość nakazywania blokowania takich treści.
18: Ustawa, która ma być dziś w trybie ekspresowym przyjęta przez Sejm, tylko nieznacznie różni się od tej odrzuconej przez prezydenta. Ma ona realizować unijne wytyczne. Ugasić emocje uczniów we Francji zamierza dziś francuski minister edukacji, który ma aktualnie spotkanie z trzema organizacjami zrzeszającymi licealistów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków w szkołach, w tym m.in. zaradzenia problemom kadrowym wśród nauczycieli. W związku z trwającymi protestami w prawie 400 francuskich szkołach zawieszono lekcje. Zamiast 3 lat, 5,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który miał przygotowywać zamach na prezydenta Ukrainy. Paweł K. zbierał i przekazywał m.in. rosyjskiemu generałowi informacje o rzeszowskim lotnisku w Jasionce. Sąd uznał, że wyrok pierwszej instancji był zbyt łagodny, mówi sędzia Artur Achrymowicz.
20: Składanie oferty pracy na rzecz obcego wywiadu w realiach tej sprawy na rzecz wywiadu rosyjskiego, na rzecz wywiadu państwa, które jest w stanie wojny z państwem bezpośrednio z Polską sąsiadującym, państwa, które wykonuje dość daleko idące, nieprzyjazne gesty wobec Rzeczpospolitej, nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
18: Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie jest prawomocny. Oskarżonego nie było na jego ogłoszeniu. Niemiecka policja poszukuje dużego drapieżnika, który miał się pojawić w pobliżu lotniska w Monachium. Według ekspertów może to być puma, choć gatunku zwierzęcia wciąż nie udało się potwierdzić. Do akcji skierowano śmigłowce, drony, kamery termowizyjne i psy tropiące, ale jak dotąd nie natrafiono na ślad zwierzęcia. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i proszą, by nie próbować szukać go na własną rękę.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Novak Djokovic, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsay Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku podczas Igrzysk Olimpijskich, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to trzykrotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata.
1: Pogoda.
18: No prędzej czy później musiało do tego dojść. Jutro zrobi się chłodniej. Już w całym kraju temperatura bliżej 10 niż 20 stopni. Od 13 do 15. Niebo częściowo zachmurzone i w przeważającej części kraju może trochę popadać. Zwłaszcza na północy i na zachodzie Polski.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Dzień dobry Państwu, zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie Agata Romaniuk. Być może znają ją Państwo z odsłony nieco dziecięcej, bo jest autorką wspaniałej serii książek poświęconej kociej szajce. Dzieci kochają ten tytuł, proszę mi wierzyć na słowo, ale my dzisiaj będziemy dorosło rozmawiać, a to za sprawą książki Na nogach, którą ostatnio Agata napisała i która pojawiła się na rynku wydawniczym. Polecam Państwu bardzo serdecznie i naszą dzisiejszą rozmowę i tę książkę. A dlaczego? No to mam nadzieję, że to wszystko się niebawem wyjaśni. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Agata Romaniuk.
2: Dobry wieczór.
1: Chciałabym powiedzieć autorka, pisarka, reportażystka, kobieta chodząca.
2: Tak, na pewno, na dwóch nogach cały czas jeszcze.
1: Bo będziemy rozmawiać właśnie o książce Na nogach. No i może od razu wyjaśnijmy, no bo też myślę, że duża część naszych słuchaczy kojarzy cię z książek dla dzieci, ale dzisiaj rozmawiamy absolutnie na tematy dorosłe i o książce, o tematyce dorosłej.
2: Tak, chociaż jest w tej książce sporo o tym, jak uczymy się chodzić, jak chodzą dzieci i czym mały piechur różni się od dużego, to bo chodzenie jest taką czynnością, która towarzyszy nam całe życie i daj Boże, abyśmy jej nigdy nie stracili. Ale zyskać ją niełatwo i to wie każdy, kto miał pod opieką czy na wychowaniu dziecko i wie, jak trudne są te pierwsze kroki.
1: Jak wyglądały twoje pierwsze kroki przy tej książce? Skąd w ogóle pomysł na napisanie jej?
2: To było tak, że w tym pandemicznym lecie, pamiętacie państwo, między pandemią a pandemią było krótkie lato i ja wtedy spotkałam mnie w życiu coś złego i moja amerykańska przyjaciółka mi poleciła, żebym to Forrest Gumpnęła z systemu. Pamiętacie państwo pewnie Forresta Gumpa, który jak spotkało go nieszczęście, Jen i złamała mu serce, to zaczął biegać. Mm-hmm. Ale no on jest Amerykaninem, to może biegać, jestem Polką, więc zaczęłam chodzić i 82 przechadzki później mi przeszło. I moja wydawczyni zapamiętała tę historię i zaproponowała mi napisanie książki o chodzeniu. Ja się zdziwiłam, ale jak to o chodzeniu? Co można ciekawego o chodzeniu napisać? No i teraz jesteśmy 426 stron później.
1: No właśnie, no bo ja też zaczynałam czytać książkę i nie wiedziałam, nastawiłam się, otworzyłam umysł, że tak to ujmę, i nie wiedziałam, czego się spodziewać. I przez pierwsze kilkadziesiąt stron myślałam sobie, czy to reportaż, czy to felieton, czy to wspomnienia, da się jakoś pójść którymś tropem, zakwalifikować tę książkę gdzieś?
2: Myślę, że to jest taka książka na dwie nogi. To, z jednej strony to jest esej i on jest tak zbudowany, że jest po prostu różnych zjawisk kulturowych, cywilizacyjnych, fizjologicznych związanych z chodzeniem, a z drugiej strony to jest reportaż, bo jednak ja jestem reporterką tak w sercu i umyśle, więc jest tam po prostu bardzo dużo bohaterów, którzy albo dokądś szli w jakiejś sprawie, albo mieli z chodzeniem jakieś kłopoty, albo wybrali się na pielgrzymkę, albo na przykład muszą stale być w ruchu i chodzić, bo nie mają domu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić
12: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie 2. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie 2. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
16: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Do bohaterów jeszcze przejdziemy tej książki, natomiast mnie też bardzo zaciekawił ten cały element takiej stricte wiedzy o chodzeniu, takiej naukowej wręcz. Jak się w ogóle dociera do takich informacji?
2: Jak to mawia profesor Ryszard Koziołek, cytać, dużo cytać, panocku. Więc po prostu musiałam bardzo dużo przeczytać o fizjologii, o motoryce chodzenia, o biomechanice chodzenia i zgłębić to tak, żeby państwu to jednak podać w strawnej formie, żeby to się dobrze czytało. Ale po prostu, no też jak Kapuściński mówił, trzeba przeczytać 10 razy tyle, co się napisze. Ja myślę, że trzeba przeczytać 100 razy tyle, co się napisze, żeby to potem ująć jakoś zgrabnie, co mam nadzieję, że mi się udało.
1: Ale rzeczywiście przeczytałaś, myślisz, że dobiłaś już do tego ponad 100 razy więcej?
2: Myślę, że tak. Myślę, że przeczytałam na pewno parę tysięcy stron tekstu, bo nie wiem, sama historia butów jest bardzo rozbudowana. Ja chciałam państwu przytoczyć tylko te najciekawsze historie. No, ewolucja chodu, to są książki, nie wiem, największa jest 6-tomowa na przykład, więc, a tutaj to się rozgrywa na kilkunastu stronach u mnie, więc to jest taka trochę pigułka tego, co najważniejsze o tym, co czasami bywa takie przegapione, no bo chodzenie jest taką oczywistą dla nas rzeczą, tak oczywistą, że przeźroczystą, rzadko kiedy o tym myślimy.
1: To właśnie też był dla mnie taki bardzo zaskakujący moment, kiedy orientowałam się, że poruszasz i te strony chodzenia i na przykład pielgrzymki, no przecież to jest przede wszystkim chodzenie, jeśli chodzi o pielgrzymki i nie tylko, że jakby myślę, że wielu z nas ma takie skojarzenie, że chodzenie to spacer, tak? A jednak to chodzenie możemy wykorzystywać chociażby właśnie w takiej terapeutycznej roli.
2: Tak, możemy chodzić medytacyjnie, możemy chodzić terapeutycznie, możemy też chodzić politycznie i to jest cała wielka sprawa, prawda? Różne marsze przeciwko czemuś, albo za czymś, albo w jakiejś sprawie. No ale też chodzimy po to, żeby się podobać. Chodzimy w związku z tym w pięknych butach, chodzimy po górach, chodzimy z psem i uczymy dzieci chodzić i chodzimy z wózkiem, więc naprawdę po prostu to jest taki nasz, jeden z najważniejszych sposobów takim funkcjonowania w świecie, bycia w świecie i zmiany. No i to mnie popchnęło do tego, żeby w kilkunastu krokach to opisać, chociaż tej książki nie trzeba czytać linearnie. No, każdy z państwa może zainteresować się czymś innym, jak się okaże, że was interesuje, nie wiem, chodzenie jako proces twórczy. To jest temu poświęcony jeden rozdział, a jeśli chcecie się przejść ze mną i z Adamem Wajrakiem, przyrodnikiem po Puszczy Białowieskiej, to możecie wybrać inny rozdział.
1: No właśnie, jak wiele osób namawiała się do wspólnych spacerów, żeby napisać tę książkę?
2: Nie musiałam bardzo namawiać, bo to byli ludzie, którzy z jakiegoś powodu w ogóle chodzą po prostu, więc na przykład, nie wiem, z Michałem Książkiem, autorem Atlasu Szczelin i dziur i szczelin, po prostu poszłam na taki organizowany przez niego spacer śladami iskrzyków, czyli robaczków świętojańskich. I to było absolutnie wspaniały przyczynek do tego, żeby zacząć rozmawiać o tym, czy boimy się chodzić w nocy. Jak chodzić w nocy, co można zobaczyć i jak trzeba patrzeć, żeby to zobaczyć. Więc tacy zawodowi piechurzy w ogóle byli dla mnie najciekawsi, tak samo jak, nie wiem, ultradystansowe piechurki, Agnieszka Dziadek albo Kamila Kiela, które z tego zrobiły sposób na życie i mają wiele tysięcy, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt tysięcy w nogach.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbli.

0: bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
7: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: Została ostatnia reklama.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Przed nami pochmurna i wietrzna noc z przelotnym deszczem w większości kraju, a nad samym morzem także z burzami. Wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Głównym zagrożeniem będzie wiatr. Na wybrzeżu sztorm i porywy lokalnie do 100 km na godzinę, a w Sudetach i Karpatach do 85. Noga z gazu na zjeździe z A4 na S7 w Bieżanowie. Drogowcy poszerzają łącznicę, przez co obowiązuje tam twarde ograniczenie do 50.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Twoja książka też trochę pokazuje, że chyba zapomnieliśmy, że chodzenie nie musi służyć tylko przejściu z punktu A do punktu B. Co jeszcze możemy zrobić dzięki chodzeniu?
2: No właśnie, tak, bo nasze chodzenie na co dzień jest takie bardzo utylitarne. Idziemy do pracy, do szkoły, ty idziesz do radia, ja idę na zakupy z właśnie najkrótszą drogą, najszybciej jak można, po wygodnym. Nasze chodzenie jest bardzo ustrukturyzowane przez to, jak projektujemy sobie świat, czyli świat chce, żebyśmy chodzili po chodnikach, po alejkach, po bulwarach, a nie na skos przez łąkę albo poza szlakiem w puszczy. A ja w tej książce też próbuję namówić Państwa do tego, żeby sobie pozwolić na takie wałęsanie się zupełnie swobodne i żeby zejść z tych wytyczonych przez nas samych zresztą szlaków i żeby się tego nie bać, żeby się zgubić, żeby przystanąć, żeby się zagapić, żeby się zatrzymać, żeby wrócić po swoich śladach, żeby się trochę zerwać z tej cyfrowej i cywilizacyjnej smyczy, na jakiej teraz trochę ugrzęzło nasze chodzenie.
1: To by się udało zerwać na chwilę. Ty zresztą opisujesz to w swojej książce. Ale tak sobie myślę, wybranie się w podróż bez żadnego telefonu, pewnie wiele razy słyszałaś już to pytanie, ale naprawdę nie bałaś się tego?
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo reakcje były skrajnie różne. Czyli niektórzy mówili, weź mnie ze sobą, to jest świetny pomysł, a inni mówili, a właśnie, nie boisz się, to jest absolutnie szalone, ojciec i mąż dostaną zawału. Nie dostali, uprzedzam Państwa. Ja też nie wiedziałam, gdzie będę chodzić. No, mój pomysł był taki, żeby pojechać na Dworzec Centralny, jak śpiewała Maryla Rodowicz, wsiąść do pociągu byle jakiego. I tak zrobiłam. I akurat mnie wywiozło do Przemyśla, więc no nie było się tam czego bać za bardzo. Natomiast samo to, że nie miałam żadnej wyznaczonej trasy, nie bardzo wiedziałam, która jest godzina, nie mogłam niczego sprawdzić w komórce, a musiałam pytać ludzi i rozglądać się dookoła, było niezwykle odświeżające. Naprawdę to była kąpiel po prostu w czystej, nie wiem, deszczówce albo w wodzie w krystalicznym jeziorze. Cudowne doświadczenie, bez żadnych cyfrowych zanieczyszczeń, bez tego, że coś pika, czegoś chce, ale bez też takiej pokusy. No bo jak żyjesz tu i teraz i skręcasz za róg i pytasz kogoś, a którędy nad San, to jest w tym bardzo dużo przyzwolenia na to, że mogą cię różne rzeczy spotkać niespodziewane i dobre. I tak rzeczywiście było. Polecam Państwu. Niekoniecznie Przemyśl, ale w ogóle taki sposób chodzenia po świecie przez dzień czy dwa bez żadnego planu i bez tych no takich właśnie cyfrowych smyczy, które policzą nam kroki, powiedzą nam już chyba spać, albo że przyślą powiadomienie z aplikacji, albo coś podobnego.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji, bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
10: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
17: Jest 19, a to oznacza, że zaczynamy wiadomości. Później prognoza pogody i wracamy do naszego dzisiejszego spotkania w ramach Alei Sław.
18: Wybuch domu na Lubelszczyźnie. Zginął 75-letni mężczyzna. Jutro nie będzie lekcji w gminie Wyszków po śmiertelnym ataku ucznia. Koniec z szukaniem właściwego toru. PKP testuje nowe oznaczenia peronów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
18: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po wybuchu, do którego najprawdopodobniej doszło z powodu gazu, spod gruzów domu w Mikołowie Kolonii na Lubelszczyźnie wydobyto ciało 75-letniego mężczyzny. Budynek został całkowicie zniszczony. Służby sprawdzają, czy nie ma kolejnych poszkodowanych. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja. Nie będzie jutro lekcji we wszystkich szkołach na terenie gminy Wyszków. Będą prowadzone w nich jedynie działania opiekuńcze, poinformował o tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To reakcja na atak 15-latka, który ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. Do zdarzenia doszło w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach. A wczoraj w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił nożem 9 osób. Mazowiecka kurator oświaty apeluje do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, a jeśli mają jakieś podejrzenia, o kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych narzędzi. Kurator Wioletta Krzyżanowska podkreśla, że bez pomocy ze strony rodziców szkoła nie będzie w stanie wykryć wszystkich potencjalnych niebezpieczeństw.
19: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym, żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych, żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
18: W śledztwo zaangażowani są policjanci od cyberbezpieczeństwa. Do Berlina trafiły już wszystkie projekty w konkursie na pomnik poświęcony polskim ofiarom II wojny światowej i niemieckiej okupacji. O realizację walczy 25 prac przygotowanych przez wybranych wcześniej artystów. Zwycięski projekt poznamy w grudniu, a budowa monumentu ma ruszyć w przyszłym roku. Pomnik stanie w pobliżu niemieckiego parlamentu. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń.
20: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
18: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
21: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
18: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. A gdyby ktoś jechał do Wielkopolski, może odwiedzić najnowszy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
22: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
18: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Przemysław Pozawski, zapraszam. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers w pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA. Polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim żużlowcem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski.
1: Pogoda.
18: Od dawna już zapowiadane nadchodzi jutro, przyjdzie ochłodzenie. W całej Polsce temperatura nie przekroczy już 15 stopni. Poza tym zobaczymy jeszcze całkiem sporo słońca, ale na północy i na zachodzie Polski także sporo deszczowych chmur i na pewno trochę popada.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: Dzisiaj zabieram Państwa na spacer w Alei Sław. Sama Państwa tam nie zabieram. Zabieram z Agatą Romaniuk, która jest moim gościem, bo rozmawiamy o jej najnowszej książce Na nogach. Opowieści o chodzeniu. Piękna to jest książka. Polecam ją Państwu bardzo serdecznie, a jeszcze goręcej zapraszam do naszej rozmowy, bo być może usłyszą Państwo o aspektach chodzenia, na które Państwo nigdy nie zwracali uwagi. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: To jakie niesamowite rzeczy spotkały cię podczas takiej właśnie wyprawy?
2: Właśnie spotkały mnie rzeczy niesamowite, zwykłe. To znaczy kontakt z ludźmi, których musiałam zaczepić, no bo właśnie nie wiedziałam, gdzie co jest, nie miałam żadnej mapy. Musiałam sobie znaleźć nocleg bez użycia przecież telefonu, to nie mogłam skorzystać z jakiejś wyszukiwarki, więc musiałam
1: Niektórym się to może wydawać wręcz niemożliwe do wykonania.
2: No i właśnie wcale nie. Akurat nocleg nie był taki łatwy, bo okazuje się, że w Przemyślu jest dużo noclegów, no ale trzeba gdzieś wcześniej zarezerwować i tak dalej, więc ostatecznie wylądowałam w starym hotelu europejskim, który europejski był tylko z nazwy. I miał taką recepcję i dwie gwiazdki i dziury po dwóch. Czyli w sumie kiedyś było ich czterech i to było takie zanurzanie w przeszłości. Bym pewnie nigdy nie trafiła tam na nocleg, bo by mi aplikacje i portale i serwisy nie pokazały tego miejsca. A trafiłam tam i okazało się, że mieszkali tam ze mną wspaniali ludzie i obsługa była wspaniała, a jednocześnie było to takie doświadczenie dawności. I w ogóle cały ten mój pobyt w Przemyślu był takim doświadczeniem czasów minionych. Ja jestem osobą już wiekową, bo bardzo dobrze pamiętam lata 90, więc taki skok na główkę w te czasy ówczesne był wspaniały, ale to, co wspomniałam najlepiej, to życzliwość ludzi, którzy jak się dowiadywali, że nie mam telefonu i w sumie nie mogę sobie niczego sprawdzić, że mówili, a to ja wezmę panią ja panią podprowadzę. Ludzie mnie zaprowadzali na rynek i na wzgórze zamkowe i po prostu mówili, a wie pani, a tu po drodze to są takie drożdżówki. I te właśnie krótkie, może ktoś powiedzieć powierzchowne, ale jednak bardzo serdeczne interakcje były paliwem tej analogowej wędrówki.
1: Co się działo po powrocie z tej analogowej wędrówki? Miałaś od razu taki głęboki skok, nie wiem, w media społecznościowe, telefon, czy jednak wracałaś tak powoli do tej cyfrowej cywilizacji?
2: Zupełnie nie miałam, spodziewałam się, że będę mieć takie FOMO, ale co się w tym czasie stało przez te kilka dni? Wręcz przeciwnie, jak dotarłam do domu, to nie miałam ochoty tego telefonu w ogóle włączać. Wiedziałam, że muszę to zrobić, bo mój mąż był wtedy w innym mieście i na pewno chciałby się dowiedzieć, że wróciłam cała i zdrowa, ale miałam taką ogromną niechęć wyjścia z tej ciszy i z tego spokoju. W ogóle to, co nam, myślę, sami sobie zrobiliśmy ostatnie czasy, to zabraliśmy sobie ciszę i ciemność. Rzadko kiedy możemy tego doświadczyć. Więc tak opóźniałam ten moment. Ale oczywiście potem rzeczywistość mnie zaatakowała, natomiast od tego czasu staram się zachować większą higienę cyfrową i jeszcze więcej chodzić. Więc jak tylko mogę, to idę na nogach.
1: No ale wtedy udaje ci się chodzić rzeczywiście po na przykład takich szlakach, do których właśnie zachęcasz, czyli z dziurami, z trawą, z jakimiś pagórkami, różnymi nierównościami. No czy jednak musisz wybierać chodniki?
2: No jak dzisiaj szłam do radia, to szłam jednak chodnikiem, ale mam większą uważność na to, żeby zobaczyć, co wystaje, co wyrasta, co zagląda, co gdzieś pękło, na poetykę łuszczących się szyldów, na którą Marcin Wicha tak pięknie zwracał uwagę w kamionku i na to, jak też nieludzkie przechodzi przez ten świat, przez nas ludzi zaprojektowany i zabetonowany. Więc myślę, że widzę tego więcej. I na pewno się bardzo dużo do ludzi uśmiecham, ponieważ to była moja metoda w tej podróży analogowej, że po prostu jak się zacznie do kogoś uśmiechać, to ludzie naprawdę w 9 na 10 przypadkach tak samo odpowiadają. Zresztą ostatnio na jakimś spotkaniu autorskim ktoś prowadzący zapytał obecnych na nim gości, czy lubią być zagadnięci przed kogoś. Właściwie wszyscy pytali, że tak. A czy ktoś z państwa zagaduje? No nie. A ja myślę, że można. I jak się jedzie samochodem, to jest niemożliwe. Jak się jedzie hulajnogą elektryczną albo metrem, to też nie jest możliwe. Ale jak się jedzie na piechotę, to można.
1: Ale właśnie ja na przykład po przeczytaniu twojej książki zwróciłam większą uwagę na ludzi, których mijam. No i jednak mam trochę inną obserwację, że wielu z nas ma słuchawki, szczególnie takie bardzo duże.
2: To prawda.
1: I mam wrażenie, że to jest od razu taki sygnał, nie dotykaj.
2: Tak, ma słuchawki albo patrzy się w telefon i tak dalej. I do tych to w ogóle trudno jest bardzo dotrzeć albo strach zaczepić, bo jeszcze można dostać fangę w nos. No ale nie wszyscy tacy są. Dzieci nadal biegają naokoło, że staruszki nadal siedzą na ławkach w parku. Nastolatki idą nogę za nogą z lekkim fochem i blazą na twarzy, więc ciągle jest takich dużo osób, które idą właśnie nie zamykając się na to, co je otacza, więc myślę, że można próbować. To są takie małe odwagi, wiecie państwo. Co najgorszego może się stać? Ktoś burknie pod nosem.
1: Nic albo się nie odezwie.
2: Tak, nic takiego dramatycznego. Ale też chodząc mamy szansę, ostatnio chodziłam z Mateuszem Kusznierzewiczem, który jest takim promotorem takich codziennych 20-minutowych przechadzek. Zainicjował takie grupy w 30 miastach. Jak szliśmy razem przez Park Rzeczomskiego, no to po prostu to było wspaniałe, bo zauważmy, trzy wiewiórki, to, że kasztany już spadają i że astry są w takim kolorze, jak w ogródku mojej babci i towarzyszyło nam naturalne światło i wiatr i szelest liści, no po prostu to jest za darmo, to jest inkluzywne, każdy może tego doświadczyć, to mamy na wyciągnięcie ręki i wiem, że być może to brzmi trywialnie i tak jakoś, nie wiem, banalnie, ale naprawdę wydaje mi się, że czasami szukamy jakichś takich wymyślnych sposobów na relaks, well-being i dobrostan, a wystarczy zrobić ten pierwszy krok, chociaż, jak pisze Wiesław Myśliwski w Widokręgu, najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, bo pierwszy krok jest krokiem serca, a nie nóg.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: emocje.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
13: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Matea Sław, Radia Pogoda.
1: Skoro też przy tych krokach i takich zorganizowanych spacerach przez chwilę jesteśmy, no okazuje się, że te 10 tysięcy kroków to chyba jakiś taki trochę wymysł.
2: No właśnie, tak. Jak zaczęłam się tym interesować, to okazało się, że to jest absolutnie wymyślone przez japońską korporację w 1964 roku po olimpiadzie w Tokio. Po prostu oni skonstruowali pierwszy krokomierz, który nazywali po japońsku tak, że jeden z tych znaczków oznaczał 10 tysięcy, ale to było zupełnie losowo wybrane, bo ten znaczek po prostu przypomina sylwetkę człowieka. Więc mogło to być 5 tysięcy, albo 4, albo 12. Więc drodzy Państwo, wystarczy, jeśli będziecie chodzić 4 czy 5 tysięcy kroków dziennie i to już przynosi korzyści zdrowotne, wcale to nie musi być 10 tysięcy. Ale jak to często, no jakaś myśl odrywa się od źródła i funkcjonuje potem przez kolejne 60 lat zupełnie niezależnie, więc ja wcale niekoniecznie robię te 10 tysięcy, ale zdarza się, że robię 20, a czasem 5, ale też od czasu pisania tej książki przestałam to liczyć. Wydaje mi się, że to jednak powinno się liczyć w zachwytach i oddechach i uśmiechach, a nie w tych krokach.
1: No właśnie, no to co jest w takim razie najważniejszego podczas chodzenia?
2: Chyba najważniejsze jest, żeby złapać swój własny rytm i uspokoić oddech, żeby patrzeć w przestrzeń, bo to, co jest taką bolączką, też rozmawiałam z okulistą, to akurat ta rozmowa nie weszła do książki, ale mówił, że my bardzo dużo się skupiamy nie tylko na ekranach, ale w ogóle na bliskich planach. W związku z czym nie ćwiczymy akomodacji oka, bo bardzo rzadko patrzymy w przestrzeń. A jak idziemy, to mamy większą szansę. Trzeba nawet, żeby no, tak jak kiedyś na sawannie zauważyć przebiegającą zebrę, to teraz, żeby zobaczyć, no, w którą stronę skręca ulica, czy zapaliło się zielone światło. Więc kardio dla serca, dla stawów, oczy, uszy, oddech, wszystko pracuje. Myślę, że to, żeby znaleźć swój rytm i swoje ulubione szlaki, to jest chyba najważniejsze. Wcale nie trzeba chodzić daleko. Adam Wajrak mówi, że on się stara chodzić coraz bliżej. Kiedyś musiał iść daleko w puszczy, żeby coś ciekawego zobaczyć, a teraz od kiedy puszcza jest objęta ochroną, to przychodzi do niego i może zobaczyć dzięcioła zielonego, czy innego ptaka, czy na przykład grubodzioba w swoim własnym, na swoim własnym podwórku, więc wcale nie, to mogą być bardzo mikro wyprawy.
1: No, ale gdy używasz tutaj właśnie, odwołujesz się do postaci pana Adama Wajraka, no to myślę sobie o tym, że być może dla niego daleko znaczy zupełnie coś innego niż na przykład dla mnie.
2: Tak, nie. Właśnie też tak myślałam, jak pojechałam na ten spacer po puszczy z nim, to się tak uzbroiłam, że po prostu jak my ruszymy, jak ja będę odcierać pot z czoła, nie dam rady. Okazało się, że nie. Adam jest zwolennikiem chodzenia wolno i pomalutku i blisko, i zatrzymywania się, i robienia pętelek. I właściwie wystarczy wyjść za jego dom w Teremiskach i już są żubry. Co mi obiecywał i się sprawdziło. I powiedział, że właściwie chodzenie po puszczy jest bardziej staniem i przyglądaniem się, i kucaniem, i nasłuchiwaniem, i wąchaniem. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że żubry pachną mlekiem, a nie wcale jakąś marszrutą, która jest wyczynem. W ogóle żyjemy w kulturze wyczynów, Ranmagedonów i różnych innych. A może możemy żyć w kulturze takich mniejszoczynów, no po prostu właśnie pozwolić sobie na to, żeby to się działo też wolno. I ta przechadzka po puszczy z Wajrakiem tego właśnie mnie nauczyła, że nie trzeba cisnąć.
1: Ale jednak w swojej książce też skupiasz się na tych, którzy cisną, chodzą zawodowo wręcz, bo chyba tak mogę powiedzieć, ogromną liczbę kilometrów. I tak sobie myślę, czy do takiego chodzenia wyczynowego to trzeba się jakoś bardzo przygotowywać?
2: Tak, oczywiście i sprzętowo, bo tu już mówimy o takich odległościach jak, nie wiem, 5 tysięcy kilometrów, 3,5 tysiąca kilometrów. To są takie szlaki, szczególnie wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. No i to tak nie bardzo można ruszyć z zabiórka, nawet nie pod względem zdrowotnym, chociaż też oczywiście warto wcześniej zadbać o kostki, stawy kolanowe i w ogóle jakąś taką ogólną sprawność, ale przede wszystkim sprzętowym, bo to oznacza, że ruszamy czasami na pustyni w Meksyku, a dochodzimy do Kanady o zupełnie innej porze roku i możemy po drodze brnąć w śniegu, więc będzie nam potrzebne i bikini, i raki. Ale tak jak właśnie opowiadała mi o tym Kamila Kielar, to też się ta odporność też się buduje w ciągu trasy, która tam, no nie wiem, po pierwszych 2 czy 3 tygodniach ma się takie właśnie, jak to ona mówi, hajkerskie łydki, czyli takie łydki piechurki. Ale to jest cała filozofia też bycia w przyrodzie i ci ludzie, którzy to robią, to nie robią koniecznie po to, żeby tam nastukać tych tysiące kilometrów, tylko żeby pobyć w miejscach, w których nie ma właśnie cywilizacji, nie ma asfaltu, nie ma zanieczyszczenia światłem, gdzie jest po prostu najczystsza przyroda, wielkie stare drzewa, gdzie są niedźwiedzie, które wcale okazuje się nie są tak chętne ludzi atakować, gdzie można się zmierzyć z naturą, tą w rozumieniu przyrody i naturą naszą własną ludzką. Więc też jest w tym coś medytacyjnego, chociaż trzeba zrobić te 3,5 tysiąca kroków, a nie kroków, tylko kilometrów, a nie 3,5 tysiąca kroków. Ale ja myślę, że nawet na tych naszych 3,5 tysiąca kroków można próbować to robić. Mhm. To uważność jakoś tam ćwiczyć.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy spotkanie z takimi wyczynowymi piechurkami nie zachęcało cię gdzieś tak w środku, żeby ruszyć z nimi w taką trasę?
2: Aż tak bardzo nie, bo to ja bym aż tak długo nie chciała, no bo to są takie wyprawy 3, 4, 5, 6 miesięczne. Ja bym bardzo tęskniła i myślę, że potrzebuję też mojego kota i książek i przytulenia męża, więc nie chciałabym, ale bardzo mnie zachęciły z kolei takie świeckie pielgrzymki, czyli takie krótsze wyprawy, na przykład szlakiem rybaka wzdłuż wybrzeża Portugalii. I wspaniała osoba Justyna Dąbrowska, psychoterapeutka i pisarka, opowiadała mi, że ona chodzi na takie wyprawy ze swoim mężem i swoimi wnukami, ponieważ uważa, że to ma bardzo taki więziotwórczy charakter, że się razem idzie. I oni tego roku wiosną byli właśnie na takiej wyprawie 10-dniowej, gdzie po prostu codziennie razem szli. Jak ja z Państwem rozmawiam i z Tobą, to mój tata z moim synem są właśnie teraz w Tatrach na takiej tygodniowej wspólnej włóczędze i myślę, że właśnie takie ramię przy ramieniu buduje się więź, a nie tylko na kanapie czy rozmawiając przez telefon.
1: Wiadomo, że książka jednak musi mieć jakąś... Kiedyś musi się skończyć, mówiąc wprost, więc nie mogłaś ująć absolutnie wszystkich aspektów chodzenia. Ale czy zgłębiałaś jeszcze więcej tematów niż te, które i tak w dużej liczbie zostały ujęte w książce?
2: Tak, to prawda. Ta książka jest takim zbiorem też zaniechań. Niestety, bo rzeczywiście kiedyś trzeba było zrobić ten ostatni krok. I na przykład nie ma tam żadnego rozdziału o polarnikach. O tych, którzy idą na takie wyprawy odkrywcze przez wiele, wiele miesięcy. Też dlatego, że bardzo dużo o tym napisano. To znaczy właściwie każdy polski

0: jest się wzywanym do różnych zabiegów w różnych częściach szpitala.
1: Różne oddziały, no
0: różne
1: tak.
0: oddziały i różne zabiegi i tak dalej. W związku z czym anestezjolog, co było dla mnie nieoczywiste, jest bardzo dużo na nogach właściwie cały czas i kluczowe jest, żeby mieć dobre buty. Więc wydawało mi się, że spędzić takie 24 godziny razem i opisać to by było ciekawe. To się nie wydarzyło. Nie napisałam też o wielu utworach literackich, które są albo o chodzeniu, albo zostały wychodzone, zanim zostały napisane, bo nie o wszystkim sposób napisać. I nie napisałam też o czymś, co żałuję akurat, o tym, że jako kobiety uczymy się chodzić dwa razy. Znaczy uczymy się chodzić jako człowiek, po prostu w tym cyklu do 7 roku życia, a potem się uczymy chodzić jako kobiety. Oczekuje się od nas pięknego chodu, jakiegoś chodu, chodzenia na wysokich obcasach i myślę, że to mógł być cały osobny esej.
1: Pomyślałam sobie właśnie w kontekście kobiet, że jeszcze potem uczymy się trochę chodzić jako matki, czyli musimy bardzo mocno zwolnić, jak ten nasz człowiek jest to bardzo mały.
0: Absolutnie. I to w ogóle też jest ciekawy wątek, on się trochę pojawia w książce o tym, jak się w ogóle chodzi z dziećmi, jak się im towarzyszy i że na przykład jak się ma tego 2-latka, to się idzie do tego przedszkola oddalonego 300 metrów, 1,5 godziny.
1: A wraca się 2,5.
0: I że pamiętam, jak byłam młodą mamą, okropnie mnie to irytowało, a teraz jako dojrzała kobieta myślę, że to był absolutnie piękny czas, ja wtedy nie potrafiłam tego zauważyć, bo ważna była to granie w misie patysie na mostku i to zbieranie kasztanów i żeby obejść każdą kałużę 3 razy i że to chodzenie z dziećmi jest też takim towarzyszeniem im w stawaniu się po prostu człowiekiem, konstytuowaniu samego siebie, bo potem to oni już chodzą tak szybko, a teraz mój 17-latek, jak o tym pomyślę, że my już jesteśmy w stanie iść tylko za nimi, ale też oczywiście taki jest cykl życia i o to też chodzi, żeby zabezpieczać im tyły.
1: Też z takich miejsc, w których byłaś, żeby pochodzić, ogromne wrażenie na mnie zrobiło więzienie. I chyba chciałabym jednak tu trochę zaspoilerować i opowiedzieć i poprosić cię, żebyś opowiedziała o tym, no bo to chyba musi być rzeczywiście trudne doświadczenie wchodzić na spacerniak, który jest bardzo mały, otoczony.
0: No i tak, ja właśnie byłam też, bo są bardzo różne spacerniaki, niektóre w największych więzieniach, na przykład we Wronkach, to jest taki ogromny teren po prostu rekreacyjny, są siłownie plenerowe i boiska i ten spacerniak jest po prostu takim elementem większej przestrzeni, ale w takich aresztach śledczych albo więzieniach o zaostrzonym rygorze, to te spacerniaki są takimi studniami od góry ograniczonymi siatką, więc jest tylko taki płachetek nieba i chodzi się właściwie w kółko i ja miałam taką ambicję, poszłam tam sobie w balerinkach i spódnicy, że ja to pochodzę po prostu przez ten czas, który jest mi dany. Bardzo szybko miałam poczucie bycia zwierzęciem w klatce i po prostu kręciło mi się w głowie, więc usiadłam na ławce i wcale nie chodziłam. I to było niezwykle przejmujące doświadczenie, że to, że ludzi zamykamy w więzieniach, to jest jedno, ale to, że to oznacza też, że no, chodzi się w takim ograniczonym wymiarze, dla mnie byłoby to jakąś przejmującą karą. I rzeczywiście strażnik opowiadał, że zupełnie inaczej chodzą różni skazańcy, zależnie od rodzaju wyroku, ale to już Państwu zostawię do przeczytania, czym takie chodzenie się różni.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mnie

Tutaj mieszka panna Agnieszka, taka milutka, takie oczy ma jak fiołki. Od tylu dni szukam, do wszystkich drzwi pukam, lecz jej nie mogę.

0: to promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
1: Została ostatnia reklama.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty, zanim zaczęłaś pracę nad książką, zwracałaś uwagę na to, jak chodzą ludzie?
2: W ogóle nie, mimo że się naprawdę tym interesowałam jakoś, bo właśnie sama tyle chodziłam, ale po prostu kompletnie się temu nie przyglądałam. Teraz robię to obsesyjnie, po prostu w ogóle patrzę ludziom na buty i też patrzę, jak chodzą i potrafię się zakochać w tym, że ktoś tak pięknie idzie. Kołysze biodrami, znaczy ma takie dobre po prostu ten kształt miednicy, taką amortyzację. Ale tak, jest to dla nas zupełnie przeźroczyste. Oczywiście gdzieś z tyłu głowy mamy taki obraz tego, jak chodzą różne znane postaci. Każdy z Państwa wie, jak chodził Charlie Chaplin i wie, jak chodziła Marilyn Monroe. Ale często sobie nawet nie uświadamiamy, że jesteśmy w stanie rozpoznać naszych bliskich po tym, jak idą z daleka. Że ten element sylwetki tego, czy się kołyszą, czy drobią, czy robią duże kroki, czy są zgarbieni, jest czymś takim bardzo charakterystycznym i zostaje w głowie na zawsze. I na przykład czasami mi się zdarzy w mieście gdzieś zobaczyć kogoś z daleka albo z okna autobusu, kto idzie jak mój brat, który już nie żyje. Mhm. I mam wtedy taki ścisk serca, że potem się okazuje, że zupełnie nie jest podobny z twarzy ani z czegoś innego, ale idzie jak Krzyś. I to jest takie z jednej strony bardzo trudne dla mnie, a z drugiej strony czułe wspomnienie. Więc przyjrzyjcie się Państwo temu, jak chodzą właśnie synowie i córki, i mąż, i matka, bo to jest unikalne, jedyne na świecie.
1: A czy możemy zatem powiedzieć, że na przykład Polacy jako naród chodzą w jakiś określony sposób?
2: Bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem, czy umiem na nie odpowiedzieć. Nie sądzę, żeby to było narodowe. Myślę, że to jest jednak bardziej osobnicze, płciowe, osobnicze, związane z wiekiem, bo wiek też nam coś robi, jeśli chodzi o chodzenie. Aczkolwiek my mamy mniejszą taką tradycję pasażjaty, czyli tak jak Włosi, rzadziej chodzimy tak tylko po to, żeby się pokazać, zostać obejrzanym i obejrzeć innych, chociaż w XIX wieku to w Polsce też było popularne, więc może mniej mamy takich form kulturowych chodzenia, no a mniej wpływa to na to fizycznie, czy tam rozszerzamy kolana, czy tam, nie wiem, lepiej, szybciej przetaczamy stopę.
1: Ale myślę też, że to może być trochę związane z miastami. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałam w tak zwanym dorosłym życiu do Warszawy, to miałam takie poczucie, że wszyscy biegną.
2: Tak, to jest na pewno bardzo charakterystyczne, że tempo życia, jakie narzuca wielkie miasto, wpływa też na to, jak chodzimy. Ja nawet zauważam to, jak wyjeżdżam z Warszawy do Cieszyna czy do małego miasteczka w Andaluzji, gdzie często przebywam, to ja sama chodzę inaczej. Mhm. I zajmuje mi pewnie dzień, żeby zwolnić, bo nie ma się tak dokąd śpieszyć, a wielkie miasto z tym swoim przyspieszonym oddechem to narzuca. Tak, więc oczywiście trudniej jest pewnie zwolnić w stolicy, niż by było w małej górskiej miejscowości, ale trzeba próbować. Ostatnio czytelniczka mi napisała, że próbowała przejść trasę do pracy dwa razy wolniej niż robi to zazwyczaj. I było to jakoś super trudne, a z drugiej strony zobaczyła rzeczy, które najwyraźniej były tam od zawsze. Ona nikt ich nie widziała. Na przykład jakąś piękną, starą lipę. Mhm. Albo cukiernię na rogu, która w ogóle nawet nie wiedziała, że jest cukiernią.
1: Czy ty właśnie podczas pracy nad książką też odkryłaś jakieś miejsca na nowo?
2: Tak, absolutnie. Miejsca, o których zapomniałam albo ich nie zauważałam. Przede wszystkim chodziłam w różnych porach roku, a wcześniej to tak średnio chodziłam zimą czy jesienią. Okazało się, że ojej, można i że zupełnie inne ptaki wtedy. Ja też postanowiłam, że będę chodzić bez słuchawek na uszach, bo wtedy się człowiek odcina, zapada się w tego audiobooka czy w jakiś podcast. A jak chodzisz bez tego, to nagle słyszysz i nie zawsze wiesz, co słyszysz, ale słyszysz. Słyszysz, że świat dość do ciebie mówi i to jest fantastyczne.
1: Z drugiej strony też tak sobie myślę, że bardzo trudno jest czasami na przykład wyjść do miasta bez słuchawek, no bo chociażby nawet tutaj niedaleko skrzyżowanie Czerniakowskiej z Gagarina jest tam tak głośno,
2: tego
1: że
2: nie
1: własnych
2: polecamy.
1: Myśli nie
2: to
1: słychać.
2: Prawda. Tak, nie, no to jednak po autostradach nie spacerujcie Państwo, zniechęcamy tutaj z Tamarą razem. Nie, ale chodzi mi oczywiście o takie miejsca, które są jakoś przeznaczone do rekreacji, czy żeby się właśnie przejść nad rzekę, czy Skarpą Wiślaną w Warszawie, czy po różnych parkach, zresztą nasz szczęście, ustawa się zmieniła jakiś czas temu i można chodzić po trawnikach bezkarnie. To kiedyś też jest, to było tak niemożliwe.
1: No właśnie, to też jest bardzo ciekawy wątek, bo wydaje mi się, że wielu z nas nadal żyje w takim przekonaniu, że ta tabliczka, która zawsze tam stała...
2: Tak, nie deptać.
1: Nie deptać, tak. To, że to nadal tak jest, a okazuje się, że już tak nie
2: tak
1: jest.
2: Tak nie jest. No trzymają się dzielnie Łazienki Królewskie, które nie chcą, żebyśmy chodzili po trawnikach i mają 11 stref wydzielonych do chodzenia, ale jak się przeszłam w innym miejscu, wiecie Państwo, pozdrawiamy, to nic się nie stało. No pod warunkiem, tym, że nie zniszczymy. Zresztą my w Polsce dosyć liberalne prawo, jeśli o to chodzi, na przykład dużo bardziej niż w Wielkiej Brytanii, gdzie w ogóle nie można chodzić po większości, po prywatnych posesjach. My w Polsce tak naprawdę możemy chodzić każdą linią brzegową, bo właściciel działki ma obowiązek zostawić nam 1,5 metra. Możemy chodzić po lasach, oprócz oczywiście rezerwatów przyrody. Możemy chodzić poza szlakami. Nie możemy co prawda palić ognisk wszędzie, całe szczęście, ale możemy spać w lesie na dziko. Jest taka aplikacja, która pozwala znaleźć takie miejsce. Więc naprawdę możemy chodzić na przełaj przez łąkę i warto tego spróbować. Naprawdę to nic strasznego. Chociaż Adam Wajrak opowiadał mi, że ludzie się boją chodzić po Puszczy Białowieskiej poza szlakiem. Że jest jakiś taki pierwotny w ludziach lęk, że coś nas zaatakuje, ukąsi. To się naprawdę bardzo rzadko zdarza.
1: W naszej rozmowie dzisiaj absolutnie nie kąsimy, nie gryziemy. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby Państwo zostali z nami, bo wrócimy za chwilę. Moimi Państwa gościem jest dziś autorka książki Na nogach, Agata Romaniuk.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
8: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
7: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
9: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. 2 dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
1: Została ostatnia reklama.
16: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Agata Romaniuk, pisarka, autorka książki Na nogach, opowieści o chodzeniu. No i właśnie o tym chodzeniu, o nogach, o butach, no i oczywiście o książkach dzisiaj rozmawiamy w programie. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radio Pogoda.
1: Czy lepiej chodzić w butach czy bez butów?
2: Właśnie zależy po jak, teraz wciela się w ortopedę i zależy po jakiej powierzchni, że jest powierzchnia naturalna i miękka, czyli trawa, mech, piasek, to lepiej na bosaka, bo po prostu to pobudza receptory nerwowe na podbiciu naszej stopy, sprzyja temu, żeby ona była wklęsła tak, jak powinna być wklęsła, uruchamia paliczki i tak dalej. No ale jeśli chodzimy po chodniku czy po betonie, to zdecydowanie lepiej w butach. Szczególnie asfaltu nie lubię, ponieważ on w temperaturze powyżej 25 stopni wydziela różne toksyczne substancje. Mhm. I co prawda to lepiszcze asfaltowe już nie jest tak, jak kiedyś się grzęzło i zostawało się z tymi trampkami, no to nadal to nie jest dobra powierzchnia do chodzenia, więc po twardym w butach, po miękkim bez butów.
1: Ale znowu na przykład, bo właśnie też czytając twoją książkę, pomyślałam sobie o tym, że no właśnie, po miękkim, po naturalnym, ale czy my możemy mieć pewność, że jednak ta trawa to już naturalne, czy to wszystko zostało, nie wiem, nawiezione, przywiezione?
2: Właśnie, kto to może wiedzieć, prawda? Czy to nie zostało opryskane i tak dalej. I jeśli to jest gdzieś daleko od zabudowań i tak dalej, to prawdopodobnie nienaruszone jednak. Ale też oczywiście trzeba mierzyć siły na zamiary. Jedna z moich bohaterów, która szła wzdłuż wybrzeża Bałtyku, miała taki plan, że przejdzie całość na bosaka. Okazało się to bardzo trudne, znaczy po prostu ten rozgrzany piasek w połączeniu ze słoną wodą spowodował, że stopy jej puchły i musiała jednak założyć buty. Nadal wspomina tą podróż samotną, tą wyprawę pierwszą wspaniale, więc jednak chyba to, co nam służy, jest najważniejsze po prostu.
1: Nie możemy popadać w żadną skrajność.
2: Tak, tak, to prawda.
1: Rozmawiamy tutaj o książce dorosłej, dla dorosłych, no ale chciałam jednak też zahaczyć o ten wątek dziecięcy, tak, czyli kocia Szajka. Jak w ogóle znajdujesz w sobie, nie wiem, czy to są dwie Agaty, że jedna pisze książki dla dzieci, jedna pisze książki dla dorosłych? Czy to wszystko gdzieś tam w tobie jednej się wymienia? Jak to w ogóle wygląda? Nie wyobrażam tak sobie właśnie pisać i tutaj tak na poważnie, a naprawdę jest to super książka, taka naprawdę poważna, ale świetnie się ją czyta, a tutaj z drugiej strony książki dla dzieci.
2: Nie, to jestem całkiem ja jedna i ta sama w środku. Ja zawsze użyłam takiego porównania, że to jest jak z gotowaniem. To znaczy pewnego dnia masz ochotę na poważne i wykwintne dania, a następnego dnia robisz knedle z kleksami ze śmietany i po prostu...
1: No błagam, knedle też są trudne.
2: No tak, ale wiesz, o co mi chodzi, że można się tym bawić. I używa się różnych narzędzi, czasami się używa patelni, a czasami szpatułki, a czasami po prostu sieka się ostrym nożem i ja tak do tego podchodzę, to znaczy zależnie, jaką mam zadaną materię, czy to jest napisanie historii Bronki od cieślarów kotki, która została strażaczką, czy to jest napisanie eseju, no to po prostu wyciągam, wiesz, inne te narzędzia z szuflady, czytaj głowy i jakoś nie mam z tym dużego problemu, może powinnam tutaj rozwinąć jakąś aurę tajemnicy, ale tak nie jest, po prostu przymierzam się do zadania i staram się te narzędzia zastosować adekwatne.
1: Ale myślę też, że tutaj obserwacja świata i umiejętność tej obserwacji świata reporterska też ci chyba pomaga w takim pisaniu bardzo obrazowym dla dzieci.
2: Tak, tak. Rzeczywiście ja też piszę książki, które się bardzo zasadzają na szczególe, na dialogu, na lokalności. Oczywiście mogłabym wymyśleć nieistniejące miasto i w ogóle nieistniejące okoliczności, ale ja w ogóle myślę tego, że rzeczywistość wciąga bardziej niż fikcja, że to jest wspaniałe, że potem ludzie mogą na przykład z dziećmi pojechać do Cieszyna i okazuje się, że ten różowy jelonek naprawdę tam stoi. No może nie wszystkie koty tam mieszkają, ale niektóre można spotkać, więc ja jestem bardzo przywiązana do tego, co rzeczywistość nam oferuje. Dlatego w tej książce też możecie Państwo ruszyć tymi szlakami. Dlatego ważne były dla mnie nawet obsesyjnie niektóre drobiazgi. Koniecznie chciałam wiedzieć, jaki rozmiar butów miała poetka Halina Poświatowska. Mimo, że naprawdę już od bardzo dawna nie żyje, udało mi się to sprawdzić. Jak chodziłam potem po Krakowie i śladami, to wiedziałam, w jakich butach mogłaby ze mną spacerować, gdybyśmy żyły w tych samych czasach.
1: Jak się właśnie dochodzi do takiej informacji? Nie wyobrażam sobie, jakby zadzwonisz do na przykład kogoś, kto jest biografem Poświatowskiej i pytasz, czy taką informację ma?
2: Dokładnie tak zrobiłam.
1: Jak zareagowała druga strona?
2: Ona była w ogóle niezdziwiona, ponieważ ona sama sprawdzała tyle szczegółów i przecież akurat to konkretnie ją nie interesowało, ale dochodziłyśmy do wniosku, że skoro Poświatowska była dosyć drobna i niewysoka, no to pewnie nie miała dużego... Wiesz co, ale jej siostra to na pewno będzie wiedziała. To była dużo, dużo młodsza siostra, ale nadal żyje, więc ja napisałam do niej uprzejmy list i zapytałam, czy może wie. Ona powiedziała, oczywiście 38. Więc tak się do tego dochodzi. Potem sobie czy to kogokolwiek zainteresuje. No ale jak Państwo przeczytacie, jak Poświatowska kochała buty i jak kochała się stroić, jak bardzo chciała chodzić lekkim krokiem, to było naprawdę ważne, żeby mieć te pantofelki na wiosnę w rozmiarze 38.
1: Ale czy ty teraz na przykład patrząc na kogoś znanego albo kogoś, kogo lubisz, myślisz sobie o tym, jaki może mieć rozmiar buta?
2: Tak, absolutnie. I patrzę, myślę, ale fajnie, dobra. Dzisiaj zwróciłam uwagę na twoje buty.
1: To prawda.
2: Zostanie ze mną na zawsze, więc tak
1: przyznaję państwu się. Tak, od razu padł tekst o tych ładnych butach.
2: Tak, rzeczywiście na to zwracam uwagę i myślę, jaki ma rozmiar i czy te buty są dobrze dobrane. Myślę sobie, to ta podeszwa, to ci nie starczy na długo.
1: No dobrze, to może teraz powinniśmy zacząć jeszcze rozmowę o tym, w sumie to w jakich butach powinniśmy chodzić. To co, mamy zwracać jednak uwagę na to, żeby były ładne, czy żeby były dla nas dobre?
2: O rany, to zaraz go pytasz. Wiesz, jak zapytasz ortopedę, to ci każe chodzić w tak okropnych butach, po prostu z twardą podeszwą, ale bardzo szerokim noskiem i w ogóle no brzydkich. Jednak ja nie jestem w stanie, mam kłopoty z trzeszczkami w obu stopach, ale nadal chodzę w butach, jednak też staram się, żeby były śliczne. Żyje się raz, proszę państwa, chodźmy też w ładnych butach, chociaż oczywiście nie róbmy sobie krzywdy, ja dlatego już nie chodzę na wysokich obcasach, chociaż kiedyś kochałam, ale już nie. Te czasy minęły.
1: Tak sobie też jeszcze pomyślałam o tym, że jakby zakładam, że bardzo lubisz koty, skoro też tak. o kotach sporo piszesz. Nie kusiło cię, żeby skupić się też trochę na tym, jak chodzą zwierzęta?
2: To musiał być tom drugi, dlatego że to jest w ogóle osobna, jak szybko zwierzęta, na przykład różne zwierzęta uczą się chodzić. Kiedy? Dlaczego? Dlaczego źreba kilka godzin po tym, jak stanie, jak się urodzi, już staje na nogi, musi uciekać przed zwierzętami i drapieżnikami? Ale wpadłabym w dziurę bez dna. Znaczy myślę, że to naprawdę musiałby powstać osobna, bardzo ciekawa, skądinąd książka. Ale zwierzęta się w tej książce pojawiają, chociaż koty jakoś nie tak bardzo specjalnie, no ale Salvador Dali chodził na przykład z ocelotem o imieniu Babu, który jest takiego rodzaju, swego rodzaju kuzynem Lamparta, więc chodził z nim po Paryżu i Nowym Jorku, a czasami nawet sobie robił takie ustawki z mrówkojadem, że wychodził z mrówkojadem na smyczy z metra nowojorskiego. Więc ludzie chodzi też z homarem, proszę państwa, można chodzić też ze zwierzętami, nie tylko z psami.
1: Z kim, z czym, ewentualnie jeszcze w jaki sposób i gdzie, albo może nawet dokąd można chodzić, no to jeszcze o tym dzisiaj w naszej rozmowie porozmawiamy. Agata Romaniuk, autorka książki Na nogach, jest moimi państwa gościem w Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Czy będzie zatem drugi tom, niekoniecznie poświęcony zwierzętom, ale nawet gdzieś tam zdradzasz, że właśnie w książce, że jeszcze jest kilka takich różnych
2: wątków,
1: które można by tam poruszyć.
2: O, nie wiem, może zostawię te po prostu anegdoty czy rzeczy nieopowiedziane na spotkania autorskie, ale kto wie, może kiedyś będzie tom jednak, chodźmy jeszcze raz.
1: Czy pracujesz już nad jakąś kolejną książką, coś stracisz?
2: A, teraz biorę głęboki oddech, bo premiera była nawet niespełna tydzień temu, ale przymierzam się do książki o pograniczu, o Śląsku Cieszyńskim, o tym, co to się dzieje po dwóch stronach Olzy, bo Cieszyn, który jest ważny ze względu na to, że właśnie Kocia Szajka, ta akcja tych książek się dzieje tam i ja się bardzo w tym mieście zakochałam, rozłożony jest na polską i czeską stronę i to bardzo dużo ciekawych rzeczy tam się w związku z tym wydarzyło. Też przez lata stamtąd pochodziła między innymi Jasnowicka, Agula Pilch, której radził się Piłsudski. Stamtąd pochodziła projektantka tkanin dla domu mody Chanel, która zginęła w Ravensbrück. Więc wiele ciekawych kobiet na Śląsku Cieszyńskim i myślę, że na następnej kolejności napiszę o nich.
1: Dlaczego ten Cieszyn jest tak bliski twojemu sercu?
2: To jest trochę przypadek, a trochę nie. Jak byłam małą dziewczynką, to spędzałam wakacje w pobliskiej Wiśle. Jak byłam grzeczna, to dziadkowie zabierali mnie na lody do Cieszyna. To się prawie nigdy nie zdarzało, bo nie byłam grzeczna. I jak potem w pandemii opowiadałam dzieciom bajki improwizowane w internecie jako pani Wieczorynka, to dzieci mnie poprosiło o historię kryminalną o kotach. Ja zapytałam, jakich koty się nazywają. Dzieci wystukały te imiona i ja pomyślałam, że o rany, gdzie ta akcja mogłaby się zadziać? Jak się improwizuje, to się ma mało czasu. I przypomniało mi się to małe miasteczko z mojego dzieciństwa. Pych! Opowiedziałam tę bajkę, która trwa 6 minut, a teraz jesteśmy 6 lat później, 12 tomów później. I ten Cieszyn po prostu zagościł na stałe w moim życiu.
1: Ale rozumiem, że wycieczki do Cieszyna również się pojawiły.
2: Tak, tak. Ja tam mam swoje poddasze już, więc pomieszkuję tam, a rzeczywiście licznie rodzice z dziećmi tam przyjeżdżają. Co roku mamy teraz festiwal Kociej Szajki, na którym kilka tysięcy rodzin się stawia i chodzimy razem rzeczywiście po Cieszynie śladami kotów.
1: Właśnie, no bo dlaczego koty? Czy te koty pojawiły się w Kociej Szajce, bo właśnie są koty ci bliskie, czy to jakiś taki jeszcze był jakiś inny wątek?
2: Tak, to było tak, że ja te bajki improwizowane, które miałam opowiadać tylko dla dzieci znajomych, no ale pamiętacie państwo, mieliśmy być zamknięci 2 tygodnie, a to trochę dłużej potrwało.
1: Zdecydowanie.
2: Właśnie, to się okazało, że te bajki opowiadam codziennie, 2 bajki przez przynajmniej 3 miesiące i opowiadałam i tych dzieci zrobiło się kilka tysięcy. I codziennie towarzyszyła mi moja kotka Laura, która była bohaterką drugiego planu i na przykład lizała sobie pupę po prostu za moimi plecami na wizji i dzieci ją pokochały. Więc ja potem musiałam mówić, dzień dobry, tu pani Wieczorynka i kotka Laura. No i było oczywiste, że te historie muszą dotyczyć kotów i Laura się pojawiła jako ich pierwsza bohaterka, teraz już jest w kocim niebie. No ale książkę zaludniły inne postaci, Komandos, Morfeusz, właśnie Bronka od Cieślarów i kot Precelek, który teraz jest moim kotkiem i mieszka ze mną i jeździ też do Cieszyna.
1: Czy też już masz kocią szajkę, czy na razie tylko Precelek?
2: Precelka, bo jestem bardzo dużo w ruchu, więc jakbym miała jeździć z całą ekipą, to chyba to by było przedsięwzięcie, które by mnie przerosło, więc na razie jest to kotek Precelek, który też miał być małym kotkiem, jak go wzięłam, a miał już rok i weterynarz powiedział mi, on już jest synek, nie urośnie. To już jest taki gincy. No to urósł. Jest wielkim kotem chlebem i taskam go po prostu pociągami z Warszawy do Cieszyna. Ale on to bardzo lubi. Budzi się gdzieś tam 40 kilometrów przed miastem, przeciąga i wie, że jesteśmy w domu.
1: Po jakim mieście najbardziej lubisz? Mieście, może nie mieście, może miejscu. Po jakim miejscu najbardziej lubisz chodzić?
2: Bardzo lubię chodzić po Cieszynie, bo to jest takie miasto ze zwartą zabudową, jak się to mówi, 15-minutowe miasto, to znaczy, że z dowolnego miejsca można dojść do biblioteki, szpitala, cukierni i teatru w 15 minut. Są miasta lepsze i gorsze do chodzenia i zresztą jest taki ranking nawet w Polsce istnieje, bo jest w tej chwili w ramach strategii rozwoju miasta, każde polskie miasto ma obowiązek przygotować taką strategię ciągów pieszych. Na przykład bardzo dobrze się chodzi po Katowicach, świetnie się chodzi po Iławie, bardzo dobrze po Grudziądzu, fatalnie na przykład po Sieradzu. Więc te miasta lepiej albo gorzej się do tego przygotowały. Coraz lepiej chodzi się po Warszawie. Warszawa, odzyskaliśmy Chmielno, odzyskaliśmy Złotą. Mamy coraz więcej na powietrznych, na ziemnych przejść dla pieszych. co kiedyś musieliśmy schodzić do tuneli. No i bardzo dobrze się łodzi po moim ukochanym Żoliborzu, z którego pochodzę, bo uliczki małe, po drzewa stare, bo ludzie idą trochę wolniej.
1: No ale też ten Żoliborz to chyba jednak od zawsze jest taką enklawą w Warszawie, po której się bardzo dobrze chodzi i po której jednak można się tak trochę przenieść w czasie,
2: to prawda?
1: Prawda,
2: bo ona też była zaprojektowana na ta dzielnica, na inne czasy, na mniej samochodów, na to, że ludzie mieli ogrody. Taki wspaniały duński urbanista Jan Gehl mówi, że żeby ludziom się dobrze w mieście żyło i dobrze chodziło, to miasto musi miękko schodzić. To znaczy muszą być aktywne witryny, muszą być ogródki przydomowe, muszą być miejsca, gdzie ludzie mogą usiąść przy kawiarnianym stoliku albo na ławce. No nie może być tak, że są ciągi, bankomatów banków, zamkniętych betonowych bloków, bo wtedy to wszystko jest martwe i nie żyje. I takie miasta dla ludzi są nam bardzo potrzebne.
1: No właśnie, a mimo wszystko z nim również wielu dyskutowało, twierdząc, że niekoniecznie ma w tym rację.
2: Tak, że nie ma racji, że to też się nie przyjmie, że na przykład w Kopenhadze jest za zimno, żeby były ogródki na zewnątrz. Okazało się, że to da się zrobić i rzeczywiście Kopenhaga jest w tej chwili chyba najbardziej przyjaznym pierwszym dużym miastem na świecie. Mhm. Oni naprawdę bardzo o to dbają i bardzo wiele zrobili, żeby właśnie zamknąć się albo uspokoić ruch uliczny, żeby właśnie otworzyć te doły budynków i rozbić takie betonowe, takie puste przeloty, żeby poszerzyć chodniki. Nie wiem, czy wiesz, jaka jest definicja dobrej szerokości chodnika. To jest
1: 1,5 metra.
2: 1,5 metra minimum, a tak naprawdę 1,80 m, żeby ludzie mogli iść trzymając się za ręce.
1: O, to ładne bardzo.
2: Ładne. Albo żeby dwie osoby na wózku mogły się wyminąć. Żeby nie było tak, że obijamy się o kosze dla śmieci albo stojące samochody. No w Warszawie jeszcze nie wszędzie tak jest, ale coraz bardziej. Więc róbcie Państwo takie testy, łapcie kogoś za rękę i idźcie, a drugi test, jaki można zrobić, to jest test gałki loda, właśnie tego Duńczyka, który mówi, jeśli na danej ulicy jesteś w stanie kupić loda i iść chodnikiem bezpiecznie, tak żeby nie musieć po prostu się bać, że na ciebie coś wjedzie, że możesz usiąść w cieniu, żeby się ten lód nie roztopił, to jest dobre miejsce do chodzenia i dobre miejsce do życia.
1: Polecamy zatem Państwu przeprowadzenie testu loda na swojej ulubionej trasie, którą chodzicie codziennie. Rozmawiamy dziś z Agatą Romaniuk, autorką książki Na nogach, opowieści o chodzeniu. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pamięć.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Jeśli chcesz dobrze

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
10: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
14: Codziennie.

0: Tym z Państwa, którzy do nas dopiero dołączyli, podpowiadam, że przed przerwą rozmawiałyśmy o teście loda, co oznacza, że jeśli mogą iść Państwo ulicą i jeście spokojnie tego loda, to znaczy, że to jest całkiem niezła ulica dochodzenia. Wróćmy na chwilę do tego wątku. Agata Romaniuk jest moim i Państwa gościem w Alei Sław.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Zdarzało ci się takie testy robić?
2: Zawsze robię takie testy w Nowym Mieście i niektóre miasta zdają na piątkę. Teraz byłam ostatnio w Sienie, do Siena po prostu na szóstkę zdaję ten egzamin, a niektóre miasta nie, więc tak. Absolutnie to robię i polecam.
0: To, co powiedziałaś też, jeśli chodzi o Warszawę, trochę już nam się tutaj to miasto zaczyna rzeczywiście wypychać samochody chociażby z centrum, no ale czy jakby trochę się zagalopowaliśmy jako stolica w pewnym momencie tego takiego właśnie betonozy, samochodów i tak dalej. Zapomnieliśmy o tych ludziach chodzących. Da się zrobić taki duży krok wstecz, żeby jednak to wszystko cofnąć? Czy już jednak musimy pogodzić się z tym, że tak
2: moim
0: będzie?
2: Moim zdaniem da się zrobić dużo małych kroków wstecz. Jednego wielkiego pewnie nie, ale to, co się w tej chwili dzieje, prawda? Często się podnosi takie larum, że no ale przecież stolica stanie, miasto będzie zakorkowane, nie można tego zrobić. No potem się nagle okazuje, że Złota jest w tej chwili deptana, że jest fontanna, że są tereny zielone i jakoś miasto nie jest bardziej zakorkowane, nie było. Nikt nie protestuje, po prostu da się żyć. I tak samo zresztą było w innych wielkich miastach. No jak taka komisarka do spraw ruchu miejskiego, Jeanette Cadixan w 2007 roku zamknęła Times Square dla samochodów, no to też wcześniej po prostu nazywano ją ekoterrorystką. Uważano, że Nowy Jork upadnie, że ludzie nie będą mogli dojechać do szpitali. A potem nic się nie stało. Jak tam się wszyscy... A jeszcze, że w ogóle nikt tam nie przyjdzie, jak będzie zamknięte. Po co ludzie tam mają przyjść? No jakoś siedzą od tych 10, ponad 20 prawie już lat. I jest fajnie, więc wydaje mi się, że trzeba takiej odwagi w tym, żeby... Ja sama mam samochód i lubię mieć go gdzie zaparkować, ale może jednak nie musi to być w centrum miasta. Może jednak mogę przyjechać metrem i tramwajem, a potem iść na piechotę i kogoś właśnie spotkać i coś zobaczyć. I to jest super.
0: Wracając jeszcze też trochę do liczby kroków, czy jak zaczęłaś chodzić tak już bardzo uważnie, masz wrażenie, że potrafisz już oszacować, ile kroków dziennie robisz?
2: Tak. Właściwie wiem, tak mniej więcej już intuicyjnie, czy tego dnia zrobiłam 5 tysięcy, czy 13 tysięcy, ale też przestałam to liczyć. To znaczy, jak chodziłam jeszcze, żeby wychodzić wszystko, co złe, to bardzo skrupulatnie to liczyłam i doszłam do miliona kroków, a potem porzuciłam te wszystkie krokomierze i tak dalej, bo wydaje mi się, że jak sobie człowiek narzuca,

0: artista z Wrocławia, który właśnie projektuje plakaty i okładki w takim retro stylu, bo to zarówno kolory, jakich użył, jaka typografia, jest taka trochę właśnie retro, vintage. Mi też o to chodziło, bo chciałabym, żeby może ta książka skłoniła czytelników do takiej refleksji, że możemy wrócić właśnie do tego, co było, do takich prostych przyjemności. Żyjemy w świecie, w którym jest tak dużo bodźców i mamy ten paradoks chińskiej restauracji, sami nie wiemy, co wybrać. Wszystkiego jest za dużo i wszystko jest za głośno, że może czasami takim aktem największej rewolucji, mikrorewolucji jest zrobienie czegoś zupełnie prostego, czyli zawiązać sznurówki i pójść na spacer. Tylko bez tych wszystkich właśnie technologii, które by nas pilnowały i śledziły, trochę tak jak kiedyś było. Oczywiście, że nie ma powrotu do tych lat 90., 60., 50., czy jakichś innych, ale czasami można trochę prościej, dlatego ta okładka też celowo jest taka i te sznurówki tam trochę ciągną do nieba i są tak luźno zawiązane, żeby dać sobie trochę swobody i przestrzeni na to. I w ogóle wiele sobie wybaczać. Myślę też, że to jest niezwykle ważne. I jak ruszałam na ten mój analogowy spacer, to pojechałam z praktyką mojego brata starym aparatem. I włożyłam tam film, który jest taki, że jak Mikołaj Grynberg, który jest pisarzem i fotografem, powiedział, on prawie wszystko wybacza. Ja pomyślałam sobie, że najwyższy czas, żeby filmy do aparatu nam wybaczały, żebyśmy sami sobie wybaczali, a nie tylko śrubowali te oczekiwania wobec siebie, nawzajem i samych siebie.
1: Ale myślę sobie też o tym, że czasami chyba, to co zresztą już dzisiaj padło w naszej rozmowie, że ten pierwszy krok jest najtrudniejszy, no bo każdy z nas powtarza, że a to praca, a to obowiązki, a to tu trzeba szybko dziecko odebrać,
0: no tak,
1: szybko sklep.
0: Wałęsać bez celu.
1: Nie? No właśnie, to jak w ogóle zacząć taką przygodę z takim wałęsaniem? No chyba skok na głęboką wodę to będzie trudne.
0: Nie, to będzie trudne. Chociaż dla mnie to było wspaniałe wsiąść w ten pociąg i po prostu kompletnie się urwać. No ale ja miałam czas i możliwości, żeby to zrobić. No jak ze wszystkim, małymi krokami. Najpierw na 10 minut. Tak jak czytelnicy po spotkaniach autorskich mnie pytają, wie pani, ale się boję sama. Ja mówię, no ale to najpierw takie małe. Mieć na końcu jakąś nagrodę, tą cukiernię, do której pani dojdzie, albo iść w bezpiecznym, oświetlonym miejscu, a potem może dołączyć do jakiejś grupy, albo zagadnąć sąsiadkę, albo zadzwonić do siostry. I zamiast, nie wiem, pójścia do kawiarni zaproponować, a chodź, pójdziemy na spacer, nie? I to nie muszą być jakieś wielkie power walki od razu. To mogą być mikroprzechadzki. A potem się tego zbierze, a potem idziemy coraz dalej i dalej, a potem czujemy wiatr we włosach i nic już nie jest ani straszne, ani trudne.
1: Czy jakaś przechadzka albo rozmowa z pracy nad tą książką bardzo zapadła ci w pamięć?
0: Wiele z nich było szczególnych, ale chyba najbardziej mnie tak poruszyła. Się staram zawsze zachować jednak jakoś tak profesjonalnie i żeby mi się ta łza w oku publicznie nie kręciła, ale raz tak było i to były rozmowy z osobami w kryzysie bezdomności, które nie chodzą z wyboru. I jak oni mi opowiadali o tym, ile to się trzeba nachodzić, żeby przeżyć i jak absolutnie nie można zdejmować butów, bo trzeba być zawsze w gotowości, żeby odejść, bo świat taki, jaki jest, nie daje miejsca dla ludzi, którzy są w kryzysie. I co to im robi ze stopami, no to po prostu mnie to niezwykle poruszyło i jakoś tak zostało mi głęboko w pamięci, że to, że ja mogę iść gdzie chcę i mogę usiąść gdzie chcę i wejść gdzie chcę i że mogę wybrać w jakich butach chodzę, to jest jakiś niezwykły rodzaj przywileju, o którym nigdy wcześniej nie myślałam.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Witają Państwo, Ale i Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest Agata Romaniuk. Rozmawiamy o książce Na nogach, której Agata jest autorką. A ta książka całkiem niedawno ukazała się na rynku wydawniczym. Przed przerwą rozmawiałyśmy też o tych, którzy chodzą, bo muszą, bo zatrzymanie się w tym chodzeniu może być niebezpieczeństwem. A mówię tutaj o osobach w kryzysie bezdomności.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Absolutnie zgodzę się z tobą, że ten fragment też, jak opisujesz to w książce, no to miałam bardzo podobną myśl, że tutaj czasami sobie marudzimy, nie? Że tak, takie buty są niefajne, nie. Kolor nie ten, sznurówka nie taka,
2: a jednak... To, że w ogóle możesz wybrać buty, nie?
0: Tak.
2: A nie dostać darów za małe, nie takie na tą porę roku i tak dalej. Zresztą muszę powiedzieć jaśniejszym tonem, że obaj ci bohaterowie są tak pozytywni i tak wspaniali i po prostu jedyni, którzy jak dałam im tekst do autoryzacji, powiedzieli: super, nic nie wycinaj, tak było. Nawet te trudne rzeczy, to jest moje życie i moja historia, ja chciałbym, żeby ludzie o tym usłyszeli, więc te moje szpilki, które miałam, ja je wszystkie sprzedałam i kupiłam za to buty do tej właśnie, dla beneficjentów tej świetlicy, dla osób w kryzysie bezdomności, więc mam nadzieję, że na coś się w związku z tym te szpilki moje przydały.
0: Czy to oznacza, że już więcej nie założysz szpilek?
2: A może kiedyś jakieś jedne, ale dla urozmaicenia, a nie jako sposób na to, żeby, nie wiem, dodać sobie pewności siebie, albo żeby ktoś mnie lepiej ocenił, albo, wiesz, żebym wypadła profesjonalnie. Myślę, że to już nie jest mi potrzebne po prostu.
0: Myślę, że nawet te słuchacze, słuchając naszej rozmowy, słyszą, że jest bardzo dużo różnych wątków w twojej książce. Bardzo długo musiałaś pracować nad tą książką? Ile trwała praca?
2: Właśnie nie tak bardzo długo, bo półtora roku, co jak napisanie książki, nie jest tak bardzo długo, ale bardzo, bardzo intensywnie. Właśnie niczym innym się nie zajmowałam i myślę, że moja rodzina już miała absolutnie dość, ponieważ ja potrafiłam mojemu mężowi pierwszej w nocy mówić: kochanie, słuchaj, a czy ty wiesz, że pierwszy krokomierz to w 1525 roku taki facet, wiesz, z taką kryzą i z taką... Kochanie, Ja śpię. Ja mówię, ale nie śpi, bo pierwszy krokomierz. Więc ja myślę, że oni są przeszczęśliwi, że przestałam już pisać. Ale to było wspaniałe, tak się zanurzyć w jednym temacie i wtedy mi się wydawało, że wszystko i wszędzie jest o chodzeniu, że po prostu wszystko mnie interesowało w tym temacie. To jest zresztą dosyć naturalne, bo jak jesteśmy w ciąży, to nam się daje, wszyscy są masę kobiet w ciąży, tak. A nikt nie jest w ciąży. I tak samo z tym chodzeniem, więc nawet teraz zaczęłam czytać jakąś książkę, której wracam po latach. No i oczywiście bohater chodzi po Nowym Jorku w pierwszych dwóch stronach, czego wcale nie pamiętałam.
0: Ale czy to jest zatem książka wychodzona?
2: Tak, to jest książka wychodzona w dwojakim sensie. Naprawdę dużo kroków zrobiłam, żeby ją napisać, ale też w takim sensie po prostu przechodzenia przez różne tematy, różne obszary, od po prostu modnych butów w Wenecji w XV wieku, że one miały 50-centymetrowe koturny, po to, żeby zrozumieć, że dziecko nie ma na przykład wewnętrznej, zinternalizowanej krawędzi i jak zaczyna chodzić, to naprawdę trzeba je zakurować i się przewraca. Więc rzeczywiście meandrowanie było elementem pracy nad tym. Mam nadzieję, że jednak podałam to Państwu w formie jakoś uporządkowanej, miłej w lekturze i że każdy z Was znajdzie tam coś dla siebie.
0: Miałam wrażenie, czytając książkę, że naprawdę co strona to po prostu jakaś informacja i ja byłam pod wrażeniem, patrząc na to właśnie z takiej perspektywy dziennikarskiej, bo pomyślałam sobie, że no właśnie ta praca, którą włożyłaś, no musiała być gigantyczna, więc jak mówisz, że to trwało półtora roku, to nie jestem pewna, czy umiem sobie wyobrazić rzeczywiście intensywność tych wszystkich działań.
2: Było to bardzo, naprawdę końcówka to była taka po 10 godzin dziennie i myślę, że też zrobiłam sobie krzywdę, że to nie powinno aż tak wyglądać, ale bardzo mi zależało, żeby wszystko sprawdzić, a czasami źródła są sprzeczne. Czasami dotyczące jakichś, nie wiem, no drobnych rzeczy. Nie wiem, w jednym miejscu na przykład pisze o tym jakimś performansie Mariny Abramowicz, znanej performerki. I w jednym źródle było, że tam na stole leżało 74, czy tam ileś przedmiotów, a w innym, że 71. I teraz komu wierzyć? No i oglądasz 7 filmów, na których ona to robi, ale nie liczysz, na tym stole nie widać, a potem w innym filmie ona coś mówi i mijają 2 dni, a tu jeszcze nic nie napisane. Więc w którymś momencie też trzeba powiedzieć dosyć. Nie wszystko. O wszystkim trzeba napisać, więc nie wiem, no napiszę na przykład o spacerach Wokulskiego po Warszawie, ale już nie napiszę, nie wiem, o tym, jak spacerował Słowacki czy Mickiewicz, a obaj dużo chodzili. No, niestety o tym akurat Państwo nie przeczytacie.
0: Ale tu widzę, że akurat już dusza reporterki włączała ci się bardzo mocno momentami.
2: Tak, momentami nawet troszkę odpływałam, bo sobie wyobrażam, jakby to było, gdyby Żeromski, Raymond Sienkiewicz wybrali się na spacer, którędy by poszli, więc sprawdzałam, do jakiej kawiarni mogliby wstąpić. I który z nich by się spóźnił na to spotkanie, bo można hipotetyzować na ten temat. No.
0: Ale to, czy na przykład docieranie właśnie do takich tekstów źródłowych zakłada też przesiadywanie w bibliotece, czy jednak
2: dużo,
0: cyfryzacja pomaga?
2: Bardzo dużo rzeczy jest już cyfrowo dostępnych na Szczęście, czy na mikrofilmach, czy stare gazety i tak dalej, ale czasami są to jakieś książki albo, nie wiem, listy niedostępne i trzeba się udać do biblioteki. To też jest w ogóle fajnym przeżyciem i z przyjemnością to robiłam, a czasami po prostu czegoś nie udaje się znaleźć i też trzeba odpuścić. Na przykład nie udało mi się znaleźć żadnego potwierdzonego źródła, że francuscy flanerzy chodzili na spacery z żółwiem. Podobno w jakiejś francuskiej bibliotece, która gromadzi takie teksty antropologiczne, jest jakiś taki tekst, ale ja już po prostu nie miałam siły pojechać do Paryża, żeby to jedno zdanie sprawić. I myślę, że muszą państwo zostać w niewiedzy, czy chodzili z żółwiem, ale za to udokumentowane jest to, że jeden poeta chodził z homarem na niebieskiej wstążce i to nam musi wystarczyć.
0: Zapytam jeszcze tylko o tytuł. Dlaczego na nogach?
2: Ja bardzo chciałam, żeby ten tytuł był taki bardzo prosty i takim był trochę zawołaniem do tego, że chodźmy, że rozważaliśmy, bo może to powinno być choć, albo no chodźmy, albo jakieś takie...
0: Chodźże
2: na przykład, to świetnie by dla cudzoziemców, no trzeszczka i chodźże. Więc chodziło o to, żeby był taki jakiś bardzo potoczny i żeby był też bardzo taki pojemny, no i stąd to się wzięło, że na nogach można spacerować, na nogach można ruszyć w drogę, na nogach mamy te nogi, każdy z nas, daj Boże, bo oczywiście... Niektórzy je stracili i powinniśmy ich używać, więc to jest też taka książka trochę zachęcająca do tego, żeby no tych nóg używać cały czas i świadomie.
0: To zapraszamy państwa bardzo serdecznie, żeby przeszli się państwo do księgarni po książkę,
2: tak,
0: analogowo wszystko.
2: Tak, albo do biblioteki, albo przeszli się z kimś, od kogo ją pożyczycie, żeby jednak kroki za tą lekturą stały.
0: Agata Romaniuk była dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo. Pięknych spacerów państwu i tobie życzę.
0: Dziękuję.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak.

gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
15: Reklama.
16: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
17: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania. Za kilka tygodni Dzień Wszystkich Świętych. Wiele osób zaczyna już teraz porządkowanie nagrobków swoich bliskich zmarłych. A tymczasem jest propozycja dla poznańskich seniorek i seniorów. Jaka to propozycja? To pytanie do mojej redakcyjnej koleżanki Pauliny Grzegorzewskiej.
18: Chodzi o bezpłatne sprzątanie na cmentarzach. Seniorzy i seniorki mogą skorzystać z takiej usługi za darmo, podobnie jak osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Bezpłatne sprzątanie obejmuje miejskie cmentarze na poznańskim Miłostowie oraz Junikowie. Z bezpłatnego porządkowania nagrobków mogą skorzystać seniorzy i seniorki, którzy rozliczają podatki w stolicy Wielkopolski i mieszkają w Poznaniu. To propozycja dla osób, które mają co najmniej 80 lat i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą bądź niesamodzielną. Aby skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków, wystarczy zadzwonić do biura Poznań Kontakt.
17: A więcej na stronie poznań.pl. A w naszym magazynie przeniesiemy się teraz do Centrum Kultury Zamek, a tam...
19: Nazywam się Ania Rzepka, jestem koordynatorką Poznańskiego Maratonu Wolontariatu w imieniu Stowarzyszenia Kreoli. Jesteśmy w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, dokładnie w atrium na pierwszym piętrze. Po raz kolejny jesteśmy w zamku z właśnie Poznańskim Maratonem Wolontariatu, gdzie przyświeca nam hasło: wystarczy chwila, żeby zostać bohaterem. Osoby, które przychodzą na na wydarzenie, mogą zaangażować się w pomaganie w specjalnych strefach. Każda strefa odpowiada innej organizacji. Można przyjść, zaangażować się na 15 minut, można zostać z nami na całym wydarzeniu. Bardzo nam miło jest też dzisiaj gościć grupy szkolne, będziemy gościć też wolontariat pracowniczy. Także od samego początku mamy tutaj pełne, wypełnione całą przestrzeń i praca w rej.
17: Mamy różne strefy, to powiedzmy po kolei o każdej z tych stref.
19: Pierwsza ze stref to strefa Fundacji Lustro Dobra, która wspiera osoby w kryzysie onkologicznym, tworząc spersonalizowane ozdoby dla tych osób zgodne z analizą kolorystyczną. Dzisiaj stricte zajmujemy się szydełkowaniem. Tworzymy właśnie takie spersonalizowane, kolorowe ozdoby na szydełku. Obok mamy strefę Hospicium Palium, gdzie tworzymy biżuterię, która później posłuży jako takie charytatywne cegiełki, które wesprą właśnie działania Hospicium Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. W tym roku współpracujemy też z Fundacją Amnesty International Polska, gdzie w ramach naszego maratonu realizujemy ich inicjatywę, czyli maraton pisania listów. Piszemy listy w obronie praw człowieka, mamy wybrane trójkę bohaterów, są wzory listów i będziemy wysyłali je walcząc właśnie o prawa człowieka na świecie. No i współpracujemy też w tym roku z Fundacją Niesiemy Nadzieję. Mamy strefę szycia na maszynie, ale nie tylko, nawet jeżeli ktoś na maszynie szyć nie potrafi, to też znajdzie tutaj zadania dla siebie. Wspieramy Fundację Niesiemy Nadzieję, która wspiera dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi.
17: Ja przypomnę naszym słuchaczom, że znajdujemy się w poznańskim zamku. A po co to wszystko? Kiedy się narodził pomysł?
19: Pomysł na maraton wolontariatu narodził się wiele lat temu, bodajże 11. Wtedy odbyła się taka pierwsza, troszeczkę można powiedzieć, próbna edycja tego wydarzenia. Natomiast w takiej formie podobnej do tej, która jest dzisiaj, odbywa się on po raz drugi ponownie właśnie w Centrum Kultury Zamek. Ideą wydarzenia jest to, żeby zachęcić mieszkańców, mieszkanki Poznania do wolontariatu. Pokazanie, że faktycznie wystarczy chwila, żeby tym bohaterem zostać, że nasz czas, nasze umiejętności są bardzo cenne, nawet jeżeli możemy tutaj wpaść tylko w przerwie na kawę, jak najbardziej zapraszamy. Chodzi też o to, żeby działać lokalnie, wspólnie, ale też w tym roku, na przykład przez tą współpracę z Amnesty International Polska, patrzymy dalej, patrzymy na cały świat. To, co też jest super w tym wydarzeniu, to idea takiej współpracy międzypokoleniowej. Razem pracują seniorzy, razem pracują dorośli, pracują też dzieci, pracują grupy szkolne, więc faktycznie to, co nas jednoczy w tym dniu, to ten wspólny cel i wspólna praca na rzecz osób potrzebujących w Poznaniu i nie tylko.
17: Dzieje się sporo, a wszystko dzięki wolontariuszom i ja sobie pozwolę przejść dalej.
15: Asia Klak, pracuję w Stowarzyszeniu Kreo. No ja jestem pierwszą osobą, na którą trafisz po wejściu, czyli witam wszystkich uczestników, opowiadam, co się u nas dzieje i zachęcam do działania.
17: Takie specjalne okienko tu się znajduje?
15: Tak, pod hasłem rejestracja. Także zapraszam do mnie, no i do działania.
17: Kolokwialnie mówiąc, jak to wszystko ogarniasz, bo tu się dzieje i to sporo.
15: Jak widzisz, właśnie przyszła kolejna grupa, więc za chwilę będę musiała się zaangażować. No i ja myślę, że to jest duże doświadczenie. 12 lat pracowałam wcześniej w korporacji.
20: Jacek Kowalski, Stowarzyszenie Kreo i Poznańskie Centrum Wolontariatu.
17: Dzieje się w Poznańskim Zamku i to sporo.
20: Tak, to jest już druga edycja poznańskiego maratonu wolontariatu, podczas którego przez 7 godzin można zaangażować się w różnego rodzaju aktywności. Można przyjść na 15 minut, na godzinę i dłużej, zrobić coś na rzecz innej organizacji, na podopiecznych, czy Hospicium Palium, Amnesty International, Fundacji Niesiemy Nadzieję, czy Lustra Dobra. To jest taki zalążek, który ma zachęcić do tego, aby się zaangażować. Co ważne, rok 2026 jest Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu, ustanowionym przez UNESCO, więc to też jest dobry moment, jeśli jeszcze ktoś nie pomyślał o wolontariacie, żeby w tym roku spróbować. I wiemy, że wolontariat taki akcyjny na krótki okres, czy na jeden dzień, na parę godzin, jest coraz bardziej popularny niż taki wolontariat cykliczny, więc taka impreza jak Poznański Maraton Wolontariatu jest bardzo fajną imprezą, żeby spróbować i rozpocząć zaangażowanie wolontariatu.
17: Jak widzimy, młodzi garną się do pracy.
20: Młodzi, tak. Przychodzą całe grupy szkolne. Liczymy też, że pojawią się i seniorzy, i studenci. I to też bardzo cieszy, że młodzi chcą coś robić na rzecz innych. I nie każdy ma świadomość, że zrobienie bransoletki, czy czegoś na szydełku, czy napisanie listu jest już formą pomocy. Bo to nie zawsze jest pomoc taka, że musimy gdzieś, nie wiem, stać na maratonie jakimś biegowym, ale też rzeczy manualne, manualne, które są przekazywane na rzecz różnych organizacji, też są formą wsparcia dla innych, więc form jest różnych, a my pokazujemy takie przykłady dzisiaj.
0: Aneta Duda, Fundacja Lustro Dobra.
21: I co tutaj dzisiaj robicie, drogie panie, dziewczyny, tak? Bo dzisiaj tutaj panie.
0: Tak, na naszym stoisku dominują panie. Dziewczyny robią bransoletki szydełkowe na onkologię, które my potem jako fundacja przekazujemy na naszych warsztatach, które prowadzimy z wizerunku, kolorów. Rozświetlamy kolorami radość dnia i te kolorowe bransoletki będą prezentami dla pań, które są w szpitalach onkologicznych w trakcie leczenia.
21: To taki miły widok, gdy w rękach widać u młodych ludzi nie telefony komórkowe, a szydełka, tak?
0: To naprawdę budujące, bo dziewczyny, widzę, tutaj są bardzo zaangażowane, chcą się nauczyć. Niektóre z nich mają szydełko pierwszy raz w ręce.
21: Nie powiedziałbym, jak patrzę.
0: No właśnie. Świetnie się spisują, są zaangażowane. Myślę, że sprawia im to frajdę. Jest kolorowo, jest wesoło. No czego chcieć więcej?
21: Czyli Poznań potrafi.
0: Poznań potrafi, oczywiście.
21: Jak idzie? Może...
22: Bo ja swoją popsułam, bo musiałam zacząć od początku, bo tutaj coś źle poszło.
0: No, krok po kroku. Początki bywają trudne, ale tu koleżanka się nie poddaje i to jest najważniejsze.
21: I to jest najważniejsze, tak by się nie poddała.
23: Ten trzyma szydełko razem z tym. Te dwa trzymają na tym palcu.
21: A ja trochę przeszkodzę, bo tutaj widzę, że pani uczy, tak, szydełkowania.
23: Uczę, nieraz to trudno wychodzi, ale niektóre dziewczyny już pojęły, będą ale uczyły.
21: Widać, że chęci są.
23: Tak, no są chęci, trochę ciężko, ale są chęci.
21: Czyli a tak. Tutaj jak idzie dziewczyny?
24: No dobrze, dobrze.
21: Dzień dobry, a co tu się dzieje?
25: A dzień dobry, Katarzyna Wierzbowska, koordynator wolontariuszy akcyjnych Hospicjum Palium. Nasza młodzież tutaj przybyła do nas dzisiaj, aby robić przepiękne na rękę bransoletki, które, że tak powiem, my jako Hospicjum Palium będzie można je po prostu nabyć. Tu w Poznaniu, na kiermaszach, w różnych miejscach w Poznaniu. I to, że tak powiem, jest jako wsparcie dla hospicjum.
21: A ja tak patrzę jednym okiem, prawdziwe dzieła sztuki tu powstają.
25: Tak, ja chciałam zauważyć, że tu nawet mężczyźni są tacy starsi wiekiem. Dzieci 1-3, młodzież licealna, właściwie, no... W każdym wieku.
21: Poznań potrafi.
25: Bardzo, bardzo. I naprawdę kreatywność ludzi, zawsze mnie to zadziwia, jak właściwie wszystko to, co oni wymyślą, wszystkie te prace są po prostu piękne.
21: Ja tutaj zadam kilka pytań. Dzień dobry, ja przeszkodzę. Co tu się dzieje przy tym stoisku? Może się pani przedstawić?
26: Oczywiście. Jestem Natalia z Poznania. Dzisiaj robimy bransoletki. I tutaj dokładnie nie wiem dla kogo, ale na pewno będą wykorzystane i przekazane do hospicjum, tak mi się wydaje. No, dziewczyny tutaj na pewno już robią po kolei następne, tak więc moja jest pierwsza. Wystarczy żyłka i dużo ozdób.
21: Dziewczyny, jak idzie, dziewczynki?
27: Bardzo dobrze, fajnie.
21: Powiedzcie trochę o tych bransoletkach, jak to się robi?
27: No, najpierw odcina się żyłkę i wkłada... koraliki, jak chcesz, żeby było ładnie.
21: Twoje ulubione kolory, bo tutaj widzimy mnóstwo, całą paletę tych barw.
27: No, najbardziej chyba podoba mi się niebieski.
21: A jedna?
26: No. Absolutnie. Wspaniała zabawa. Mamy tutaj świetną grupę.
28: Nazywam się Adrianna Ciślewicz, jestem nauczycielką w podstawowej szkole Nawigo, autorska. Przyjechałam z klasą, żeby im pokazać właśnie, jak ważne jest pomaganie innym i że takie aktywności też mają znaczenie i że w ich wieku też również można pomagać.
21: Widać, że chętnych nie brakuje.
28: Nie brakuje, dzieci są bardzo... Na początku było takie, że ale potem zobaczyli się, przekonali i nawet już planujemy kolejne współprace z hospicjum.
21: Pani od lat pomaga właśnie, bierze udział w takich akcjach?
28: Nasza szkoła ogólnie w różnych bierze. W OŚP mamy co roku aukcje, piszemy kartki dla osób w domu starców na święta, także bardzo dużo działamy.
21: A powiedz mi, co ty robisz dzisiaj tutaj?
29: Poduszki.
21: Poduszki. I teraz co, wypychasz, tak? Specjalną watą?
29: Tak.
21: Pomagacie innym?
29: No, tak.
21: A dlaczego jest tak ważny wolontariat?
29: Żeby inne dzieci, które czują się porzucone, tak się nie czuły. I żeby było miło innym.
21: Żeby było miło. Widać, że świadomość jest mimo młodego wieku.
28: Tak, staramy się dbać o to w naszej szkole, jak i ogólnie poza też nią.
30: Oliwia Olszewska mam na imię. Z Amnesty jestem wolontariuszem.
21: I
1: Ogólnie to dzisiaj piszemy listy na maraton pisania listów. Są tutaj właśnie do wyboru trzy listy, do których możemy napisać. O to, żeby po prostu uwolnić daną osobę spod na przykład umięzienia, bądź po prostu, żeby wspierać prawa i walce na przykład z jakąś sytuacją przed ekologii, czy to właśnie po prostu, żeby po prostu sprawiedliwość dostać.
17: Chętnych nie brakuje.
1: Nie brakuje. Tutaj bardzo dużo młodych osób jest, bardzo widać, że są zainteresowani i że chcą pomagać, co właśnie bardzo cieszy nas.
17: Dzień dobry, a Państwo co tu robicie dzisiaj?
2: Ja jestem z mężem, bo ja działam wolontariacko w szkołach. Współpraca międzypokoleniowa. Z Lubonia jestem.
17: Pani w lubońskich szkołach?
2: W Lubonie. Jestem na emeryturze już, ale szkoły mi są bardzo bliskie i cały czas z dzieciakami pracujemy z nimi na temat, na rzecz seniorów, ale oprócz tego z Hospicjum Palium w Poznaniu wyszliśmy poduszki. Karty świąteczne robimy, zaproszenia życzeniowe, no cuda nie widzę. Wszystko, co się da.
17: Ja widzę ten błysk w oku, tak? Lubi pani pomagać.
3: Tak. Z dziećmi.
2: Tak, razem z dziećmi, seniorzy, razem z młodzieżą szkolną to robimy. Mi to daje wielką radość, tylko on czasem jest zadowolony, bo mnie w domu nie ma.
17: Dzień dobry, a co tu się dzieje przy tym stoisku?
4: Tutaj szyjemy na maszynie poduszki.
17: Poduszki dla kogo?
4: Dla dzieci.
17: Jak idzie to szycie?
4: Dobrze.
17: Szyją dziewczyny i jak idzie?
4: Dobrze, ja robię kocyk.
17: Ale chłopaki też próbują, tak?
4: Tak, chłopaki jak najbardziej świetnie sobie radzą.
17: No i widzę, że tobie dobrze idzie.
4: Dziękuję.
17: Trudne to zadanie czy łatwe?
4: No łatwe mi się wydaje. Bardzo łatwe. Wszyscy świetnie sobie radzą, ręcznie też szyją, także jest rewelacja.
17: A co tu robicie?
5: Robimy poduszki.
17: I jak idzie?
5: No dobrze.
17: Lubicie pomagać?
5: Tak, lubimy.
17: A co przy tym stoisku się dzieje? Co robicie tutaj?
6: Motyle.
7: Mają skrzydła i mają czubki.
17: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
17: A pani co tu robi?
8: Ja przyszłam na wolontariat.
17: I co w rękach, bo widzę, że piękne...
8: Brązoletki. Bardzo lubię robić brązoletki.
17: Widzę, że tutaj tak pani uczy młodzież właśnie.
8: Tak, niech się przyglądają i starszych słuchają.
17: Lubi pani pomagać tu w Poznaniu?
8: Tak, bardzo lubię. Ostatnio powiem panu, byłam 5 dni, jak był triatlon. Byłam 5 dni, 60 godzin i pomagałam w pakowaniu, wszystko. Trzeba pomagać.
17: To prawda, trzeba pomagać i warto pomagać. Moim wszystkim rozmówcom w Poznańskim Zamku pięknie dziękuję. I jeszcze o wyjątkowym konkursie. 5 prac zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na rzeźbę koziołków, które mają stanąć przy Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich oraz Bramie Poznania. Dodam jeszcze, że uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu mają czas na przygotowanie i złożenie pracy do 30 listopada tego roku, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, a rozstrzygnięcie zaplanowano na grudzień.
16: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
17: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od kolejowego tematu. Mamy ważną informację dla pasażerów.
9: 25 października wchodzi w życie ostatnia korekta rozkładu jazdy w tym roku. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskiej. Jest to korekta na krótki okres czasu, ponieważ trochę ponad miesiąc. Natomiast chcę uspokoić pasażerów, że dużych zmian nie będzie. Mają one charakter przede wszystkim kosmetyczny, a związane są z pracami remontowymi na sieci kolejowej, w wyniku których te zmiany są konieczne.
17: To korekta rozkładu jazdy, a później w grudniu duże zmiany.
9: Tak, w grudniu czeka nas zmiana rozkładu jazdy. Wśród tych zmian na pewno czekać nas będzie wiele nowości. Wśród takich najważniejszych informacji możemy powiedzieć o uruchomieniu połączeń na odcinku Wągrowiec-Rogoźno-Wielkopolskie, czy też wydłużeniu pociągów Kolei Wielkopolskich do miejscowości Grabowno-Wielkie. Czeka nas jeszcze więcej nowości, natomiast będziemy systematycznie o nich informować w naszych serwisach.
17: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
9: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
17: Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Prosto z Kamerunu do Poznania. Wielkopolscy lekarze niedawno wrócili z misji w Afryce Środkowej. Tym razem ratowali dziecięcy słuch. Zapraszam na rozmowę Pauliny Grzegorzewskiej z Justyną Janiec-Palczewską ze Stowarzyszenia dla Świata.
24: Na czym polegała ta misja? No i kto z naszego Poznania wyjechał do Kamerunu?
3: Otóż misja protetyk słuchu dla świata powstała przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i jednym z członków grupy wyjazdowej był pan dr Olgierd Stiller. Była z nim również pani Izabela Nowak z Wrocławia i to oni głównie na miejscu przeprowadzali badania i aparatowali dzieci, bo są protetykami słuchu właśnie, a problem osób, dzieci niesłyszących w kamerę nie jest ogromny. Jeśli chodzi o liczebność dzieci z wadami słuchu, ona jest nawet populacyjnie niższa niż w Europie. Natomiast my w Europie mamy tutaj sprzęt, mamy możliwości, żeby te dzieci po pierwsze zbadać już w badaniach przesiewowych noworodków, a później, jeśli takie się znajdą, to zaaparatować. A tam w Kamerunie takich możliwości absolutnie nie ma. Jeśli są jakieś aparaty, to one są zwykle sprowadzane z Europy i one są dla ludzi najbogatszych. W Kamerunie większość ludzi utrzymuje się z pracy własnych rąk, a ponadto bardzo dotkliwe jest odium społeczne, które towarzyszy niepełnosprawnościom. Tam niestety nadal wierzy się, że niepełnosprawności wszelkiego rodzaju to efekt działalności szamana, efekt czarów, złego uroku, które ktoś rzucił na rodzinę. I takie dzieci zwykle są po prostu ukrywane w domach.
28: To w takim razie ile dzieci udało się uratować, bo możemy to tak nazwać, że te dzieci zostały uratowane, weszły właściwie w nowe światy, w nowy świat dźwięków.
3: Zdecydowanie tak. Te dzieci mogły, dzięki temu, że zaczęły słyszeć, mogły nauczyć się mówić i mogły nawiązywać relacje, przyjaźnie, usłyszeć swoich rodziców po raz pierwszy. I to jest naprawdę takie poruszające, te opowieści, które teraz do nas przekazują protetycy słuchu. Dzieciach, którym na przykład nie dawali żadnych szans, ale postanowili je zaaparatować obuusznie i wypuścić na pół godzinki, żeby dzieci pochodziły sobie troszkę. I te dzieci wracały i okazywało się, że na przykład zaczynają sobie śpiewać, zaczynają sobie tańczyć, wystukiwać rytmy, bawić się paluszkami. No to w ogóle pstrykając paluszkami, więc to w ogóle historie niesamowite, takie, po których naprawdę rośnie serce. Zaaparatowanych dzieci było 100. W szkole samej jest 240 chyba uczniów, natomiast nie wszystkie dzieci niestety mogły, miały szansę na taki aparat i to nie dlatego, że wolontariusze dla świata tych aparatów nie mieli, ale dlatego, że ta wada była zbyt głęboka i tam niestety pomóc się już nie dało. Natomiast bardzo ważne jest też to, co zrobiła dla tych dzieci misjonarka świecka Ewa Gawin, która założyła szkołę, jedną z największych szkół dla dzieci głuchoniemych w Kamerunie, w której te dzieci mogą nauczyć się zawodu, który w przyszłości pomoże im się samodzielnie utrzymywać.
28: A dlaczego Kamerun akurat? Skąd to się wzięło?
3: To zależy, gdzie rzucimy światło naszej latarni, jeśli chodzi o problemy. Do nas zwróciła się właśnie siostra, która tą szkołę prowadzi, siostra pasjonistka z prośbą o przyjazd, bo wie, że w takie możliwości w Europie są, natomiast w Kamerunie niekoniecznie. I ktoś może mieć wadę słuchu i niestety już nigdy nie usłyszeć, ponieważ nigdy nie będzie miał szansy na taki aparat. A myśmy aparaty gromadzili. Gromadziliśmy je w Stowarzyszeniu dla Świata. My mamy tam postawiony dobromat przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Można tam przynosić swoje aparaty słuchowe. Można też przynosić swoje okulary, bo będziemy przygotowywać misję okulistyczną. Także u nas w Stowarzyszeniu dla Świata dzieje się bardzo wiele wspaniałych rzeczy. Jeśli ktoś z Państwa mieszkających w Poznaniu chciałby zostać naszym wolontariuszem i na przykład badać moce okularów, serdecznie do tego zachęcamy. Zachęcam do kontaktu ze Stowarzyszeniem dla Świata.
28: To nie jest pierwsza tego typu misja, więc przypuszczam, że te dzieci kojarzą już, kim są Polacy, skąd te aparaty słuchowe właściwie doleciały. Co oni o nas mówią?
3: oni nam bardzo dziękują. I to w ogóle, to, jak opowiadał mi doktor Stiller, mówił, że przyszła pani, która po zaaparatowaniu wróciła i przyniosła im butelki, takie plastikowe butelki pełne orzeszków ziemnych ze swojego pola. Jedna pani zaczęła go po tym wszystkim całować po rękach. Nie wiedział w ogóle, gdzie się podziać z tym wszystkim. Tak bardzo go to zawstydzało. Natomiast siostry, które towarzyszyły tam tym badaniom, siostry zakonne, które tłumaczyły dzieciom, jak reagować na polecenia protetyków, po każdym zaaparatowanym dziecku płakały wszystkie razem ze wzruszenia, więc no, mnóstwo takich pięknych, wzruszających chwil, no i to właśnie dla takich chwil warto robić to, co robimy.
6: No właśnie, powiedzmy, jak bardzo zmienia się życie takich dzieci, to daje możliwości dalsze na?
3: Na wszystko. Tak naprawdę na wszystko. To są dzieci, które wcześniej nie komunikowały się w żaden sposób z otoczeniem. Dzieci bardzo często uznawane za dzieci upośledzone umysłowo, za dzieci z niepełnosprawnością umysłową, które okazują się dziećmi inteligentnymi albo czasem ponadprzeciętnie inteligentnymi, mogą kontynuować naukę, ale przede wszystkim mogą usłyszeć swoją mamę, tatę, bliskich, rodzeństwo, rówieśników, mogą zacząć się komunikować, mówić o swoich potrzebach, nawiązywać kontakty społeczne. My jako ludzie jesteśmy stworzeni do życia wśród innych. Człowiek w samotności nie jest w pełni szczęśliwy. Jestem o tym przekonana, jestem psychoterapeutką, więc wiem, co mówię. My tylko w relacji możemy się rozwijać, wzrastać, więc to, co zrobili dla tych dzieci nasi wolontariusze, to jest taka całkowita odmiana ich życia, które przecież dopiero się zaczyna.
6: Jedno mnie ciekawi, jeśli Kameruńczycy uważają, że jeśli dziecko ma problemy ze słuchem, to tak jak pani wspomniała, może być to jakaś działalność szamana, tak? A jeśli dziecko odzyskuje ten słuch, to co wtedy mówią?
3: Oni mają też takie przekonanie, że czasem czary białych są silniejsze od ich czarów. Ich czary zresztą, jak mówią, nie są w stanie dosięgnąć białych, ponieważ przyczyna jest prosta. My w czary nie wierzymy. I o tym mówią i misjonarze, i wszyscy, którzy w Kamerunie byli. Kamerun do tego stopnia wierzy w czary, że tam w sądzie jest takie stanowisko, jest taka funkcja jak biegły sądowy do spraw czarów. I on bada sprawy o czary, bo sprawy o czary stają na wokandzie i on bada te sprawy, czy były tam użyte czary, czy też niekoniecznie.
6: No nie była to pierwsza tego typu misja i na pewno już planujecie kolejne, skoro już zbieracie przecież kolejne, tak, aparaty słuchowe.
3: Planujemy już kolejne wyprawy. Rozmawiałam z panem doktorem Olgierdem Stillerem, mówił mi, pozwól mi, Justynka, tylko kurz afrykański ze mnie opadnie, daj mi tydzień, jeszcze się doleczę ze wszystkich dolegliwości, bo oczywiście są też tropikalne choroby i są oczywistością dla tych, którzy wyjeżdżają, więc daj mi się doleczyć, już niedługo będziemy o tym mogli rozmawiać, ale tak, tak, bardzo chcę wciągnąć też w to naszych studentów z Uniwersytetu Medycznego. Chcemy, aby program Protetyk Słuchu dla Świata miał kolejne pokolenia, aby mógł być kontynuowany, bo wiemy, jak bardzo, bardzo jest dobry.
6: Jeszcze chciałabym nawiązać do tego, że te dzieci właściwie wchodzą w nową rzeczywistość. Te dzieci się uczą, ale w takim razie, czy ten słuch jest jakąś nową perspektywą, no, na przykład na podjęcie pracy, czy w jakimś innym miejscu, czy może nawet wyjechać z Kamerunu, wylecieć i gdzieś kontynuować swoją naukę?
3: My mówimy o tym, że dobrze dla tych dzieci, żeby zostały jednak w tym miejscu, w którym się rodzą. Oczywiście, że oni wszyscy marzą o Europie. Natomiast zależy nam na tym, żeby wykształcone kadry zostawały właśnie w Kamerunie, żeby nie drenować tego państwa z talentów. Więc my mówimy, zostań w Kamerunie, możesz się uczyć, dopóki będziesz się uczyć. Dzięki temu zmienisz też sytuację ludzi, którzy mieszkają w twojej wiosce. I to jest niezwykłe. O tym mówiła też mi siostra, że te dzieci po zakończeniu swojej edukacji wracają do swojej wioski i na przykład mówią o kolejnych dzieciach niesłyszących, które będą mogły pójść do tej szkoły. Mówią tym rodzinom, aby nie ukrywały tych dzieci. Zmienia się całe otoczenie społeczne dzięki jednej osobie, która się w tej szkole wykształci.
6: Wracając tutaj do naszego Poznania, wspomniała Pani o tych aparatach, ale to mają być jakieś specjalne aparaty?
3: Nie, to mają być aparaty zauszne i to wszystko. Nasi protetycy słuchu zabiorą je na uczelnię, tam studenci wyczyszczą je dokładnie i to w ogóle to są niezwykłe historie też. Ludzie przynoszą nam używane aparaty i mówią, to jest ostatnia pamiątka po mojej mamie. Moja mama odeszła, ale jest ten aparat i bardzo bym chciał, żeby on miał drugie życie. I my możemy to sprawić, podobnie z okularami, więc drodzy Państwo, jeśli macie takowe w domu, zachęcamy, przynieście je do nas.
17: A Stowarzyszenie Dla Świata znajduje się przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. Czas na Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu i jesienne propozycje.
10: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece.
17: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
10: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą Słówka Gra Altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce, będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego no, wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
17: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
10: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzań. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, no zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem i to z taką okazją, żeby tego nie zwracać. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filii na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo.
17: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
10: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
17: Dziękuję bardzo za rozmowę.
10: Dziękuję.
16: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
17: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie na początek zajrzymy na poznańską Wildę. Rusza tam kolejna inwestycja, gdzie dokładnie o tym Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
11: Przekazaliśmy wykonawcy teren budowy na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu. W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie sieć gazowa w rejonie skrzyżowania. Prace te przeprowadzi gestor sieci. Następnie rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane, których koniec zaplanowany jest w pierwszej połowie stycznia 2027 roku. Skrzyżowania zostaną przebudowane tak, aby zapewnić czytelny układ jezdni. Z modernizacji skorzystają piesi dzięki wymianie nawierzchni na chodnikach oraz wyznaczeniu przejść dla pieszych bliżej wlotów jezdni na skrzyżowania. Przejścia dla pieszych dodatkowo zostaną doświetlone, co poprawi widoczność po zmroku. Aby ułatwić poruszanie osobom niewidomym i słabowidzącym, zamontowane zostaną faktorowe oznaczenia nawierzchni. Projekt zakłada również odbrukowanie utwardzonych nawierzchni i nasadzenia zieleni, 15 drzew i prawie 600 sadzonych krzewów. Zieleń zostanie posadzona wiosną przyszłego roku. Całkowity koszt inwestycji, który obejmuje również roczną pielęgnację zieleni, wyniesie ponad 1 milion złotych. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących ze strefy płatnego parkowania. Po zakończeniu przebudowy miejsce pozyska nową zieleń, układ jezdni, chodników i przejść dla pieszych stanie się bardziej czytelny. Aby zmniejszyć uciążliwość, przebudowa skrzyżowania została podzielona na etapy. W pierwszym etapie zamknięte zostanie połączenie ulic Fabrycznej i Prądzyńskiego. Ograniczony zostanie również ruch na ulicy Fabrycznej, natomiast ruch pieszy odbywać się będzie drugą stroną ulicy. W późniejszym etapie część skrzyżowania na połączeniu ulic Madalińskiego i Fabrycznej zostanie zamknięta, natomiast zostanie przywrócony przejazd w osi ulic Fabryczna i Prądzyńskiego. Ruch pieszy w rejonie prowadzonych prac będzie odbywał się z ograniczeniami, będzie dostosowywany do postępu prac. Prosimy o zwracanie na zmieniające się oznakowanie w rejonie prowadzonych robót. Zmieni się również kursowanie autobusu linii numer 171.
17: A my tymczasem poruszamy kolejny temat. Przez wiele lat w arenie odbywały się imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia masowe. W planach miasta jest inwestycja, dzięki której ponownie będzie to możliwe.
0: Podpisaliśmy właśnie umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy obiektu. To są dokumenty przedprojektowe, które będą podstawą do wniosku o dofinansowanie zewnętrzne oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem biura projektowego jest również uzyskanie warunków, opinii czy też uzgodnień niezbędnych na tym etapie prac. Dzięki inwestycji ta hala będzie zgodna ze współczesnymi normami bezpieczeństwa i standardami. Oczywiście z zewnątrz ta charakterystyczna bryła areny pozostanie niezmieniona. Inwestycja więc podniesie standard technologiczny, funkcjonalny czy też estetyczny areny, ma także poprawić efektywność energetyczną, zapewnić zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami i normami, zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostosować budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
17: A mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Zupełnie zmieniamy temat, przeniesiemy się w okolice Poznania.
12: Policjant z Komisariatu Policji w Puszczykowie w czasie wolnym od służby spacerując ulicami Mosiny w pewnym momencie zwrócił uwagę na kobietę, której wizerunek wydał mu się znajomy. Mundurowy szybko skojarzył, że jest to osoba poszukiwana przez organy ścigania. Policjant najpierw powiadomił o tym zdarzeniu będących w służbie funkcjonariuszy z Puszczykowa, którzy po tym zdarzeniu, po tej wiadomości natychmiast udali się we wskazane miejsce, a sam udał się za tą kobietą. Ta osoba szybko zorientowała się, że ma do czynienia z funkcjonariuszem, mimo to, że nasz policjant był w ubraniu cywilnym, rozpoznała go i rzuciła się do pieszej ucieczki. Policjant bez chwili namysłu ruszył za nią w pościg. W trakcie ucieczki kobieta, próbując zgubić policjanta i uniknąć zasądzonej odsiadki, wbiegła w gęste zarośla. Funkcjonariusz, przedzierając się przez krzaki, na moment stracił ją z pola widzenia. Po chwili jednak ciszę przerwał kobiecy krzyk oraz wołanie o pomoc. Gdy policjant dotarł na miejsce, okazało się, że uciekinierka wpadła do zbiornika retencyjnego i nie potrafiła o własnej siłach się z niego wydostać. Sytuacja zagrażała jej życiu i zdrowiu. Funkcjonariusz nie wahał się ani sekundy i natychmiast ruszył z pomocą. Chwycił kobietę i bezpiecznie wyciągnął ją z wody. W tym czasie na miejsce dotarł zaalarmowany wcześniej patrol, który przejął wyciągniętą ze zbiornika 46-latkę. Po upewnieniu się, że kobieta nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji, policjanci sprawdzili ją w policyjnych systemach informacyjnych. Tam potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia naszego kolegi. Kobieta ta była poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości na podstawie nakazu doprowadzenia do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Najbliższe pół roku spędzi teraz w zakładzie karnym.
17: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W naszym programie teraz Katedra Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Będzie o naprawdę wielkiej dyni.
13: W tej stronie nie będzie miała pewnie metra, a tu będzie miała więcej niż metr, czyli średnio możemy przyjąć, że ma około metra.
14: Jolanta Lisiecka, pracuję w Katedrze Warzywnictwa, Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bo w zeszłym roku uczestniczyliśmy w Powsinie w konkursie na największą dynię w Ogrodzie Botanicznym i zajęliśmy trzecie miejsce. Dynia miała na imię Jola. Miała być Reginą, ale nie wiem, czy została nazwana. Nie została skierowana do konkursu, więc nie ma imienia. No nie wiem, co z Jacek z nią zrobi. No uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów, bo dynia lubi sobie i wypić, i pojeść. Poza tym no, musi mieć ciepło, ta je zabawa. zabezpieczona, widzimy owoce zabezpieczone są przed zagniewaniem, czyli jest paleta, cienka warstwa styropianu, jest ten piasek, żeby miała sucho od spodu. Była też przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, czy taką specjalną, czy włókniną taką, która chroni przed przemarznięciem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, z ciepłych stref. No, w związku z tym nasze noce już są taniej za chłodne. To są specjalne nasiona, to nie jest taka dynia, której nasiona kupimy w sklepie. To są specjalne nasiona, które mają jakby certyfikat. Wysiewamy nasiona, następnie produkujemy rozsadę i rozsadę sadzimy do tunelu. Także w zasadzie, no w tunelu to możemy już na początku maja, ale najbezpieczniej to jest po połowie maja, czyli po zimnej zośce, kiedy skończą się przymrozki wiosenne. No ale oczywiście konkurentki były likwidowane, że tak powiem, czyli nie wszystkie owoce, które zawiązały się na roślinie zostały. No chodziło o to, żeby roślina skupiła się na kilku wybranych i żeby rzeczywiście wszystko, co ona produkuje, czyli cukry w procesie fotosyntezy, przekazywała, karmiła tylko te wybrane. Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują. Natomiast no, brak opadów to będzie problem. Nasza dynia rosła w tunelu, w związku z tym miała tutaj system nawadniania zamontowany, także była tutaj zasilana wodą. Natomiast no, w polu, jeżeli nie ma systemu do nawadniania, to może być różnie, a dużo wody potrzeba, żeby takiej wielkości owoce wytworzyć. Poza tym proszę zobaczyć, jakie to są mięsiste pęd. Nawet ogonki liściowe są bardzo grube.

0: na Halloween, myślę, że spowodowała zainteresowanie dynią, ale też dynię zaczęliśmy włączać do naszego jadłospisu. Tej dyni naprawdę pod różnymi postaciami jest całe mnóstwo, bo nie tylko zupy i to na różne sposoby. Ja ostatnio jadłam na przykład zupę z masłem orzechowym, dyniową, fajnie przyprawioną. Placuszki, różne kluseczki, pire z dyni możemy robić. No na wszelkie sposoby ona, niech są takie dynie, które mają bardziej wyrazisty smak, ale są takie, które mają smak taki neutralny. W związku z tym dobierając różne przyprawy korzenne, na przykład cynamon, gałkę muszkatołową, możemy taki smak wydobyć z tej dyni, jaki chcemy. A konsystencja też jest bardzo fajna i zróżnicowana, ponieważ po ugotowaniu praktycznie prawie każda dynia ma trochę inną konsystencję. Już o kolorze nie wspomnę, bo ten kolor bywa różny. Są żółte, są kremowe, ciemno-pomarańczowe, miąższe, także bardzo różnie to wygląda, ale właśnie ten smak możemy wydobyć. Także to jest fantastyczne warzywo, bardzo zdrowe.
1: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
2: Poznańskie przepisy na dania z dyni.
3: Oj, tak, poznańskich nie, bo ja tak... No dynia to jest taka okrągła, żółta, duża.
2: Długo rośnie? Zna pan jakieś przepisy poznańskie na dania z dyni?
4: Z dyni i zupę dyniową, ale to mam spisane wszystko, to nie, także... Ale robię od czasu do czasu sobie taką zupkę.
2: Dobra, poznańska?
4: Poznańska, pyszna, pyszna.
2: I za co pan lubi dynię?
4: Proszę? No za wartości, które posiada dynia, prozdrowotne, także...
2: W Poznaniu sporo takich dyń można znaleźć na bazarach?
4: To znaczy się można, ale w sezonie, jak są dynie, nie? Bo...
2: A teraz sezon w pełni.
4: W pełni jest, tak, tak, tylko nieraz właśnie fajnie sobie zjeść zimą taką zupkę dyniową, nie?
2: Czy znają panie jakieś poznańskie dania z dyni?
5: Zupa dyniowa, kotlety z dyni, no mąka, jajko, tak, prędzej ziemniaczana.
0: Dynie są tak niskokaloryczne, no chyba, że dodamy, nie wiem, jakich dodatków masła orzechowego, które wspomniałam, to wtedy ta kaloryczność się podniesie i są zasadotwórcze. To jest bardzo ważne. Wiele pokarmów, które spożywamy, działają zakwaszająco na nasz organizm, a to osłabia na przykład naszą odporność, stany zapalne może powodować, o raku nie wspomnę, takie silne zakwaszenie i stałe. One działają zasadotwórczo, w związku z tym bardzo dobrze na nasz organizm. Zawierają karotenoidy, czyli żółte barwniki, pomarańczowe barwniki, które działają dobrze na oczy, na koloryt skóry, na naszą odporność również. No i dyniowate, dynia, to jest błonnik. Błonnik to z kolei prawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy. A jak prawidłowo funkcjonuje układ pokarmowy, to jesteśmy odporni, bo to się jedno z drugim bardzo, bardzo wiąże. Także jak najbardziej te dynie z tego względu polecam. To pewnie się w najbliższym czasie okaże, co z nią zrobimy. Bardzo duża. No w zeszłym roku ta dynia Jola, która podróżowała do Warszawy na aucie takim odkrytym, to zdjęcia były po drodze robione, bo rzeczywiście prezentowała się niesamowicie. Ona była inna niż ta, miała inną kolorystykę, była lekko nakrapiana, naprawdę śliczna i wzbudzała duże zainteresowanie. Tych odmian samych dyń jest ponad około 30 różnych gatunków, a w obrębie gatunków mamy odmiany różnych smaków również. Także to jest przebogaty, przecudny świat i ten kolor żółty czy pomarańczowy w takie jesienne dni, to jest pełen optymizmu. Takie podstawowe gatunki dyni to jest dynia olbrzymia, to jest dynia zwyczajna i tu mamy kabaczek, cukinie, patisony, które doskonale znamy. Mamy dynię też piżmową. Jest też taka fajna dynia, o której może niewiele osób wie, makaronowa. To jest dynia nieduża, taka podłużna i jak ją ugotujemy w całości albo nawet przekrojoną, ja gotuję zwykle na parze, nie w wodzie i po ugotowaniu poruszymy widelcem miąższ w tej dyni, to robi nam się takie super spaghetti wegańskie zupełnie. Także super dynia, też polecam właśnie te dynie. Jest też dynia oleista, olej z pestek dyni, bo to olej nie jest z każdej dyni. Oczywiście można pozyskać, ale ten, który kupujemy w sklepie, jest produkowany z dyni tak zwanej oleistej. Też dynie, które służą jako podkładki do szczepienia ogórków, bo możemy szczepić ogórki, żeby były odporniejsze na stresy różne, na choroby, na szkodniki i wtedy ogóreczek, ta szczytowa część rośliny jest szczepiony po prostu z korzeniem. I bardzo się cieszę, że staje się tak popularna, bo jest to jedno z najwcześniej udomowionych przez człowieka warzyw. Dynia przybyła do nas z Ameryki. Ameryka została dopiero odkryta przez Kolumba w 1492 roku. I zaczęły się podróże nie tylko ludzi, tych dobrych i tych złych, ale zaczęły się też podróże roślin. Rośliny z kontynentu europejskiego wędrowały do Ameryki, do Ameryk właściwie, a stamtąd przyjeżdżały do nas rośliny takie jak dynia, a dla rdzennych mieszkańców Ameryki dynia była jedno jedną z podstawowych roślin takich, zapewniały pożywienie.
2: Którą dynię poleca pani najbardziej poznaniakom, którą warto włączyć do swojej diety?
0: Ja Hokkaido. Jest, piękny ma kolor, jest nieduża, nie potrzebujemy, nie wymaga obierania, co jest bardzo w przypadku dyni, no czasami

0: czasami trudne, kiedy ta skórka już jest twarda. Także ja wykorzystuję i bardzo lubię Hokkaido, lubię też dynię piżmową. Proponuję popróbować różnych dyń. Fajna jest właśnie ta makaronowa, o której wspominałam, dlatego że one naprawdę nam się wydaje dynia, no dynia jak dynia, tak? Ale jak przekroimy, to ten miąższ, czy na surowo, czy po ugotowaniu, on ma zupełnie różną konsystencję, o smaku nie wspomnę. I tak jak powiedziałam, możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko, również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyni, z dodatkiem owoców, czy z dodatkiem właśnie jakichś przypraw takich korzennych, cynamonu na przykład, czy imbiru. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda. Także polecam jak najbardziej. W sklepach jeszcze dosyć długo będą. Zwłaszcza jeżeli dynia jest gdzieś uszkodzona, to w tym miejscu no, zdarzy się, że będzie na przykład zagniwać, to już nam się na pewno nie uda jej zebrać. Ale takie skórki dyni są dosyć odporne na różne czynniki. Ja sama mam taką niewielką dynię, po prostu wyschła i jest na okapie kuchennym ze mną kilkanaście lat. No bo te ozdobne dynie, one też są jadalne, tyle tylko, że one są zwykle, mają grubą skórę, no to żeby służyły ku ozdobie dosyć długo.
1: Ozdobne dynie królują teraz między innymi na poznańskich bazarach. Jak się okazuje, cieszą się sporą popularnością.
2: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Naukowcy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego oficjalnie rozpoczęli nowy rok akademicki. Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa. Odbyła się w roku jubileuszu 75-lecia uczelni. Historia uczelni sięga jednak znacznie dalej. Jej korzenie związane są z rozwojem szkolnictwa rolniczego i przyrodniczego w Poznaniu, którego tradycje sięgają XIX wieku. Dziś Uniwersytet Przyrodniczy łączy tradycyjne dziedziny z nowoczesnymi technologiami. Weterynaria, leśnictwo, zootechnika, technologia żywności czy rolnictwo rozwijają się obok biotechnologii, analizy danych, inżynierii i ochrony środowiska. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a teraz poznańskie Świerczewo. Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana.
3: Na tym etapie niemal gotowe jest boisko do piłki nożnej. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Ułożona została na nim nowa nawierzchnia ze sztucznej trawy. Widać też linie wyznaczające pole gry. Dobiega końca również budowa boiska do badmintona. Do tego wybudowany zostanie jeszcze kort tenisowy oraz ustawiony stół do gry w tenisa stołowego. Wykonawca przygotowuje też podłoże, na którym zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej, a oprócz infrastruktury sportowej postępuje też budowa nowej infrastruktury pieszo-rowerowej. Pojawią się również elementy małej architektury, czyli ławki, kosze, tablice informacyjne czy stojaki rowerowe. Do tego planowane jest również posadzenie 13 drzew. Całość stanowić będzie właśnie taki spójny, ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana. Czas na poznański rynek, a tam...
4: Znowu po prawie rocznej przerwie hejnalista wrócił na wieżę ratusza i gra hejnał na cztery strony świata.
1: Mówi Paweł Oses, rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu.
4: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodżię i grał, hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny. Poznański hejnał należy do jednego z najstarszych w Polsce. Prawdopodobnie jest trzecim najstarszym hejnałem w kraju, po Krakowie i Lublinie. Pierwsze wzmianki o tym, że on był wykonywany w Poznaniu, pochodzą z XV wieku. My znamy imię pierwszego hejnalisty poznańskiego, wiemy, że był to Jerzy. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że w tamtych czasach hejnalista miał zupełnie inne zadanie niż to, które ma dzisiaj. Dawniej hejnaliści urzędowali na najwyższych punktach miasta, w praktyce właśnie na wieżach. Właściwie przez cały dzień i noc oni pilnowali, czy gdzieś się nie pali pożar i oczywiście natychmiast dawali znać, gdy zauważyli, że dzieje się coś złego, ale też na przykład dawali różnego rodzaju sygnały dźwiękowe, które wyznaczały rytm miasta. To, co mnie ujęło najbardziej, to informacja, że hejnaliści wyznaczali godziny, w których możliwy był handel, czyli zaznaczali początek tego czasu, kiedy można było wystartować, i koniec, kiedy już kramy trzeba było zwijać. Ale to oczywiście były zapewne również inne sytuacje. Natomiast dzisiaj hejnał jest wygrywany tylko raz dziennie, zawsze w południe, i ma znaczenie tylko symboliczne. Myślę, że nie ma żadnej przesady w takim stwierdzeniu, że jest to jeden z elementów tożsamości miasta.
1: Było o tym, co na Starym Rynku, a teraz o pewnym pokazie.
4: W naszych magazynach znajdują się prace na papierze wielu naprawdę wspaniałych artystów. W gabinecie rycin i rysunków, który obchodzi właśnie stulecie istnienia, mamy 52 tysiące różnych obiektów. Wśród nich Rubens, Rembrandt, Dürer, Munch. To są nazwiska doskonale znane każdemu miłośnikowi sztuki. Ze względu na pewną specyfikę materiału, na których te prace są, nie wolno ich pokazywać, ponieważ one są bardzo wrażliwe na światło. Niektóre są również bardzo wrażliwe nawet na sam proces, my mówimy, relokacji czy zmiany miejsca, transportu, więc niektóre nawet nie są w ogóle wypożyczane. Teraz pojawiła się taka okoliczność, by troszeczkę poluzować te zasady. Raz na jakiś czas można. Tą okolicznością jest stulecie gabinetu rycin i rysunków. To jest wspaniały jubileusz. Chcemy się pochwalić tym, co mamy najlepsze w tym gabinecie. Zatem pośród tych 52 tysięcy prac koleżanki, czyli Agnieszka Salamon-Radecka i Danuta Rościszewska, wybrały 57 prac, które będą prezentowane naszej publiczności w Galerii Sztuki Polskiej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Są tam prace Rembrandta, Dürera, Muncha, Józefa Pankiewicza, Marii Jaremy, Tadeusza Kantora. Nie ma Rubensa, nie chcę zdradzać zbyt wiele. Będzie za jakiś czas okazja również, by zobaczyć naszego Rubensa. To jest niepowtarzalna okazja, ponieważ te prace wyciągane są raz co najmniej na kilkanaście lat, a niektóre z nich nie były już prezentowane przez kilkadziesiąt lat. Więc naprawdę warto się wybrać. To jest takie miejsce ekspozycji, do którego na przykład nie dociera dzienne światło. To jest też takie miejsce ekspozycji, gdzie oświetlenie nie jest szczególnie, no powiem, jaskrawe, nasycone, bardzo mocne. Ono jest stonowane. Nawet to może stworzyć być może dla kogoś pewien dyskomfort, ponieważ no to nie jest tak, jakbyśmy w pierwszym odruchu chcieli oglądać te prace, ale inaczej nie można, ponieważ one są wrażliwe na światło i światło je niszczy. Zatem pokazujemy je tylko przez miesiąc. Dosłownie przez miesiąc. Nie będzie możliwości dłużej. Przez cały październik. I to jest też kolejne ograniczenie. Te prace mają też to do siebie, że nie są duże. To są malutkie prace. Trzeba do nich podejść. Trzeba się zbliżyć. Trzeba na chwilę się zatrzymać. Czasem nawet schylić. Ja wiem, że to jest takie działanie troszeczkę podprogowe i nawet być może nie było takiej intencji przy projektowaniu tego pokazu, ale to wymusza rodzaj zaangażowania na naszych gościach. Ja sam po sobie poznaję, że gdy oglądam takie małe prace, to skupienie, ta uwaga jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy stoję, dajmy na to, przed błędnym kołem, które notabene wisi tuż obok. Błędnym kołem oczywiście Jacka Malczewskiego.
1: Było o tym, co w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a teraz coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas i pomagać innym.
5: Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiom, organizator jesiennego biegu charytatywnego. 25 października o godzinie 11 startujemy. Bieg na 10 km dla osób dorosłych i biegi dziecięce w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów.
1: Miejsce to Poznańska Malta.
5: Tak jest. Poznań Malta, znane miejsce biegaczom poznańskim. Dwa kółka wokół Malty. Dla mniej wytrenowanych jedno też wystarczy. Ważny jest cel. Zbieramy na rodziny zastępcze. Także każdy uczestnik, każdy udział jest dla nas ważny.
1: W jaki sposób można się zgłosić?
5: Zapraszam na stronę jesiennybieg.pl. Tam dostaniecie Państwo instrukcję co do zapisów oraz zapraszam do śledzenia social mediów jesiennego biegu. Łatwo Państwo znajdziecie.
1: Przypomnę, jesienny bieg charytatywny zaplanowano na 25 października. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Poznańskim Zamku, a ze mną
6: Dorota Żeglewska z działu wystaw.
1: I tym razem wyjątkowa wystawa.
6: Świat Jagiellnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. A w tle muzyka, nagrane dźwięki, także dźwięki terenowe, a więc dźwięki przyrody, ptaków także, połączone z fragmentami wierszy Bolesława Leśmiana. A więc można powiedzieć docenienie też przyrody dźwiękowe, nie tylko wizualne. Spodziewamy się oczywiście, wchodząc na wystawę, o zielnikach pięknych, kolorowych, botanicznych ilustracji, czy wielu kwiatów. I nie zabraknie tego na wystawie, ale zaczynamy rzeczywiście od spalonego pnia. Od ceramicznej takiej ogromnej kłody z systemem korzeniowym, czy może z gałęziami, przez które tutaj musimy się przedrzeć, żeby wejść na wystawę dalej. To jest taki pejzaż po przemianie. Praca współczesnego artysty Wojciecha Sobczyka, który dokumentuje przemiany przyrody i cykl, można powiedzieć, odwieczny cykl zmiany, przemijania i powrotów życia i śmierci zarazem. No ta mroczność jest dla nas ważnym składnikiem wystawy i trochę wrażeniem, które chcemy, żeby zostało po obejrzeniu tej wystawy. Z jednej strony, to jest też nawet w samym tytule, z jednej strony świat Jagiellnik kojarzy się z kolekcjonowaniem pięknych, zachwycających okazów, ale z drugiej strony ususzamy i preparujemy już coś, co przestaje być żywym organizmem, a co więcej, zielnik może być taką pamiątką po czymś, co już jest utracone, co nie istnieje w przyrodzie. Bardzo jest ważny na tej wystawie wątek ekologiczny, który w prasach współczesnych artystów i artystek jest podejmowany bardzo mocno, bardzo wyraźnie.
7: Ja jestem miłośniczką przyrody. Botanika zawsze mnie pasjonowała. Wybrałam taki kierunek zawodu. 40 lat prowadziłam kwiaciarnię, czyli miałam po prostu do czynienia z kwiatkami. Tak, tutaj na Świętym Marcinie. Tak, i dzisiaj przyszłam popodziwiać, co tutaj jest namalowane przez największych tego świata.
1: I jakie pierwsze wrażenia?
7: Niesamowite, że tak powiem. Niesamowite. Zwłaszcza ten pierwszy rysunek, taki prosty, Salvadora Dali. Jest urokliwy.
8: Ponieważ dopiero się wprowadziłam do Poznania i chciałabym poznawać jakby tutaj lokalne miejsca i uczyć się spędzać sama czas oraz lubię sztukę. Też kiedyś działałam na rzecz właśnie, starałam się w sensie naprawy klimatu. Byłam zaskoczona, że zobaczyłam pracę Salvadora Daliego, ponieważ to jednak nie jest żaden polski artysta, więc nie spodziewałam się takich większych nazwisk tutaj.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w poznańskim zamku i właśnie w tej pierwszej sali panuje taki półmrok.
6: Dokładnie tak. Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy. To kocimiętka.
1: Kocimiętka, faktycznie.
6: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
1: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
6: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami, z takim trochę psychodelicznym, hipnotyzującym, może nawet trochę takim halucynogennym obrazem makówek. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące, czy właśnie jakieś takie narkotyczne. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki. Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników, czy dziewanny. Dziewannie też poświęciliśmy więcej trochę uwagi w audioprzewodniku naszej wystawy, bo to jest roślina, o której nie zawsze mamy pojęcie, nie zawsze mamy świadomość istnienia, a możemy ją bardzo często spotkać na poboczach dróg, na takich tak zwanych nieużytkach, na terenach, które nie są zagospodarowane przez człowieka. Warto o tym wspomnieć, bo to jest też przykład rośliny, która miała dużą rolę w tradycji ludowej.
1: A tymczasem ja przypomnę, że wystawę pod tytułem Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku można oglądać w Poznańskim Zamku do 6 grudnia.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Została ostatnia reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Kozłowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Zimę Waldemar przebył w Tyrolu, zmieniając miejsca pobytu. Na wiosnę przyjechał do Nicei. Zdrowie mu powróciło, lecz było już szarpnięte. Musiał pozostać na południu do końca maja. Czuł się znudzony. Dręczył go ten świat pełen blasku, życia, pełen coraz nowych ludzi i wypadków. Tęsknił już za mglistym dniem w Głębowiczach, byle odpocząć po cudnej roztoczy nicejskiego słońca, niezmiennego, którego nużyło. Nie pociągało go nawet morze. Puszczał się na fale sam jeden w barce rybackiej, ale wybierał dni, kiedy morze jest wzburzone. Musiał walczyć z bałwanami i to go jedynie poruszało. Znajomych miał tu wielu, lecz nie bywał w towarzystwach i unikał ich. Tylko hrabia Dominik Herbski był zawsze mile przezeń widzianym towarzyszem. Dawny znajomy, choć dużo starszy od ordynata, zgadzał się z nim w wielu pojęciach nowoczesnych. Spacerowali obaj na Promenade des Anglais. Dzień był jasny, prawdziwie nicejski. Morze lekko sfalowane, wyglądało jak lśniący niebieski aksamit, pomięty i poprzeżynany sznurami pereł. To piana, wąsko i długo rozciągnięta, tworzyła jakby festony perłowe, jakby fryzowane falbanki z gazy. Ordynat, trochę kwaśny, mówił mało, słuchał grubego głosu hrabiego Dominika, który toczył się przy nim wielką swą postacią, o twarzy ciężkiej, lecz inteligentnej. Przeszedł obok nich młody człowiek, wysoki, szczupły. Eleganckie, białe spacerowe ubranie leżało na nim jak na lalce. Miękki kapelusz włożony z fantazją osłaniał drobną, nerwową twarz 20-paroletniego blondyna. Głowę miał pochyloną nad notesem, w którym coś notował, mrucząc dość głośno do siebie. Laseczkę, jak cacko, trzymał pod pachą i szedł sążnistymi krokami, nie uważając na nich i na nikogo. Ten używa południa, rzekł Herbski, gdy młodzieniec ich wyminął. Zna go hrabia? Z widzenia. Wiecznie biega, tak jak teraz, coś zapisuje i gada do siebie. Gra przy tym? Niech Bóg broni. Dlatego też mówię, używa południa. Gra? Ciągle siedzi w kasynie, taki smarkacz. To Polak? Zdaje się, ale nazwiska nie znam. Cały dzień przebywa w Monte Carlo, tu tylko nocuje. Ciekawe, szepnął Waldemar, śledząc wzrokiem smukłą sylwetkę nieznajomego. Dlaczego ordynat tak się nim interesuje? To dość zwykły okaz na tym wybrzeżu. Ja go znam. Tak? Nie wiem gdzie i kiedy, ale widziałem go dość blisko. Muszę go odszukać. W kilka godzin potem ordynat był już w Monte Carlo. Siedział na ławce w parku, na wprost kasyna i uważnie przyglądał się spacerującym. Nieznajomy młodzieniec intrygował go już od kilku dni. Tylko że w Nicei ginął mu ciągle z oczu. Michorowski zamyślił się. Patrzył na niezliczoną mozaikę ludzkich twarzy, przesuwających się obok niego, na gorączkowe ruchy tych ludzi, na wyraz odbity na każdym odrębnie, jak własna pieczęć. Nie dziwił się, co ich denerwuje. Wiedział, że żądza złota. Posiada ją każdy w mniejszym lub większym stopniu. U jednych ona ginie pod wpływem dostatku i gdy nie jest pobudzona, u innych jest zduszona silną wolą. Jeszcze u innych plonuje ciągle i prowadzi do zbrodni. Ten, kto zupełnie w zanadrzu jej nie posiada, nie ceni zarazem i życia. Abnegacja dla złota idzie w parze z apatią życiową lub z tak krańcowym idealizmem, że z życiem realnym również nie ma nic wspólnego. Zresztą pomiędzy poszanowaniem grosza a żądzą złota jest cała przepaść. Najwięksi realiści, dbający o pieniądz, nie odczuwają tej zwierzęcej chciwości jego, chyba podrażni ich widok gór na stołach kasyna. Lecz silnych natur dreszcz ten nie zgubi. Może chwilowo nimi wstrząsnąć, a często najgłębsi idealiści, którzy w pospolitych warunkach z pogardą odsuwają od siebie pieniądze i w istocie nie przywiązują do nich żadnej wagi, wpadają w matnię domu gry. Bo ta jaskinia zdolna jest wydobyć żądzę złota z najtajniejszej skrytki ludzkiej istoty, tym bardziej, jeżeli trafi na naturę gorącą. umie dokazać tej sztuki, jak sprowadzenie zamglonych ideą oczu poety z obłoków na sukno rulety. Ta puszcza o złotym podniebieniu pożera tysiące bezwartościowych, ale i cennych jaźni. Ciągnie je na swój lep i przetrawia. Wyrzuca z siebie trupy moralne i fizyczne i chłonie bez odpoczynku. Nienasycona, groźna. Nagle Michorowski doznał jakby rzutu wewnętrznego, aby wyrwać stąd nieznajomego młodzieńca. On już brnie w tę okrutną paszczękę. Wyszarpnąć go z jej zębów, póki czas. Nagły rzut wewnętrzny stał się silnym pragnieniem. Michorowski nie rozumiał tego uczucia skierowanego na obcego człowieka, lecz i nie analizował go. Chciał ratować ginącego, bo chciał. Dlaczego? Nie zdawał sobie sprawy. Sam niegdyś grał w tym potwornym gmachu, ale on miał za wiele milionów, więc mu złoto nie imponowało. Jednak wciągał się. Nie dla chciwości samego złota, lecz wskutek chęci wygrania. Nerwy tu działały. Przerwał, bo poczuł w ustach gorzki smak wstrętu. Prawie każdy odczuje ten smak, ale często za późno. Nieznajomy jest właśnie w fazie najniebezpieczniejszej. Goreje. Michorowski, widząc go, nie pojmował, co go tak podnieca. Młodzieniec czynił na nim wrażenie podejrzane, trochę narwańca. Nie wiedział jeszcze wówczas, że on gra. Ordynat drgnął na swej ławce. Usłyszał w bocznej alei młody głos i był pewny, że należy do nieznajomego. Ale to głos znajomy. Co to jest? Spoza klombów wyszedł młodzieniec w białym flanelowym kostiumie, prowadząc rozmowę z jakimś ospałym brunetem. Upewniam pana, mówił po polsku, że to ostatnia stawka. Jeśli przegram, diabeł się pocieszy. Bo przestałbyś pan z tą ruletą, rzekł brunet tonem upominającym. Młody człowiek roześmiał się. Kapitalny, to tak jakbyś pan tonącemu powiedział, przestań do licha z tą wodą. Brunet znowu coś mówił, czego już ordynat nie słyszał, bo znikł w drzwiach kasyna. Zerwał się i poszedł za nimi. Co to za głos? Co to za głos? Myślał, trąc czoło. W sali gry usiadł na bocznej kanapie i poszukał wzrokiem wśród tłumu otaczającego stoły. Łatwo odnalazł młodzieńca, który już wmieszał się w liczbę grających i cały był pochłonięty swoją stawką. Brunet stał za nim. Gra trwała długo. Charakterystyczne, suche głosy krupierów odzywały się złowieszczo jak puszczyki. Brzęk złota, spieszne oddechy graczy, często okrzyk bolesny, jakieś westchnienie, odrzynały się plastyczniej od ogólnego lekkiego szumu dużej masy ludzi. Ordynat, widząc tylko plecy młodzieńca, badał twarze innych. Zapłonione policzki kobiet, ich oczy piekące chciwością, włos rozwiany, często zbakierowany kapelusz, były wyborną ilustracją stanu wewnętrznego tych istot. Gra brała ich w siebie z niepokonaną mocą. Poza tą ruletą świat cały zdawał się dla nich nie istnieć. Ale Michorowski, zaciekawiony, jak wygląda twarz nieznajomego młodzieńca, poszedł na drugą stronę sali, skąd mógł ją dobrze obserwować i tam zajął miejsce. Spojrzał i zamiast badać wyraz, wpatrzył się w rysy młodego chłopca. Kto to jest? Szepnął do siebie. Jakieś odległe wspomnienie wionęło, nagle i krótko. Ta twarz, te oczy, Tak, coś bardzo znajomego. Chłopak trzymał wzrok utkwiony na stole, ale błądził po nim. Na gromady złota patrzył chwilowo z wyrazem, jakby mówił, kpię z ciebie, ale będziesz moje. Na krupierów spoglądał z ironią. Na publikę nie zwracał żadnej uwagi. Miał minę, jakby gra szła tylko dla niego. Ciemnopiwne oczy błyszczały mu nie żądzą, lecz ciekawością. Usta pełne, świeże, pod ledwo sypiącym się wąsikiem, krzywił nerwowo na różne sposoby. Składał wargi jak do gwizdania, podciągał je pod nos, rozsuwał, ukazując białe zęby. Czasem uśmiech łobuzerski mignął na szczupłej, smagłej twarzy, czasem szybki jak błysk przestrach. Wówczas nagłym ruchem dotykał dłonią głowy, porosłej lśniącym ciemnoblond włosem, zaczesanym w górę. Brwi miał ostro zarysowane i dość skupione. Ordynat na tych brwiach i ustach zatrzymał najdłużej badawcze źrenice. Ale w ruchach i w głosie i w całej postaci było coś, co Michorowskiego wprost zdumiewało. Nareszcie młodzieniec grę skończył. Przegrał.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

0: śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
1: Ordynat nie spuszczał z niego oczu. Doznał dziwnej satysfakcji, zobaczywszy, że chłopak po momentalnym, niewidocznym prawie cieniu na twarzy ukłonił się z wielkim wdziękiem krupierowi i cofając się palnął na cały głos do bruneta po polsku: myślał, jucharze zblednę. Zaczął się śmiać, trochę nienaturalnie, lecz odważnie, i mówił dalej, wysuwając się z koła grających. Niby nic dziwnego, że przegrałem. Jestem prawie szczęśliwy w miłości, ale swoją drogą fortuna dała mi mata. A Tom się spłukał? Pisnął odmiennym, przeciągłym głosem. Podeszli obaj blisko w stronę ordynata. Chłopak rzucił się na sofę. Brunet usiadł przy nim z miną wielce nieszczęśliwą. Chwilę milczeli. Ordynat udawał, że patrzy na grających. Coraz więcej zajmował go, niepokoił i bawił ten młodzieniec. On tymczasem kręcił się na sofie nerwowo, zdradzając chęć do gwizdania. Raz nawet jakiś niesforny ton wyleciał z jego ust, lecz młodzieniec zmitygował się w porę. Po czym zaczął mówić swobodnie. Nie, pan jeszcze nie ma pogrzebowej miny, jeszcze żyje. Widzi pan, to się nazywa los brać za rogi, jak byka, gdy bodzie. No i cóż, nie mam na zapłacenie hotelu, nie mam na podróż, ba, nie mam na obiad, bo już same długi. Ale rewolwer mam w kieszeni, gdybym chciał trach i po wszystkim. Co też pan mówi, ale jakże można, co znowu? Oburzył się przerażony brunet. Paradny pan jest. Ja bym się miał dla głupiej ruletki, która mnie okradła, strzelać, ani myślę. Niech się nie cieszy nadzieją. Zaśmiał się i znowu mówił, ku stałemu przerażeniu bruneta, który miał taką minę, jakby nie wiedział, czym się martwić. Czy że młodzieniec nie chce się strzelać, czy że może się zastrzelić? Myśli pan, że ja palnąłbym sobie w łeb w parku? Mówił chłopak. Ani trochę. Tu w tej sali przy samej rulecie, co? To byłby efekt szalony. Z parku zmietliby mnie stróże jak śmieć. Nikt by nawet nie widział, ale tu, o, wszystkie lady i misy by pomdlały. Moja krew padłaby na ruletę, splamiła złoto. Aha. Może bym się przyczynił do oczyszczenia świata z tego plugastwa, jak pan myśli? Zamknęliby budę? Brunet wzruszył ramionami. Pan głupstwa plecie zamiast myśleć poważnie. Sytuacja nader przykra. Młodzieniec zdawał się nie słyszeć. Szedł za biegiem własnych myśli. Żałuję, że nie jestem taki głupi, żeby się strzelać. Zrobiłbym frajdę gazetom europejskim. Może i warto? Brunet powstał. Chodźmy do domu. Za dużo pan mówi. A cóż będę robił? Tylko głos mi pozostał, no i kilka garniturów na zmianę. Siedź pan, trzeba się namyśleć. Nad czym? Jak najłatwiej fajtnąć na tamten świat. Et, no więc co? Niech pan zadepeszuje do domu, przyślą. Twarz młodzieńca spoważniała w jednej chwili. Rzekł twardym tonem. Za nic. Matki prosić nie będę. Wyrzekła się mnie, że mu łajdak. Niech i tak będzie. Zamyślił się smutno i zwiesił głowę. Ordynat, odwrócony dotąd bokiem, spojrzał na niego i zadrżał. Błysk gwałtowny rozjaśnił twarz Waldemara. Młodzieniec siedział nachmurzony, z wydętymi wargami i z silnie zmarszczoną brwią. Jego oczy pociemniały jeszcze, były jak ze stali. Rzekł głucho. Przehulałem całą swoją schedę. Nic mi się od matki nie należy, a żebrać nie będę. Więc cóż pan zrobi? Chłopak wyprostował się. Zostanę kelnerem. Et, a pan tylko to umie. Chodźmy. Brunet wstał ociężale. Ordynat podniósł się również. Twarz jego była prawie obojętna. Podsunął się do młodzieńca i dotknął jego ramienia. Kto pan? Czego pan sobie życzy? Zaperzył się chłopak, już zły. Poczekaj. Cóż to znaczy, jak pan śmie w ten sposób kogoś zaczepiać? Ordynat się uśmiechnął. Trafił swój na swego. Tyś również w sposób niezbyt elegancki tu się zachowywał. Ty? Co to znaczy? Słuchaj, jesteś Bohdan Michorowski z linii Czerczyńskiej i z Czerczyna. Młodzieniec cofnął się w tył. Zdumienie odebrało mu mowę. Ordynat wziął go za rękę. Uśmiechnął się. Nie myśl, że jestem agentem śledczym i że cię aresztuję. Jestem tylko Waldemarem Michorowskim z Głębowicz. Musiałeś o mnie słyszeć, bo pamiętać nie możesz. Ordynat? Ten sam. Chłopak rzucił mu się na szyję i ucałował. Po czym spojrzał na osłupiałego towarzysza, wołając: no, już możesz pan wyjąć kulę z mego rewolweru. Daję dymisję pani śmierci. Ordynat zabierał kuzyna do Głębowicz. Podobało mu się, że Bohdan był z nim szczery i kiedy Waldemar spytał go o liczbę długów, odrzekł bez zwykłych w takich razach przesadnych skrupułów. A, wuj chce je popłacić? Très bien, to po ordynacku. Tylko uprzedzam, że jest ich kupa i że nie wiem, czy potrafię je kiedyś wujowi zwrócić. Chyba, że jak otrzymam jakie dobra, na księżycu. Zaczęły się spłaty długów Bohdana. Ordynat nie robił kuzynowi wymówek. Wiedział, że to na razie nic nie pomoże. Raz tylko rzekł, przeglądając weksel na jakąś bardzo dużą sumę. Trochę za wcześnie i za słono zaczynasz. Bohdan się zaczerwienił. To też skończyłem, wuju, rzekł smutnie. A Czerczyn? Już nie mój. Zresztą Wiktor jest właścicielem, nie ja. Co było moje, fiu, poszło w świat. Mama by ci nie dała zginąć. Te wszystkie akcje skierowane są na Wiktora. Ja zawsze byłem enfant terrible. Ochrzczony tak niegdyś, zastosowałem się do nazwy. Wszystko to możliwe, tylko ruleta zbyteczna, rzekł Waldemar. Kto cię do tego wciągnął? Własny przemysł. Chciałem dużo wygrać i lazłem, a to ciągnie. 100 razy przysięgałem sobie i Stalskiemu, temu brunetowi. Co to wuj wie, że nie będę grał. Ale gdzie tam? Człowiek jak bydle. Zaśmiał się swobodnie i przeciągle. Nareszcie Stalski odetchnął. Wyjechał do Warszawy, szczęśliwy, że mu ratowany. Ciągle mnie pilnował, abym kulki do mózgu nie zaprosił. Na parę dni przed wyjazdem z Nicei Bohdan spochmurniał. Był milczący, opryskliwy. Ordynat odkrywał w nim coraz to nowe cechy Michorowskich, lecz nieposkromione żadnym wędzidłem. Nie mógł pojąć, co mu jest, pytać zaś nie chciał. Nareszcie chłopak przemówił. Miał minę niezwykle wahającą się. Wuju, mam do ciebie jedną prośbę. Wyjeżdżam z Nicy, ale cóż będzie z Anną? Aha, więc jest i Anna. Cóż to, wuju, wątpiłeś? Jestem przecież Michorowski, my tu mamy opinię ustaloną. Niepodobna jej zaniedbać. Ty ją ustaliłeś? Ja utrwaliłem. Dzieło zapoczątkowane przez potentatów Głębowickich. Złożył przed ordynatem zabawnie poważny ukłon. Których jedynym reprezentantem jesteś ty, wujciu? Ordynat roześmiał się szczerze. No, mniejsza. Jakże tam z tą Anną? Kto ona? Wenus. Wenus Milońska. Boska dziewczyna. Ramiona, mówię wujowi, no pycha zbudowana. Ale ja się pytam, kto ona, że ładna, nie wątpię. A cóż mnie obchodzi, kto ona? Moja. Ma śliczny buduarsio, cacy salonik, ubiera się szampańsko, słowem pigeon. Kokota? O, zaraz kokota przyjechała z Wiednia. Na sezon. Bohdan skrzywił się. Wuju, ja ją kocham. Aż tak. Czy Niemka? Węgierka, to cukierek. Wuj sam chciałby mi ją odbić, gdyby poznał, ale ja nie pokażę. Waldemar ściągnął brwi. Jakież masz obowiązki? Spytał sucho. Muszę się pożegnać i coś tam, wuj rozumie, jakąś pamiątkę. Mów ściśle co i ile. Bohdan rzucił się nerwowo. A, nie pieniądze, to nie. Tu trzeba delikatnie. Ja ją kocham i żałuję. Może jakiś klejnot? Poradź mi, wuju, tyś przecie praktyk. Najlepiej rać sobie sam. Żadnych zobowiązań nie robiłeś, czy tak? No, kochamy się. Zresztą ona nic ode mnie nigdy nie brała. Lecz w końcu zanieś jej to, rzekł ordynat, wyjmując z kieszeni gruby pakiet. Wręczył go Bohdanowi z uśmiechem. Tą pianą przykryj swoją Wenus, zobaczysz, będzie ci wdzięczna. Bohdan ze zmarszczoną brwią liczył banknoty. To za dużo, wuju. Masz jej kupić klejnoty. Wybierz, kup i wówczas oddasz mi, co zostanie. Bagatela, ale ja wuja obdzieram jak bandyta. Ordynat nieznacznie uśmiechnął się. Zaciągniesz tylko nowy dług. Ufam ci, że nie przechulasz. Bohdan stropił się. Zawijał przeliczone pieniądze gorączkowym ruchem, twarz miał poruszoną, usta drżące. Spod brwi spojrzał na Waldemara i rzekł. To najgorzej, nie cierpię, gdy mi kto ufa. Mama i Czerczyn także mi ufali i niezbyt się udało. Ja tu za tę sumę gotów jestem kupić cały sklep jubilerski, a co potem? Nagle wziął ręce ordynata i mówił żałośnie. Dziękuję ci, wuju, jesteś dobry, ale wiesz, jak pomyślę, że te pieniądze mają być epilogiem moich stosunków z Anną, ogarnia mnie żal i wstręt, a jednak trzeba. Jestem Michorowski, więc tak, na sucho, jak pierwszy lepszy hołysz, żegnać się nie wypada. Dobrze, że w stosunku do takiej Anny rozumiesz to, rzekł ordynat. Bohdan wybiegł z pokoju. Przez cały dzień ordynat nie mógł się go doczekać. Był niespokojny.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

Skupiał się już z powrotem w Głębowiczach, tylko wspomnienie Luci przejmowało go jakimś niepewnym dreszczem. Może to się w niej zmieniło, może już nie trwa? Łudził się słabą nadzieją, lecz listy Luci były przeczeniem i Waldemar bał się. Gdy zamyślony mijał jedną z ławek, nagle stanął. Ujrzał siedzącego na niej Bohdana. Chłopak skulony opierał głowę na obu pięściach złożonych na lasce. Wyglądał jak kościany dziadek w swym białym ubraniu i wtłoczonym na oczy kapeluszu. Szczupłość jego ciała w zgarbieniu całej postaci uwydatniała się plastycznie. Miał wygląd bardzo nieszczęśliwy. Waldemar trącił go z lekka. — Bohdan, co tobie? Chłopak podniósł głowę ociężale. Na długich rzęsach miał duże łzy, które nagle spłynęły mu na policzki. — Bohdan! Ordynat usiadł przy nim i serdecznie objął jego ramię. — Co ci jest? Cóż, Anna? — Pożegnałem się, wuju, ale i ona mnie kocha. Tak mi żal. Prędko otarł chusteczką oczy i rzekł z gniewem. — Zły byłem na wuja za te kolie. Kupiłem piękną, same brylanty, pyszna woda. Ale cóż, nie chciała. Rozpłakała się, spazmy, że ją byle jak traktuje, że ona tylko z miłości. Biedaczka moja, biedaczka. — No ale w końcu przyjęła kolie? — spytał ordynat. — Przyjęła. — To bądź spokojny. W głosie ordynata zadrgał żart. Bohdan wstał. — Bój taki cynik, że nie mogę. — Poczekaj, dokąd idziesz? Ochłonąć, żal mnie dusi, palnąłbym sobie w łeb. Szerokimi krokami poszedł, świecąc w blasku księżyca jak cienki biały kwiat. Ordynat patrzył za nim. Żartobliwe iskierki w oczach zmieniły mu się w mgłę pobłażania. Zaczyna żyć, pomyślał. W Wiedniu ordynat niespodziewanie spotkał na dworcu kolejowym baronową Elzonowską. W ciągu całej zimy starannie unikał spotkania, wiedząc, że baronowa przebywa razem z hrabią Barskim i z rozwiedzioną księżną Zaniecką. Spotkanie rozdrażniło go, lecz na szczęście baronowa była sama. Zaczęła się od razu skarżyć na Lucię. To szalona dziewczyna, mówiła z najgłębszym przekonaniem, siedzi w tych słodkowcach jak zakonnica. Chyba papa tego nie wymaga. Dwie znakomite partie odrzuciła, to szaleństwo. Waldemar zmienił rozmowę, lecz baronowa prędko powróciła znowu do Luci. Wyobraź sobie, ona nie pisuje do mnie, obrażona za to, że przyjaźnie się z Barskimi. Voilà! Smarkata, dla jej kaprysu nie wyrzeknę się przyjaciół. Waldemar zgrzytnął zębami, ale odrzekł spokojnie, tylko z ironią. Tak, to byłoby dziwniejsze, gdyby ciotka po wszystkim, co zaszło, unikała Barskich. Co ty mówisz? Łają? O, nic, żegnam ciotkę. Zaczekaj, kogo ty wieziesz ze sobą? Un beau garçon. Ale Waldemar nie zaczekał. Szedł prędko, zapomniawszy nawet przedstawić pani Idalii Bohdana, który trzymał się z daleka, świdrując zajadle oczyma w różowej buzi młodej Niemeczki, podróżującej z papą i z mamą. W drzwiach do sali ordynat ujrzał wchodzących Barskiego i Zaniecką. Podwystąpił mu na czoło. Gniew, obraza, wściekłe wspomnienie ugryzło go w serce. W oczach miał zimne żelazo. Żaden rys mu nie drgnął, tylko twarz zbladła. Hrabia i księżna spostrzegli go. On cofnął się i poczerwieniał. Oczy wylazły mu na wierzch. Księżna Melania, również mocno pąsowa, utkwiła bezczelny wzrok w sztywnych oczach ordynata i szła naprzód, śmiało, urągliwie. Ordynat przeszedł, udając, że ich nie widzi, jak koło słupów telegraficznych, i znikł w wielkich drzwiach dworca. Księżna przymknęła oczy, bo źrenice Waldemara ukłuły ją boleśnie, niby długim ostrzem kamiennym. Wzburzony Waldemar siedział już w wagonie, gdy wszedł Bohdan. Był roześmiany, rzekł z komicznym żalem. Pożegnałem swoją Gretchen, pojechała do Iszlu. Wiewuj, ani rusz nie mogła wytrzymać mego wzroku. Ja mam siłę piorunującą. Przedstawiłem się jako książę Abrakadabra Abra z linii świętych tureckich. Uwierzyła, niewiniątko. A ona Müller, a taka ładna, ale wuju. Spojrzał na Waldemara i umilkł. Śmiech zgasł mu na twarzy. Ordynat zdawał się obojętnie czytać gazetę.
Gdy pociąg ruszył, Bohdan

0: podsunął się bliżej i spytał cicho. Wuju, czy ta piękna pani, którą wuj minął, to ta sama, co anonimy? Tak, przerwał prędko ordynat. To był Barski z córką. Bohdan zamyślił się. Po długiej chwili szepnął, ma za swoje. Waldemar zajął się szczerze swym kuzynem. Poznał go już trochę, lecz młody człowiek wymykał mu się z rąk. Ordynat nie mógł często wywnioskować, co w nim jest dobrego, a co zaś złego. Był inteligentny i żywy. Poza tym wszystko inne plątało się w tej naturze w chaotyczny sposób, bez ładu i składu. Na zapytanie ordynata, kim chce zostać, Bohdan odpowiedział ze zdziwieniem: tym, kim jestem, wielkim panem. A czy ty rozumiesz przynajmniej, co to znaczy wielki pan? Wielki pan to jest obiekt, a zarazem problemat. Może być i wielkim szubrawcem, i wielkim dobrodziejem. Ty, wuju, jesteś z dobrej kategorii i o tobie dużo mówią. Taki zaś Barski jest ze złej kategorii i także o nim dużo mówią. Ale i ty, i on jesteście jednakowo wielcy panowie. To znaczy, że sam tytuł ciebie nie olśniewa? Dobre i to. A na którą stronę się przechylasz? Bohdan zaczął po swojemu wykrzywiać usta. Ja tkwię w środku i stworzę nową kategorię, zacno łajdacką. Krańcowości nie lubię, nudzą mnie śmiertelnie. Ordynat radził młodzieńcowi wstąpić na uniwersytet. Nie mam pieniędzy, burknął Bohdan. Na to się znajdą, bądź spokojny. Wybierz sobie najodpowiedniejszy wydział, a ja ci wskażę uniwersytet. Wuju, nie mnie brać się za bakalarstwo. Dobrze, że skończyłem 7 klas szkolnych. Miałbym się znowu do ławy przyszywać? Ani myślę. Zresztą w naukę nie wierzę. Mając spryt, można się samemu więcej nauczyć niż bez niego w 100 uniwersytetach. Czy ja jestem taki głupi? Wiem bardzo dużo, czytałem moc, a że się tam w filozofii babrać nie potrafię, to jest bez znaczenia. Do wynalazków także nie mam pretensji, jednego tylko żałuję. Że masz takie pojęcie? Spytał ordynat. Nie, ale że Churchill nie jest moją własnością. Odrzekł Bohdan trochę smutno. Puściłbyś go tak samo, jak i swoją spłatę. Może i nie. Zawsze to już coś, ale dajcie mi pieniędzy, to sam potrafię wyssać taką esencję z życia, o jakiej się filozofom nie śniło. Po szczegółowym zbadaniu spraw majątkowych Bohdana, ordynat wykazał mu całkowity deficyt. Młodzieniec liczył zaledwie 22 lata, zdążył zaś już stracić nie tylko to, co mu się należało z Churchilla, ale i porządnie wpaść w długi. Matka jego odpisała ordynatowi, że znać nie chce wyrodnego syna, że więcej nie da ani grosza, bo Churchill z przeległościami to tylko już własność Wiktora Michorowskiego, starszego brata Bohdana. Rozpieszczony dawniej Bodzio zrozumiał, że jest na łasce i niełasce ordynata. Stracił fantazję, ale nie na długo. Zapowiedział ordynatowi, że przez lato będzie hulał w Głębowiczach, potem zaś gotów iść drzewo rąbać, jeśli nic efektowniejszego wuj nie wymyśli. Prędko jednak zmienił zdanie. Z wielkiego pana zostać parobkiem to spad za ostry, a znowu dlatego umierać nie warto. Ożenić się bogato, tylko dla posagu, największe głupstwo. Pozostaje więc praca. Że zaś to jest nuda, pani, więc jeszcze lepiej być rozbójnikiem włoskim. Włochy znam wybornie, jestem mężny, tak. Zostanę najpewniej bandytą apenińskim i przezwę się Bohdan Michor. To będzie ładne. Tworzył projekty coraz dziksze, ale poważnie zastanawiał się nad swoim losem, chociaż się z tym nie zdradzał. Duży wpływ wywarła na nim wizyta matki w Głębowiczach.
1: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Radio Pogoda.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

prostym za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kochani.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: informacje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie pcha.

0: 3 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda. Andrzej Seweryn.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starka, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć. Na ryby,
2: a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, w aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik,
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by,
1: na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by,
1: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
1: No.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Klaksony aut spłoszyły noc za wcześnie. Klaksony aut wciąż koncertują w mieście.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to ozdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatyczny pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

0: mnie strach!
1: Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panu Krysiu.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim